taksówkarze i cinkciarze, taksówkarze i cinkciarze, taksówkarze i

okiem nagi. Wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marność i nadmarność.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Twoje oszukane piękno tamtej nocy mnie dosięgło.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
0: Po reklamie.
4: Rano groźby, wieczorem dołek, służby na nogach po alercie dotyczącym premiera. Kraków ma nowego prezydenta, są wyniki drugiej tury wyborów. W tej prawdzie też o tym, czy górskie ratownictwo powinno być darmowe.
5: Prawda Antyradia.
4: Minęła szósta, Grzegorz Kornacki. Groźby wobec premiera i jego zastępcy postawiły na nogi wszystkie służby w Polsce. Alarm pojawił się wczoraj, sam Donald Tusk dowiedział się o sprawie już rano. Późnym popołudniem mundurowi schwytali na Dolnym Śląsku podejrzanego, około 60-latka. Weszli też do jego mieszkania, żeby je przeszukać. Badane są teraz kontakty tego człowieka i jego aktywność w sieci. Te dane pozwolą podjąć kolejne decyzje.
5: Prawda Antyradia.
4: Krakowianie odzyskali swoje miasto, tak mówi Łukasz Gibała, dotąd miejski radny, ale teraz, zaraz to już prezydent Krakowa. Są pełne dane z drugiej tury prezydenta wyborów w Krakowie. Gibała zdobył nieco ponad 62% głosów, Monika Piątkowska blisko 38%. Frekwencja była na poziomie 44%.
5: Prawda Antyradia.
4: Ratownictwo powinno być darmowe, tak o pomocy w górach mówi 7 na 10 z nas. Ponad połowa pytanych dodaje jednak, że ta oferta ma gwiazdkę. Otóż w przypadku skrajnej głupoty poszkodowanego, na przykład wędrówki w klapkach, można by rozważyć ściągnięcie chociaż części kosztów.
6: Ponad 520 osób uczestniczyło latem w wypadkach w górach. To ponad 100 więcej niż przed rokiem. To oznacza więcej pracy dla ratowników. Śmigłowiec startował do ponad 150 osób. To aż o 80% więcej niż rok wcześniej. Ale ratownicy zgadzają się ze społeczeństwem, że pomoc powinna być bezpłatna. Mówi Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
7: Perspektywa rachunku płacenia za akcję ratowniczą mogłaby skłaniać poszkodowanych do ryzykownych prób powrotu o własnych siłach.
6: W tym roku do końca sierpnia przez tatrzańskie szlaki przewinęły się ponad 4 miliony turystów. Joanna Obuchowska, Antyradio.
5: Prawda Antyradia.
4: Perony tak, numery torów nie. Polskie linie kolejowe będą eksperymentować w Mysłowicach. Na stacji będą tylko numery peronów zamiast numerów torów, mówi Katarzyna Głowacka.
8: Mysłowice będą pierwszą stacją objętą testami. Stacja ma 3 perony, a po zmianie będzie mieć ich 5. Pasażerowie będą kierowani do konkretnego peronu bez podawania numeru toru. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki.
4: Zmiany wejdą w życie 25 października. Jest prawie 6:03.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
4: Maksymalnie 14 stopni dziś przed nami, tak ma być w Rzeszowie. 12 stopni będzie w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i w Szczecinie. Najmniej 11 stopni w Koszalinie, Łodzi i w Katowicach. Deszcz może padać w pasie centralnym i w zasadzie w całej północnej połowie kraju.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
6: Joanna Obuchowska, zapraszam.
9: Ogólnopolska akcja bicia rekordów pierwszej pomocy, organizowana przez Fundację WOŚP, odbędzie się 16 października w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Ta akcja będzie też odbywała się w Pszczynie, o czym opowie mój gość Marta Skorupka-Wózik, szefowa pszczyńskiego sztabu. Cześć, witam cię serdecznie.
10: Cześć, dzień dobry.
9: No to powiedz proszę w takim razie, jak to w Pszczynie będzie wyglądało?
10: My organizujemy jako sztab 719 po raz trzeci tę akcję w Pszczynie. Co roku odbywa się ona na pszczyńskim rynku, gdzie możemy zgromadzić większą ilość osób, ponieważ chcemy co roku bić ten własny też rekord naszych uczestników w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
9: Czyli każdy, kto na przykład z ulicy zobaczy, że taka akcja się odbywa, może wziąć w niej udział, dołączyć.
10: Tak, jak najbardziej. My wysyłamy zaproszenia do szkół na terenie gminy Pszczyny, szkół powiatowych, ponieważ to są i uczniowie z podstawowych podstawówki, jak i szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy ich, zbieramy takie zgłoszenia, ale oczywiście każda osoba, która znajduje się tego dnia na rynku, może wejść i zobaczyć, jak to wygląda oraz spróbować resuscytacji na fantomach przygotowanych.
9: Czyli to Was wyróżnia, bo wydaje mi się, że takie akcje głównie są organizowane na przykład w budynkach, w szkołach, czyli biorą w nich udział tylko dzieci, a tutaj przypadkowe osoby mogą uczestniczyć.
10: Tak, jak najbardziej. My absolutnie tutaj nie robimy jakichś restrykcji dotyczących tego, kto może w tym wziąć udział. Zdarzają się osoby, które obserwują, nie mają gdzieś odwagi podejść, ale gdy są zachęcone, to wtedy mają okazję spróbować. Tym bardziej, że przy każdym fantomie, który jest rozstawiony na Pszczyńskim Rynku, a tych fantomów nie tylko mamy różnych wielkości, ponieważ mamy fantomy imitujące osoby dorosłe, mamy fantomy dziecięce, niemowlęce, w zeszłym roku mieliśmy też fantom psa, wtedy mogą spróbować swoich sił i przekonać się, że to wcale nie jest takie straszne i troszeczkę otworzyć się też na spróbowanie tej udzielania pierwszej pomocy.
9: Ile tych wszystkich fantomów będzie na rynku pszczyńskim? Czy cały rynek zostanie nimi wypełniony? Jak to będzie wyglądało?
10: Na ten moment bardzo ciężko jest mi powiedzieć, ponieważ cały czas zgłaszają się do nas służby, które chcą nam towarzyszyć w tym dniu. Zaproszenie zostało wysłane do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, do Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, ale także do jednostek OSP, które nas co roku wspierają i przywożąc te fantomy. W zeszłym roku, o ile się nie mylę, mieliśmy ich około 25.
9: Mhm. Czyli potem osoby się po prostu zmieniają po
10: tak,
9: kolei.
10: Tak, jak najbardziej. One są ustawione w rzędzie, te fantomy. Przy każdym z nich jest jedna osoba udzielająca instruktażu, pilnująca tego, żeby ten masaż serca został poprawnie wykonany. I za tymi fantomami ustawiają się kolejki uczestników i oni po prostu po minucie, po dwóch, my tam odliczamy, zmieniają się, wiadomo, żeby też nie stracić za bardzo siły.
9: A kto jakby czuwa nad tym, żeby te osoby poprawnie wykonywały właśnie tą resuscytację?
10: Ogólnopolska Akcja Bicia Rekordów RKO zaczyna się o godzinie 12 i trwa przez pół godziny do godziny 12:30. U nas jest tak, że o godzinie 11:30 jest prowadzona prelekcja przez ratownika medycznego pana Sebastiana Markiewicza z grupy ratowniczej HKR w Pszczynie, który mówi właśnie o tym, w jaki sposób ta resuscytacja powinna zostać poprawnie wykonana, ile tych uciśnień powinno być, a dopiero później są ustawiani uczestnicy przy fantomach i przy tych fantomach znajdują się policjanci, strażacy ochotnicy. W zeszłym roku wzięła również w tym grupa harcerska udział i uczniowie klasy mundurowej.
9: Mhm, czyli angażują się też osoby tutaj lokalnie, żeby jak najwięcej tych osób poprawnie mogło wykonać i w ogóle wykonać tą resuscytację na fantomach.
10: Tak, jak najbardziej. Jednak praktyka od osób, które są w tym najlepiej przeszkolone, jest, myślę, najbardziej wartościowa dla małych i dużych uczestników tej akcji.
9: W ubiegłym roku w tej akcji w całej Polsce wzięło udział ponad 170 tysięcy osób. W Pszczynie to było 500 osób.
10: Tak.
9: Idziecie po rekord?
10: No mam taką nadzieję. Chciałabym bardzo, żeby było nas jeszcze więcej. Myślę, że jest na to szansa, ponieważ mamy jeszcze troszeczkę czasu do tej akcji, a liczba uczestników, zadeklarowanych uczestników, cały czas rośnie.
9: Ale rozumiem, że nie trzeba się zapisywać. Tak, można wcześniej się zadeklarować, ale każdy może wziąć udział.
10: Tak, jak najbardziej. Deklarują nam się uczniowie szkół razem ze swoimi opiekunami, ale tak naprawdę każda osoba, która będzie w tym momencie na mieście, na rynku, może podejść i wziąć w tym udział. My jak najbardziej zachęcamy do tego.
9: Jaki jest główny cel tej akcji? Czy to jest takie właśnie oswajanie się z tą pierwszą pomocą?
10: Głównym takim celem, który założyła sobie też Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to jest promowanie nie tylko nauki pierwszej pomocy, ale także uświadamianie, jak ważna jest szybka reakcja w momencie takiego ciężkiego zdarzenia. Jak szybko świadkowie zdarzenia powinni zareagować, żeby faktycznie komuś pomóc.
9: Czyli takie przełamywanie barier tych psychologicznych, takich, żeby się przełamać. Może jak coś powtarzam, to potem jak faktycznie w realnym życiu tego doświadczę, to od razu zadziałam.
10: Myślę, że tak, że to na zasadzie wpojenia sobie pewnych zasad, jak powinniśmy się zachować i choćby to, że samo wezwanie pomocy, chwycenie za telefon, wykonanie odpowiedniego numeru już jest udzieleniem pomocy, że nie ma się czego bać i nie powinniśmy odwracać wzroku od osoby, która tej pomocy potrzebuje, bo nigdy nie wiemy, kiedy sami w niej będziemy.
9: To powiedz proszę tak krok po kroku, jak tej pomocy, pierwszej pomocy udzielić?
10: Na początku powinniśmy zobaczyć, czy miejsce, w którym to zdarzenie się wydarzyło, czy jest bezpiecznie, czy my jesteśmy bezpieczni, bo dla nas najważniejsze jest też nasze bezpieczeństwo. Następnie powinniśmy rozejrzeć się też za osobą, która mogłaby nam w tym pomóc i wydać mu polecenie. Złap za telefon, wykonaj odpowiedni numer, bądź tutaj, pilnuj. Następnie powinniśmy sprawdzić funkcje życiowe osoby, w zależności od tego, jaka to jest sytuacja. Tak, nie wiem, czy to byłby wypadek komunikacyjny, czy jakieś losowe omdlenie na ulicy, ale wtedy powinniśmy powinniśmy po prostu zadbać o własne i osoby poszkodowanej bezpieczeństwo, sprawdzić jej funkcje życiowe i jeżeli jest taka potrzeba, że ta osoba nie oddycha, powinniśmy wykonać masaż serca. Teraz już nie ma tak, że powinniśmy wykonywać 30 odciśnień na 2 wdechy, wystarczy, że wykonujemy po prostu masaż serca.
9: To się jakiś czas temu zmieniło, prawda? Że tak. I też jakby ktoś, kto nie chce na przykład wykonywać wdechów, nie musi tego robić,
10: nie,
9: tak?
10: Nie, absolutnie. Mamy dbać o własne bezpieczeństwo. Możemy nie wiedzieć, kim ta osoba poszkodowana jest. Wiadomo, że jeżeli jest to nasza bliska osoba, wtedy nie mamy też takich zahamowań. Wiemy, czy na coś choruje, czy możemy sami na tym ucierpieć. Jeżeli jest to osoba postronna, to absolutnie nie musimy tego wykonywać. Jeszcze tak myślę i pamiętam, że to zawsze jest gdzieś bardzo mocno podkreślane i sama już teraz też jestem tak przygotowana, aby nosić ze sobą zawsze rękawiczki jednorazowe, żeby z tego po prostu ani rusz.
9: No właśnie, bo nie wiemy nigdy, kiedy ta pomoc będzie potrzebna. Jak zatem wykonywać poprawnie te uciśnięcia?
10: Przede wszystkim najważniejsza jest nasza postawa. My musimy być stabilnie. Osoba, której udzielamy pomocy RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej, powinna leżeć płasko, jego głowa powinna być odchylona lekko do tyłu, żeby te drogi oddechowe były drożne, a my w uklęku prostym powinniśmy skrzyżować dłonie. Ciężko jest mi to opisać, tak? Najlepiej jest to pokazać. Skrzyżować te dłonie i naszą dolną częścią jakby dłoni na wysokości mostka. Ja zawsze mówię, że w rytm Bee Geesów należy po prostu uciskać i gdzieś tam z tyłu głowy mieć tą piosenkę Stay Alive, że ona po prostu nam już gdzieś tam w głowie nadaje ten rytm uciśnień, ponieważ one powinny być mocne. Nie powinniśmy się bać tego, że skrzywdzimy osobę, której udzielamy pomoc, bo lepiej połamać te żebra, gdzieś uszkodzić te kości, aniżeli nie pomóc jej wrócić do prawidłowego oddechu.
9: Czyli już nie liczymy 30, tylko śpiewamy.
10: Najlepiej. I wtedy możemy uciskać do momentu, aż ktoś przejmie od nas poszkodowanego.
9: Tak sobie żartujemy, ale najważniejsze, żeby zareagować, prawda? Żeby tą pomoc podjąć, a nie czekać. To się tak chyba mówi, właśnie ta odpowiedzialność społeczna, że zrzuca się na kogoś innego, a ja nie zareaguję, bo pewnie już ktoś inny zareagował.
10: Tak, odwrócenie wzroku myślę, że jest chyba najgorszym momentem, który każdego z nas mógłby spotkać. I ciężko jest nam też tak gdybać, co by było, gdyby mnie to spotkało, albo co by było, gdybym była świadkiem, był świadkiem danego wydarzenia, bo myślę, że tu bardzo działa adrenalina też.
9: W takich sytuacjach na pewno. Możemy sobie w głowie gdzieś tam ułożyć scenariusz, jak się zachowamy, a potem zupełnie wszystko pójdzie inaczej.
10: Dokładnie tak, może stchórzymy, chociaż mam nadzieję, że nasza świadomość społeczna jest teraz coraz większa, o czym świadczą te sytuacje, kiedy pierwszej pomocy udzielają dzieci. I myślę, że to oni powinni być dla nas teraz takim przykładem, że jeżeli dziecko kilkuletnie potrafi wezwać to pogotowie, potrafi wezwać służbę i udzielić pierwszej pomocy, no to ja nie potrafię. Mm.
9: No i właśnie temu służą takie akcje, jak to bicie rekordów pierwszej pomocy, żeby jak najwięcej osób to przećwiczyło po prostu.
10: Tak, zdecydowanie, że nie ma się czego bać. To faktycznie nie jest łatwe pod takim kątem, że trzeba użyć dużo siły. Trzeba jednak mocno zaprzeć się swoim ciężarem własnego ciała, ale samo udzielanie pierwszej pomocy jest dziecinnie proste.
9: Chciałam jeszcze zapytać o te fantomy, bo będą różne. Inaczej udziela się pierwszej pomocy człowiekowi dorosłemu, inaczej niemowlakowi, inaczej jeszcze jakiemuś zwierzątku, psu na przykład. Mhm. Czyli będzie można różne te opcje przećwiczyć.
10: Tak, jak najbardziej my nie robimy w ten sposób, że uczestnik jest przydzielony jakby do jednego fantomu, tylko w momencie, kiedy skończy ćwiczenie RKO na fantomie, powiedzmy, osoby dorosłej, może zmienić kolejkę i podejść do fantomu dziecięcego albo niemowlęcego.
9: A jak długo będzie trwała ta akcja? Zaczynacie w południe i jak długo czasowo, tak ile godzin planujecie na to przeznaczyć?
10: To jest tylko pół godziny.
9: Okej.
10: Okay. Tak, w czasie od 12 do godziny 12:30 musi po prostu jak największa ilość osób jednocześnie uciskać fantomy.
9: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Antyradia.
6: Ceny OC poszły w górę. We wrześniu trzeba było zapłacić o 29 zł więcej niż w sierpniu. To największa podwyżka od 2 lat. O szczegółach Maja Raczyńska z rankomat.pl.
11: Po wakacyjnym dołku ceny OC gwałtownie odbiły i we wrześniu kierowcy płacili przeciętnie 653 zł, czyli o 29 zł więcej niż miesiąc wcześniej. To duży wzrost. Takiego wzrostu nie było od ponad 2 lat. Dane branżowe wskazują już od jakiegoś czasu na rosnące koszty szkód. W związku z tym możemy domniemywać, że wrześniowa podwyżka jest początkiem większego trendu. Najdroższym miastem był we wrześniu Gdańsk, 877 zł i Wrocław, a najtaniej było w Opolu, 639 zł. Różnica między skrajnymi miastami wzrosła do 238 zł, a aż 6 miast wojewódzkich przekroczyło próg 800 zł za polisę OC. Zestawienie danych analizowanych przez Rankomat we wrześniu pokazuje wyraźny podział między dużymi miastami a resztą kraju. Ta różnica jest odczuwalna. Na przykład kierowca z Poznania płaci za OC przeciętnie o 178 zł więcej niż wynosi mediana dla całego województwa wielkopolskiego. Najmniejszy dystans między stolicą województwa a regionem odnotowano w Opolu. Ponad 100 zł różnicy można zaobserwować na przykład we Wrocławiu, w Bydgoszczy, Szczecinie, Gdańsku i Białymstoku.
6: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Maja Raczyńska z rankomat.pl.
0: Cała prawda. Antyradia.
12: Jak wam się żyje? O to będzie pytać mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. O szczegółach badania opowie Michał Nowak z GZM-u.
13: Chcemy przeprowadzić badania jakości życia w metropolii. Tego rodzaju badania jeszcze nie prowadzono na terenie GZM-u, a jest to powszechna praktyka. Tego rodzaju badania prowadzi się w dużych ośrodkach miejskich w Warszawie, w Krakowie, w Gdyni. Są to często badania cykliczne, co jakiś czas powtarzane. My pierwszy raz do takiego badania przystępujemy. Docelowo chcemy przebadać około 2,5 tysiąca osób. Badanie będzie zawierało dokładnie 24 pytania, z czego większość będzie miała charakter zamknięty. Jedno pytanie będzie otwarte i spektrum tematyczne tych pytań będzie bardzo szerokie, to znaczy i transport, i mobilność, klimat, i środowisko, przestrzeń publiczna, ład przestrzenny. Będą też pytania kierowane wprost, na przykład dlaczego pani decyduje się, by mieszkać w GZM-ie, bądź też dlaczego jest decyzja o wyprowadzce. Tego typu badanie opiera się na subiektywnych opiniach ludzi i z tego względu jest szczególnie cenne, ponieważ z reguły tego rodzaju badania przeprowadzane na dużej próbie to są badania dotyczące twardych statystyk, infrastruktury, badania oparte na liczbach, natomiast tutaj mamy badania, które typowo mają dać nam ogląd na to, co czują nasi mieszkańcy, jak im się tutaj mieszka, co ewentualnie chcieliby zmienić i tego typu dokument będzie mógł być później bardzo szeroko wykorzystywany przy różnego rodzaju projektach realizowanych przez GZM.
14: Mówiliśmy o tym, że około 2,5 tysiąca mieszkańców zostanie przebadanych. Jak to badanie będzie wyglądało? Czy to będzie badanie jakieś ankietowe, internetowe, osobiste?
13: Badanie chcemy przeprowadzić jak najszybciej. Jesteśmy tak naprawdę na finiszu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy i chcemy, aby to badanie zostało jeszcze przeprowadzone tej jesieni, jak najwcześniej, póki jeszcze pogoda sprzyja tego typu badaniom, czyli wynika z tego, że badanie będzie prowadzone w miejscach publicznych, przestrzeniach ogólnodostępnych, na rynkach miejskich, deptakach, miejscach rekreacji. Około 2,5 tysiąca osób będzie badanych. Będzie to liczba wprost proporcjonalna do wielkości gminy, w której będzie prowadzone badanie, natomiast oczywiście w każdym z 41 miast i gmin GZM-u te badania będą przeprowadzone. Badania nie będą polegały na tym, że ankieterzy będą chodzić i pukać do drzwi domów i mieszkań, tylko będzie to raczej w ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych i zależy nam oczywiście na jak najbardziej zróżnicowanej grupie, to znaczy ma być porówno i kobiet, i mężczyzn. Będzie podział na trzy grupy wiekowe. Tak, w tym miejscu też warto wspomnieć, że to będzie badanie w pełni anonimowe.
14: I tutaj Metropolia jeszcze tak na koniec ma coś dla tych, którzy zgodzą się wziąć udział w badaniu. Co to za prezencik?
13: Podziękowanie pod postacią karty podarunkowej w wysokości 25 zł.
12: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie.
1: Pegasus znów na stole. Dziś mamy poznać wszystkie oficjalne szczegóły afery. Trybunał Stanu dla Glapińskiego powoli, ale jednak ciągle się gotuje. W tej prawdzie też metro jako pretekst do cięć w komunikacji miejskiej.
2: Prawda Antyradia.
1: Jest 6:30. Grzegorz Kornacki. Wraca komisja śledcza zajmująca się Pegasusem. W samo południe ruszy posiedzenie, podczas którego mamy poznać jawną część raportu dotyczącego zakupu, legalności i sposobów korzystania z systemu. Komisja ma też ujawnić, kto jeszcze będzie miał na karku zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Dotąd zgłoszenia dotyczyły m.in. Zbigniewa Ziobry czy jego zastępcy Michała Wosia.
2: Prawda Antyradia.
1: Inna komisja chce rozliczyć Adama Glapińskiego. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej mówi o nieuprawnionych interwencjach walutowych czy o naruszaniu zasady apolityczności.
3: Ta komisja była o tym, na ile ci, którzy są zobowiązani do pełnienia pełnej roli, robią to, a na ile po prostu interes partykularny pewnej grupy społecznej bierze górę.
1: Mówił szef komisji Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej. Posłowie mają 3 tygodnie na zapoznanie się ze sprawozdaniem komisji. Potem sprawa trafi pod obrady Sejmu. Sprawa Trybunału Stanu.
2: Prawda Antyradia.
1: I po turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie wygrała Chinka Jin Wenzhen. W finale pokonała Mirię Andrzejewą 7-5-6-4. Iga Świątek zakończyła zmagania na ćwierćfinale. Hubert Hurkacz tymczasem awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters na twardych kortach w Szanghaju.
2: Prawda Antyradia.
1: 1700 uwag w tydzień. Warszawiacy chyba nie są zadowoleni ze zmian proponowanych przez ratusz. Chodzi o rewolucję w komunikacji miejskiej po nadchodzącym otwarciu kolejnych 3 stacji metra.
4: Zmiany dotyczą głównie 3 dzielnic. Bemowa, Ursusa i Włoch. I są pod hasłem do metra. Mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
5: To najszybszy, najwygodniejszy, najbardziej pojemny środek transportu. Dlatego chcemy, aby jak najwięcej osób z niego mogło korzystać.
4: Zmiany dotkną ponad 20 linii autobusowych. Dla niektórych to zabranie bezpośredniego połączenia, a dojazd do metra nie zawsze jest atrakcyjny.
6: Nie będę z tego korzystać, ponieważ musiałabym nie wiadomo po co jechać naokoło.
4: Szczegóły zmian na stronie konsultacji. Już można zabrać głos.
5: Do 25 października.
4: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Na zegarach mamy teraz prawie 6:33. To oznacza, że już czas na pełną kulturę. Zaraz potem prognoza pogody.
7: Mieszko Drescher, zapraszam. Cyberpunk 2077 trafi do kin. Paramount szykuje aktorski film w świecie polskiej gry. Współpracę potwierdził szef CD Projektu Michał Nowakowski. Producentem będzie Lorenzo Di Bonaventura, odpowiedzialny za Transformers. Jeśli nie graliście w oryginał, to on przenosi do przyszłości, w której korporacje rządzą światem, a ludzie ulepszają ciała technologią. Gra sprzedała się w ponad 40 milionach egzemplarzy. Nie wiadomo, czy wystąpi Keanu Reeves obecny w grze. Daty premiery nie ma. Matrix 5 celuje w 2029 rok. Według Deadline studio rozważa taki termin, oficjalnej daty jeszcze nie ogłoszono. Scenariusz nadal pisze Gru Goddard, twórca Domu w głębi lasu i scenarzysta Marsjanina. To będzie pierwszy Matrix, którego nie wyreżyseruje żadna z sióstr Wachowskich. W 2029 roku minie 30 lat od premiery oryginału.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Deszczowo może dziś być w całej północnej połowie Polski i w pasie centralnym. Na termometrach będzie od 11 stopni w Koszalinie czy w Łodzi, przez 12 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie czy w Krakowie, 13 w Trójmieście, Olsztynie czy we Wrocławiu, maksymalnie do 14 stopni w Rzeszowie.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
8: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
2: Sponsorem programu są militaria.pl.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

love you. But I wanna know for sure. So come on, hold me tight.

0: Radio.
1: Wild Thing, tak naprawdę tak można by nazwać również naszą audycję, ale to Hi-Fi, czyli Michał Figurski, Sandra Hajduk-Popińska, mówią wam dzień dobry.
2: No ja chciałem powiedzieć hi san, to fi. To fi i jego fi. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, będziemy z wami do godziny 10:00, moc atrakcji, moc konkursów, klasyka gatunku również dzisiaj się pojawi.
2: Tak, dzisiaj w ogóle chciałem powiedzieć, że obchodzimy dwa święta dla starych i dla młodych, a tak w ogóle w pakiecie nasz program jest unisex, oczywiście bez względu na wiek będziecie dobrze się bawić, na pewno do 10:00.

0: w Antyradiu.
1: Czy ja mówiłem, że ja z siostrą gitarzysty młodszą? A tak, mówiłem,
2: tak,
1: przepraszam bardzo.
2: Tak, figur.
1: Mi już to, wiesz co, latka mi trochę lecą.
2: Ale pochwal się raz jeszcze, bo widzę, że bardzo chcesz powiedzieć.
1: Nie, ja wiesz co, nawiązuję do tego, że dzisiaj, no, proszę państwa,

0: 12 w poniedziałek, to mamy w ogóle dwa święta. I jak jesteś młody, to obchodzisz Dzień Kolumba, bo masz jeszcze wiele Ameryk do odkrycia, prawda?
1: No, piękne, no.
0: No, a jak jesteś już niestety starzejącym się radiowcem, to obchodzisz dzisiaj Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu. Dzień dobry.
1: Kochani, poziom abstrakcji będzie tylko rósł dzisiaj w HiFi, bowiem weźmiemy na warsztat między innymi świecące ogórki kiszone. Będziemy rozmawiali o tym, do kiedy potrwa sezon na grzyby w polskich lasach, a także o tym, że roboty wkraczają do handlu. W supermarkecie w Danii wykładają już towary za ludzi. Będzie też o tym, że stare konie listy piszą, czyli dlaczego wracamy do, jak się nazywa ta nauka? Epistemologia.
0: Epistolarna.
1: Właśnie. Takie mądrości tak, dzisiaj to
0: jest słowo dla starych ludzi, a poza tym za chwilę Pan Bóg i pogoda, czyli przepraszam, pogoda, zostańcie z nami. Dzień dobry.
2: Bez względu na poranne zakłócenia, słuchaj najczystszych dźwięków w technologii HiFi. Hajduk Figurski. Zapraszają w Antyradiu.

0: sponsorem programu były Militaria.pl.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Warszawie lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!

0: 10% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Odpalacze przed sąd, rusza sprawa zamieszanych w głośne sprawy. Dron wleciał do Mołdawii, wybuch przy jednym z miast. W tej prawdzie też Michał Kołodziejczak w roli ofiary.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma, Grzegorz Kornacki. Ruskie onuce przed sąd. W Warszawie ruszy dziś proces grupy przestępczej, która na zlecenie Rosji podpalała w Polsce markety wielkopowierzchniowe. To oni mają stać m.in. za pożarem przy Marywilskiej w stolicy. Posiedzenie będzie niejawne.
1: Prawda Antyradia.
0: Dron spadł w Mołdawii, niedaleko granicy z Ukrainą. Bezzałogowiec jest nieznanego pochodzenia. Wybuchł w pobliżu miasta Anenino, 40 km od Kiszyniowa. Nikomu nic się nie stało, nie ma też strat.
1: Prawda Antyradia.
0: Nakłanianie do zażywania narkotyków i agresywne zachowania to oskarżenia wysunięte pod adresem Michała Kołodziejczaka. On, wspierany przez Krzysztofa Rutkowskiego, odwija się donosem do ABW. Zgłosił wczoraj zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na jego szkodę. Były wiceminister rolnictwa został w weekend zawieszony w prawach członka klubu KO po tym, jak Kanał Zero podał, że byłe współpracownice wysuwają poważne oskarżenia. W sieci są nagrania, które mają to potwierdzać.
1: Prawda Antyradia.
0: Rusza batalia o unijne miliardy. Polska ma dostać w nowym wspólnotowym budżecie rekordowe 123 miliardy euro. Regiony, tak jak na przykład śląskie, zaczynają grę o jak największy kawałek tortu.
2: Priorytetem jest dokończenie transformacji energetycznej regionu, mówi marszałek województwa śląskiego Wojciech Sauga.
3: Najważniejsze, że będziemy my, jako województwo śląskie, mieli środki na rozwój, środki na sprawiedliwą transformację, więc osobiście śpię spokojnie.
2: Do rozwiązania są też inne problemy, na przykład związane z mieszkalnictwem, wyjaśnia Stefania Koczar-Sikora z Urzędu Marszałkowskiego.
4: Przystępne cenowo mieszkalnictwo to jest problem, który nawet jest dostrzeżony na poziomie europejskim, bo to jest problem, który dotyczy wszystkich państw silnie rozwiniętych, więc takie działanie będziemy realizować z całą pewnością, z mocniejszym zakresem niż dotychczas.
2: Politycy na razie nie ujawniają, o jaką kwotę walczy Śląsk. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Czas na czujki, dymu i czadu. Strażacy przypominają, ruszył sezon grzewczy, nie ma żartów.
5: Te czujki możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
0: Mówił Łukasz Nowak ze Straży Pożarnej w Opolu.
6: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
0: Od 11 do 14 stopni dziś w ciągu dnia w Polsce. Deszcz może padać w całej północnej połowie kraju i w pasie centralnym. Wieczorem opady możliwe już tylko w Olsztynie i w okolicach. Wtedy będzie 10 stopni w Łodzi, Zielonej Górze czy w Szczecinie i 11 w Trójmieście, Poznaniu, Warszawie, Krakowie czy w Rzeszowie.
6: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: w Antyradiu.
1: Tak, sobie tutaj przed chwilą z Michałem rozmawialiśmy. Właściwie, Michał, to może ja powiem Państwu o czym. Zaprosiłam Cię na trunki do mojego rodzinnego miasta, do Zabrze. Nigdy tam chyba nie byłeś. A pytanie, kiedy Ty mnie zaprosisz do siebie?
2: Przepraszam, Ty mnie tylko na trunki zaprosiłeś, bo ja coś nie zrozumiałem z tego zaproszenia.
1: Trunki, opatrunki.
2: No właśnie, no mieliśmy tam coś więcej zaszumieć. Słuchaj, wiesz co, gdybym ja miał Cię do siebie zaprosić, to tak, bo pierwsze jesteś w Warszawie, bo jestem, wiesz, krawaciarz od trzeciego miesiąca życia, a wcześniej tym Cię do Moskwy musiał zaprosić.
1: Chcesz jechać? Nie, to nie. To może jedźmy parę pięter wyżej, co Ty na to teraz?
2: Tak jest, bo mamy do załatwienia, proszę Państwa, sprawy meteorologiczne, dlatego też robimy więcej miejsca w naszym studio. Czy Ty sobie wyobrażasz, że Wszechmogący się za nami stęskni?
3: Córy i synowie, wysłuchałem waszych paciorków o słońce, więc niechaj tak będzie. Promienie ogrzeją wasze serca nawet do 20 kresek. Wiecie, które mam na myśli? Tyle to na dole mapy waszej, a na górze i po środeczku gdzieś tak z 15, chociaż nad morzem jeszcze trochę se podmucham i nieco deszczykiem spuszczę. Idźcie w pokoju i pamiętajcie, jak mawiał mój stary zielony kumpel, niech moc będzie z wami, oczywiście moja.

0: Antyradio.
1: No dobrze, drodzy Państwo, są rzeczy ważne i ważniejsze. My chcemy teraz poruszyć temat sezonu grzybowego w polskich lasach, bowiem wiem, że zarówno redaktor Figurski, jak i paru innych naszych słuchaczy jest zainteresowanych tym, do kiedy tenże potrwa.
2: Znaczy, ja ze zbieraniem to tak nie bardzo, bo się w ogóle nie znam.
1: No, natomiast
2: konsumpcja, przygotowanie, ja jestem zawsze za, ja lubię grzyba.
1: No właśnie, lubisz grzyba, lubisz na przykład, podejrzewam, Michałku, szmaciaka gałęzistego, którego można zbierać we wrześniu, prawda?
2: Uwielbiam przede wszystkim.
1: Tak, albo czubajkę kanie, to już taki bardziej znany. Szczyt zbiorów przypada na październik, ale kochani, prognoza pogody wskazuje na to, że w listopadzie też będzie można jeszcze grzyby pozbierać, między innymi kurka, uwaga, i to mnie akurat szokuje.
2: No, why not?
1: No, podgrzybek brunatny oraz mleczaj ryc podobno ma się do listopada jeszcze pojawiać w naszych lasach. Taka ciekawostka.
2: A propos czubajki, pozdrawiam oczywiście naszego kolegę redakcyjnego, Konrada
1: Czubaja. Konrada Czubaja, tak jest. No dobrze, no zanim wybierzemy się na grzyby, tak.
2: Słuchaj, ja ci powiem, bo w ogóle to jest taki sport narodowy, nie? To grzybobranie.
1: O,
2: nie wiem, czy pamiętasz, była taka, nawet prezes się kiedyś wybrał na grzyby. Pamiętasz w tym takim przeciwdeszczowym płaszczu
1: z napisem w koszyczku.
2: Polska.
1: Tak.
2: No właśnie, bo to był prezes, koszyczek i Mateusz. Razem z nim. I tak to się, proszę Państwa, okazało, że akurat wtedy nasz lotny reporter i jego ukryty mikrofon byli z prezesem Mateuszem w tej kniei. Posłuchajcie.
3: Mateo, jak ty to robisz, że ja mam całą łubiankę, a ty nawet jednego nie znalazłeś? Ja szukam dla sportu. Hołduję zasadzie złap i wypuść.
4: A ja hołduję zasadzie zarób na chleb twoja mać.
2: Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że z prezesem zawsze warto iść na grzyby, bo on zawsze w otoczeniu borowików.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa granczowy tydzień w Antyradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe, grunge'owe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
13: Play. Rozwiązania dla biznesu.
14: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
16: Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepsze.

0: Nielegalne automaty na cerowniku tylko mazowiecka KAS zabezpieczyła ich ponad 1000. Po francusku nie wyszło, ale jest propozycja innego układu dla Niemiec. W tej prawdzie też za radą Hi-Fi pojedziemy na grzyby.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Ponad 1000 nielegalnych automatów, tyle przechwyciła w tym roku Krajowa Administracja Skarbowa i to tylko ta mazowiecka, aczkolwiek akcję prowadziła w całej Polsce. Działań było ponad 200, a największa akcja była w maju. Wtedy za jednym zamachem udało się przechwycić 150 maszyn hazardowych, wartych prawie 2 miliony złotych. W urządzeniach było ponad 170 tysięcy złotych w gotówce. Za organizowanie gier hazardowych grozi do 3 lat więzienia. Kara może dotyczyć też uczestników rozgrywek.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie wyszło po francusku, może trzeba spróbować wyjścia angielskiego. Premier Wielkiej Brytanii zaproponował Niemcom współpracę przy budowie myśliwca nowej generacji. Ponoć ta oferta to niespodzianka, ale miła. Berlin szuka alternatywnego rozwiązania po tym, jak z projektu latem wycofał się Paryż. Dotąd najbardziej prawdopodobna wydawała się współpraca ze Szwecją. Londyn jednak kusi.
1: Prawda Antyradia.
0: To może być z grzybnią. No na przykład wycieczka. Polacy coraz częściej jesienią wyjeżdżają nie w poszukiwaniu słońca czy zabytków, a grzybów. O szlaku grzyba mówi Marcin Starkowski z sky.pl.
2: Najchętniej wybieram kierunki to Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia, a nawet Szwecja i Finlandia, gdzie lasy kuszą bogactwem runa.
0: Jesienią najbardziej wzrosło zainteresowanie wyjazdami do Czech, na Litwę i do Estonii.
1: Prawda Antyradia.
0: 14 miliardów 400 milionów, tyle jaj wyprodukowała w zeszłym roku Polska i to jest o 100 milionów więcej niż rok wcześniej. Jemy też rekordowo dużo. O niezłych jajach mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
3: Policzyliśmy, że średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek. Oczywiście jedni zjedli ich mniej, a inni sporo więcej, ale przeciętnie właśnie 218, o 17 więcej niż rok wcześniej.
0: Poprzedni rekord spożycia pochodził sprzed 21 lat. W 2005 roku zjedliśmy 215 jaj na głowę.
4: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
1: Sport w Antyradiu.
5: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. W szóstej kolejce Premier League Crystal Palace pokonał Nottingham Forest 3-1. Hull City zremisowało z Evertonem 2-2, a Liverpool dostał bat od Manchesteru City, przegrywając 0-3. Obywatele wygrali szósty mecz i z kompletem punktów rządzą w Premier League. W niedzielnych spotkaniach dziesiątej kolejki Ekstraklasy Piast Gliwice pokonał Wizew Łódź 2-1. Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0. Tauron Hockey Lidze się nie nudzi. Wczoraj Krakowia pokonała GKS Katowice 4-2. GKS Tychy wyczesał STS Sanok 11-0. GKS Jastrzębie ograł Podhale Nowy Targ 5-0. Energa Toruń wygrała z Unią Oświęcim 3-2. A Polonia Bytom pokonała Zagłębie Sosnowiec 7-2. Kolejny serwis 8:30.
4: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman. Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
0: 14 stopni to jest wszystko, na co możecie dziś liczyć w Polsce i tak ma być tylko w Rzeszowie. 13 stopni w Trójmieście i w Olsztynie, 12 w Warszawie czy w Poznaniu, 11 w Koszalinie i w Łodzi. Deszcz w pasie centralnym i w całej północnej połowie kraju. Nocą może padać w Katowicach i będzie od 2 maksymalnie do 10 stopni.
4: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Fi w Antyradiu.
1: Ty jesteś bardzo mądra dziewuszka. Oho. To od razu zgadniesz mój test.
2: Proszę.
1: Moje pytanie konkursowe. Mhm. Kochana, co łączy te wszystkie nazwy?
2: Tak.
1: Psia świątynia, zakuta Alicja, dźwięczny ogród, dżem perłowy, no i ewentualnie pilotki znalezione w kamiennym kościele.
2: Grunge czyli... łączy te wszystkie zespoły. Tak pięknie figur przedstawił wam spolszczone, dobrze mówię, spolszczone, tak, wersje tak. Nazwy zespołów Alice in Chains, Pearl Jam, Stone Temple Pilots.
1: No,
2: tak, jeszcze był, słuchaj, Błotnisty Miód, czyli Mad Honey na przykład.
1: Tak jest, był. I, słuchajcie, tak jak się popatrzy na spolszczone nazwy tych grunge'owych największych, szczególnie tej wielkiej piątki tak zwanej, to człowiek tak sobie myśli, Boże, naprawdę, co za nazwa. Dlatego postanowiliśmy wam zrobić wyzwanie, a dlaczego, to powie koleżanka.
2: Tak jest, bo tydzień z grunge'em rozpoczyna się właśnie w Antyradiu. Nagrody mamy dla was fantastyczne. Będzie to winyl Pearl Jam i koszulka marki 90s. A co trzeba będzie zrobić, redaktorze Figurski?
1: No, trzeba będzie wymyślić własną nazwę grunge'owej kapeli. Naprawdę macie spore wyzwanie, no bo zakutą Alicję przebić to jest wyzwanie.
2: No, albo pilotów kamiennej świątyni też. Ale my wierzymy w waszą kreatywność. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, także możecie tak dzwonić pod 321-321-600, pisać na hi-fi@antyradio.pl i jeszcze korzystać z naszego WhatsAppa, którego numeru nie pomnę.
3: 797-40-30-20.
2: I po to jest nasz Radek.
1: Tak jest, dokładnie. Czyli tak, wymyślacie nazwę swojej grunge'owej kapeli z okazji tygodnia grunge'owego w Antyradiu, a walczycie o, przypomnij?
2: Koszulka 90s i winyl Pearl Jam.
1: Chciałem dodać tylko, że najlepsza grunge'owa kapela to oczywiście The Mill, czyli Młyn. Polecam najnowszy klip złego.

0: Antyradium.
1: Różne już określenia z języka angielskiego słyszałam, które pobudzały moją wyobraźnię. Był petting, był snoring, teraz pora na fubbing. Słyszałeś, Michał, o takim?
2: Ty przed chwilą powiedziałeś o mnie, że jestem ass guy i też, też na początku nie skumałem.
1: Jezu, wszystko zdradzać. To jest poranna audycja. Właśnie, fubbing od angielskich słów phone, ładnie to powiedziałam, tak?
2: Yes.
1: Phone, czyli telefon, oraz snubbing, czyli lekceważenie, ignorowanie. Oznacza ono ignorowanie współrozmówcy na rzecz korzystania z urządzenia mobilnego, czyli wiecie, o co chodzi.
2: Czyli niby po naszemu, tak. Po naszemu wychodzi, że to jest teleolewka.
1: Ładnie, jak taki teleolewka.

0: turniej z lat 90. Teleolewka, dzwońcie. Nie, dobra, ale tak serio, słuchajcie, to podobno jest taka tendencja dzisiaj, która wpływa na nasze relacje, że zamiast rozmawiać, patrzeć w oczy rozmówcy, prawda, wymieniać się poglądami, to my uprawiamy właśnie ten fubbing, czyli od razu bierzemy telefon do łapy.
1: To słuchaj, człowieka, który uprawia fubbing, poznać po tym, że robi cały czas i kompletnie nie jarzy, nie?
0: Prawda, prawda. A potem pytasz go o to, co myśli na dany temat i on nagle przyznaje się do tego, że przez cały czas nie słuchał.
1: Tak. No i dochodzi do bardzo krępujących czasami sytuacji z tak zwanym interlokutorem.
2: Ty jak ty się nazywasz, bo zapomniałem. Kolec? Stolec? Bolec. To więc posłuchaj mnie teraz uważnie. Bolek.

0: Anti-Anarcha.
1: Hey guys, this is Sharon from Wind Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
6: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
17: Za mnie!
18: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
19: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
20: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
22: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
23: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
22: Twoja definicja dobrego snu.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
17: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
24: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
25: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
26: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Trump kupuje ropę od Putina, chce przed wyborami zbić ceny na stacjach. Kanada odwraca się w stronę Europy. W tej prawdzie sprawdzimy też hałas w mieście.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. USA zmieniają stronę. Trump staje ramię w ramię z Putinem. To niecichnące komentarze po ostatnich działaniach prezydenta Stanów Zjednoczonych. W piątek rozmawiał on z Władimirem Putinem przez półtorej godziny. Gołąbki pokoju ponoć tak sobie gruchały, że żaden nie chciał się rozłączyć. Ostatecznie Trump zgodził się kupić od Moskwy setki tysięcy ton oleju napędowego. Twierdzi, że zbije tym ceny paliw, a skoro już dogadał się z Kremlem, to mówi, że Ukraińcy powinni wybrać nowego prezydenta. Wołodymyr Zełenski odpowiada, że zorganizuje wybory, jeżeli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego zawieszenia broni. Putin nic nie powiedział, ale sam Donald Trump ogłosił energetyczny rozejm, o którym Ukraińcy nic nie wiedzieli. Zełenski stwierdził, że wejdzie w to, jeżeli to samo zrobi Rosja. Kreml tymczasem dopiero co uderzył w elektrociepłownię w Charkowie.
0: Prawda Antyradia.
1: Nowy sojusz Unii Europejskiej i Kanady w drodze. Inaugurację na specjalnym szczycie w Montrealu zapowiada premier Mark Carney. Wydarzenie zaplanowano na koniec października.
0: Prawda Antyradia.
1: Zróbcie hałas. To hasło na koncert, a nie do życia w mieście. Katowice ruszyły z pomiarem hałasu w różnych dzielnicach. Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy gdzieś nie jest za głośno, mówi Sandra Hajduk z Urzędu Miasta.
2: To są miejsca, w których może występować wysoki poziom hałasu drogowego, więc te lokalizacje związane z przebiegiem autostrad czy innych tras szybkiego ruchu. Mowa też o hałasie kolejowym, lotniczym, no i w końcu hałas przemysłowy.
1: Pomiary potrwają do końca miesiąca.
0: Prawda Antyradia.
1: Światowe premiery w Łodzi. Wielkimi krokami zbliża się festiwal Kamera Akcja. O tym, co udało się przygotować, mówi dyrektor Przemysław Gleizner.
3: Zobaczymy chociażby zwycięstwo w tygodniu krytyki Cannes, film Gradliwa Marine Atlan. Zobaczymy aż 7 kandydatów do narodowych Oscarów, w tym kandydaci Danii, Niemiec, Francji, Chile. Zobaczymy sekcję reżyseria dźwięku. To jest nowość, sekcja poświęcona temu aspektowi tworzenia filmu.
1: I cała ta impreza potrwa od 22 do 25 października. Filmy można będzie oglądać w różnych miejscach Łodzi. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 8. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody.
0: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Dużo cieplej już nie będzie, ale będzie ładniej. Ogólnie rzecz biorąc, w tym tygodniu spodziewamy się tak od 10 do 16 stopni, z tym, że do czwartku w różnych częściach Polski może padać deszcz. W piątek natomiast ma być bezchmurne niebo, w weekend chmury zaczną wracać, ale nie powinno padać. Dziś od 11 do 14 stopni i opady w całej północnej połowie kraju.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: w Antyradiu.
1: No, pilotki ze świątyni Skamoro, to raczej nie przebijesz, tudzież zakutej Alicji. Aha. Ale może spróbujecie wymyślić własną nazwę na grunge'ową kapelę, bo mamy tydzień z grunge'em w Antyradiu.
2: Tak, i do zgarnięcia winyl Pearl Jam i koszulka marki Nike's. Bronek nam na przykład napisał, słuchaj, przepluty listopad. Taka propozycja na nazwę kapeli, ale mamy też telefony.
3: Ja mam pomysł na nazwę. Chciałam zrobić sobie kiedyś zespół, mieć swój własny. I teraz już aktualnie mam. Nazywa się Ostatnia Ławka, ale moim pomysłem zawsze było Lost Teenagers, czyli Zagubieni Nastolatkowie. Po prostu to jest taki fajny vibe, szczególnie grunge'owy. Tak, pozdrawiam i aktualnie jadę do szkoły i słucham Antyradia.
1: Lost Teenagers to pasuje do aktualnej sytuacji w kraju, ale może nie wchodźmy na te tematy.
2: Ale bardzo się cieszymy, że młodzi ludzie nas słuchają.
1: Tak jest. No, mi się bardzo podoba propozycja, która przed nami.
4: Ja wymyśliłem sobie taką nazwę kapeli. Kapitan Bawole Serce i Magiczny Krem do Golenia.
1: Ty, słuchaj, no. Wiesz co, the Magic Shaving Foam to może niekoniecznie, ale
2: magic,
1: słuchaj,
2: ten
1: pierwszy czuło mi się podoba, Captain Buffalo Heart, przecież to jest mega w ogóle grunge'owe.
2: Mnie się kojarzy z marką kiełbasek, ale to też może być,
1: A mi ze Zbigniewem Berligą na wokalu.
2: Każdy ma swoją kiełbaskę.

0: w Antyradiu.
1: Bioluminescencja to jest, słuchajcie, takie zjawisko, kiedy organizmy żywe świecą, jak na przykład Sandra na scenie w Sopocie, prawda?
2: Ale dzisiaj dużo mądrych słów w ogóle w naszej audycji.
1: Widzisz, wiedziałem, że cię podłektam. Chociaż rozmawiać będę z tobą, sam się boję o ogórze.
2: Dlaczego ogórki kiszone świecą pod prądem? Taki nagłówek przykuł naszą uwagę. Słuchajcie, okazuje się, że to taki eksperyment, popularny eksperyment pokazywany miłośnikom nauki po nabiciu ogórka kiszonego na dwa metalowe widelce i podłączeniu do prądu warzywo zaczyna świecić. Po co? No, celem jest pokazanie, że solanka jest dobrym przewodnikiem elektrycznym. Domyka obwód.
1: Przepraszam, a jak się napije wody z ogórków na przykład.
2: To dzień
1: i podłączy się już, nie powiem jak, do prądu. Tak. To też mnie to czeka, przepraszam bardzo.
2: To jest dobre pytanie, które należy zadać panu, który nazywa się Josh Mendes, wykładowca inżynierii elektrycznej z Uniwersytetu Stanowego w Portland. Przeprowadził ten eksperyment, uważaj, na ponad 100 warzywach i okazuje się, że jednak najlepszy do podświetlenia jest ogór, co mnie zupełnie nie dziwi.
1: Wiesz co, po szpitalu mam taki dowcip o warzywach, ale może nie będę raczej go mówił na antenie. Natomiast słuchaj, w ogóle z tym ogórem to rzuca zupełnie nowe światło na tani podryw. Bo można na przykład tak.
3: Pani Halinko, przepraszam, że tak wszedłem do pani w nocy do sypialni, ale bo chodzą słuchy, że pani umie rewelacyjnie zakisić ogóra.
1: Wiesz co, boję się o to samo spytać ciebie, Sandra.
2: The Killers wam gramy teraz.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen. Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pan zalecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
18: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
19: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
20: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
19: Twoja definicja dobrego snu.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
21: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
21: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
22: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
23: Doradczyni klienta.
22: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
24: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
25: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Już nie musisz jeździć po salonach.

0: miejscu na samochody allegro.pl. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Komin przepchnięty, strażacy przypominają o wentylacyjnej higienie w sezonie grzewczym. Premier na celowniku, służby na równych nogach. Naprawdę zaczniemy jednak od wyniku wyborów w Krakowie.
1: Prawda Antyradia.
2: Dochodzi 8:30. Grzegorz Kornacki. Krakowianie odzyskali swoje miasto, tak mówi Łukasz Gibała, dotąd miejski radny, ale teraz to już prezydent elektro, zdający od rana pączki na Rondzie Mogilskim. Są pełne dane z drugiej tury prezydenckich wyborów w Krakowie. Gibała zdobył nieco ponad 62% głosów, Monika Piątkowska blisko 38%, frekwencja była na poziomie 44%.
1: Prawda Antyradia.
2: Groźby wobec premiera i jego zastępcy postawiły na nogi wszystkie służby w Polsce. Alarm pojawił się wczoraj, sam Donald Tusk dowiedział się o sprawie już rano. Późnym popołudniem mundurowi schwytali na Dolnym Śląsku podejrzanego, około 60-latka. Weszli też do jego mieszkania, żeby je przeszukać. Badane są teraz kontakty tego człowieka i jego aktywność w sieci. Te dane pozwolą podjąć kolejne decyzje.
1: Prawda Antyradia.
2: 1700 uwag w tydzień. To powinno dać do myślenia. W Warszawie trwają konsultacje społeczne dotyczące zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu kolejnych stacji metra. Po co zmieniać, tłumaczy Tomasz Kunert z ZTM.
3: Aby zapewnić atrakcyjny dojazd do nowych stacji metra i rozszerzyć powiązania ze stacją Karolin, to jest stacja, która będzie w okolicy ulicy Połczyńskiej, osiedli w Ursusie i we Włochach.
2: Konsultacje potrwają do końca przyszłego tygodnia.
1: Prawda Antyradia.
2: Najwyższy czas przeczyścić sobie komin. Strażacy przypominają, rusza sezon grzewczy. Nie chcesz, żeby zapaliła ci się sadza. Sam problem najczęściej powodują stare kotły, kopciuchy, mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej.
4: Te najwięcej paliwa niespalonego potrafią wyeksportować, powodując pożary sadzy w kominie. To jest jedno zagrożeń. Te pożary bardzo często przedostają się przez dach i dochodzi do pożaru dachu albo i całego obiektu.
2: A tylko w ostatnim sezonie grzewczym, tylko w Opolskiem było 400 takich pożarów. Na zegarach mamy teraz prawie 8:32. To była Prawda Antyradia, już za chwilę sport, a zaraz potem sprawdzimy, co dziś będzie działo się w pogodzie.
5: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
1: Sport w Antyradiu.
6: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Ostatnim akordem 10. kolejki Ekstraklasy będzie mecz Radomiaka Radom z Motorem Lublin. Start 19. Wieczorem piłkarze nadrobią zaległości. W ramach kolejki numer 3 GKS Katowice zagra z Wieczystą Kraków. Start 20:30. Spotkanie Coventry City z Newcastle United zakończy 6. serię gier w Premier League. Start 21:00. W La Liga ostatnim meczem 8. kolejki będzie starcie Levante z Sevillą. Start 20:00. Dziś odbędą się dwa spotkania Lotto Superligi piłkarzy ręcznych. KPR Legionowo zmierzy się z MMTS Kwidzyn, a WKS Śląsk Wrocław powalczy z MKS-em Kalisz. Oba mecze rozpoczną się o godzinie 18:00. Kolejny serwis jutro, 7:30.
5: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
7: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Maksymalnie 14 stopni dziś przed nami, tak ma być w Rzeszowie. 12 stopni będzie w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i w Szczecinie. Najmniej 11 stopni w Koszalinie, Łodzi i w Katowicach. Deszcz może padać w pasie centralnym i w zasadzie w całej północnej połowie kraju.
7: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: AFI w Antyradiu.
1: Jakie człowiek dzisiaj zna listy? Listę Schindlera na pewno, listę Turbotop, ja polecam bardzo serdecznie, to jest polecona lista, ale rozmawiamy teraz o listach, czyli umiejętnościach epistolarnych dawno zapomnianych. Ludzie kiedyś pisali, teraz nie.
2: A że my w Antyradiu lubimy inicjatywy oddolne, no to taką zapoczątkowała pani Iwona. Pani Iwona, która na Facebooku skupia osoby po 30 roku życia na takiej grupie Stare Konie Piszą Listy. Słuchajcie, tych osób już tam troszeczkę jest, bo okazuje się, że tęsknimy za taką formą porozumiewania się właśnie listowną, pisemną, nie tylko te DM-y, te IDK, OK,
1: XD,
2: NVMD, nie, takie pełne słowa, pełne zdania, kiedyś naprawdę tak się komunikowano, ja wiem, to niewiarygodne, ale tak było.
1: Ludzie, kiedyś brało się kartkę papieru, nawet specjalną kartkę papieru kupioną w papeterii.
2: Pachnące tak,
1: W papierniczym, przepraszam bardzo, czyli papeterię do pisania listów. Do tego były jeszcze koperty. Ludzie brali pióro nawet, żeby ładniej wyglądało i odręcznie każde słowo. Czajcie?
2: To jest niewiarygodne, ale ja też myślę sobie o tym, Michał, że gdybym miała do ciebie napisać list, taki na przykład, wiesz, miłosny, to musiałabym się bardzo postarać, bo ty jesteś niezwykle elokwentnym człowiekiem, a ja jako to pokolenie jednak nieco młodszy mam już ograniczony zasób słów, wiesz.
1: Dziękuję ci bardzo, kochana, to bardzo miłe, to co mówisz, powiem ci, że ja pisząc list do ciebie, myślałbym o tobie intensywnie, liżąc znaczek.
2: Skoro wracamy do klasyki w naszej audycji, to już niebawem klasyka gatunków w HiFi.

0: Ja myślę, że dla Beki można powiedzieć na przykład żelazny bluszcz.
1: Najlepszą nazwą teraz będzie dla zespołu grunge'owego pobite gary.
2: Goniec bijący laufra.

0: AFI w Antyradiu.
1: No weź tu przebij Temple of the Dog, czyli Psią Świątynię. Weź tu przebij Śpiączkę, czyli Nirwanę. Zakutą Alicję, czyli Alice in Chains. Nasi słuchacze potrafią wszystko i przebijają grunge'owo.
2: Tak jest. Pytaliśmy was dzisiaj o propozycję nazwy grunge'owej kapeli, a w nagrodę mamy koszulkę marki 90s i winyl Pearl Jam. No i słuchajcie, długo się zastanawialiśmy, szukaliśmy, słuchaliśmy waszych telefonów, waszych głosówek na WhatsAppie, bo przypominam tak przy okazji, że pod numerem 797-403020 możecie zostawiać nam wiadomości na WhatsAppie. Czytaliśmy wasze tak maile, jest. Ale nasze serce podbiło nomen omen co?
1: No, tu, proszę pani, ta nazwa, Radziu powiedział, że kradnie w ogóle. I ja muszę ci powiedzieć, że jak usłyszałem, to też od razu wiedziałem, że to jest to. I to brzmi w języku angielskim Captain Buffalo Heart and the Magic Shaving Foam. Dobre!
2: Dobre, czyli kapitan Bawole, serce i coś tam z pianką do golenia.
1: Magiczny krem do golenia.

0: Ja wymyśliłem sobie taką nazwę kapeli. Kapitan Bawole Serce i Magiczny Krem do Golenia.
1: Gratulujemy.
2: No, Misiu-Rusiu, zdecydowanie to ty dostajesz naszą dzisiejszą nagrodę, ale my nie zwalniamy, jeżeli chodzi o prezenty i konkursy, dlatego że stały punkt programu w naszej audycji w poniedziałki to...
1: To klasyka gatunku, już za chwilę do niej wrócimy i bądźcie z nami, bo do zgarnięcia tym razem będzie, płyta Beatlesów.
2: Oh yeah!
3: Hajduk Figurski. Ona ma haj, on ma fi.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
7: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
12: Muzyka i głos AI.
13: To twój

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie.

0: przestańcie strzelać w Rosję. Amerykanie mają grozić Ukrainie odcięciem od broni i danych. Miliardy euro na stole. W Polsce rusza gra o tort. W tej prawdzie też ratownictwo górskie i opłaty.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9. Grzegorz Kornacki. USA grożą. Komu mogą grozić? Oczywiście Ukrainie. Administracja Donalda Trumpa zapowiedziała wstrzymanie dostaw broni i wymiany danych wywiadowczych, jeżeli Kijów nie przestanie atakować rafinerii Putina. Pisze o tym Financial Times, powołując się na europejskich urzędników. Donald Trump ogłosił energetyczne zawieszenie broni, o którym Zełenski nie wiedział, a Rosja uderzyła w ukraińską infrastrukturę krytyczną. USA mają jednak deal z Kremlem. Kupią setki tysięcy ton oleju napędowego.
1: Prawda Antyradia.
0: Ceny paliw na dziś. 95 kosztuje maksymalnie 7 zł bez 3 groszy. 98 7,85. Za olej napędowy trzeba dać 8 zł i 6 groszy.
1: Prawda Antyradia.
0: Rusza batalia o unijne miliardy. Polska w nowym budżecie ma dostać 123 miliardy euro. Regiony chcą dostać z tego jak najwięcej. Śląskie na przykład wyciąga argument transformacji energetycznej i dodaje, że to nie wszystko.
2: Mamy dość duży kłopot. Obserwujemy, że ludzie młodzi nam wyjeżdżają, więc zatrzymanie tych młodych ludzi, poznanie ich preferencji, co sprawić, żeby tu zostali. Gdy się dowiemy, kończymy te badania, żeby spróbować wiedzieć. Będziemy duże środki inwestować w to właśnie. Na pewno nam wychodzi, że mieszkania są drogie i młodzi ludzie poszukują mieszkań.
0: Mówił marszałek Wojciech Saługa. Samo Śląskie ma zostać zakwalifikowane jako region przejściowy. Jeszcze nie bogaty, ale już nie biedny. To akurat może oznaczać nieco mniejsze dofinansowanie.
1: Prawda Antyradia.
0: Awaria chemikaliowca w cieśninie Bosfor pływająca pod banderą Malty jednostka wstrzymała ruch statków.
1: Prawda Antyradia.
0: Ratownictwo powinno być darmowe, tak o pomocy w górach mówi 7 na 10 z nas. Ponad połowa pytanych dodaje jednak, że ta oferta ma gwiazdkę. Otóż w przypadku skrajnej głupoty poszkodowanego, na przykład wędrówki w klapkach, można by rozważyć ściągnięcie chociaż części kosztów.
3: Ponad 520 osób uczestniczyło latem w wypadkach w górach. To ponad 100 więcej niż przed rokiem. To oznacza więcej pracy dla ratowników. Śmigłowiec startował do ponad 150 osób. To aż o 80% więcej niż rok wcześniej. Ale ratownicy zgadzają się ze społeczeństwem, że pomoc powinna być bezpłatna. Mówi Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
4: Perspektywa rachunku płacenia za akcję ratowniczą mogłaby skłaniać poszkodowanych do ryzykownych prób powrotu o własnych siłach.
3: W tym roku do końca sierpnia przez tatrzańskie szlaki przewinęły się ponad 4 miliony turystów. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Jest prawie 9:03. Deszczowo może dziś być w całej północnej połowie Polski i w pasie centralnym. Na termometrach będzie od 11 stopni w Koszalinie czy w Łodzi, przez 12 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie czy w Krakowie, 13 w Trójmieście, Olsztynie czy we Wrocławiu, maksymalnie do 14 stopni w Rzeszowie.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska. Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl

0: w Antyradiu.
1: Lubię tę naszą nazwę.
2: Fajna jest, nie?
1: Hajduk Figurski, Sandra i Michciu. No i Radziu jeszcze tam gdzieś z tyłu siedzi. Słuchajcie, ale najważniejsi oczywiście wy i to dla was. Za każdym razem obmyślamy jakieś ciekawe konkursy. Ten też lubię.
2: Tak, żeby nie było, że nacieramy się sobą i swoją nazwą, najbardziej lubimy wymyślać wam zagadki. Teraz będzie klasyka gatunku, którą pokochaliście wy tak samo jak i my. Trzeba odgadnąć, cóż to za utwór.
1: Klasyka nowego gatunku. Wysłuchacie za chwilę bardzo trudnego tłumaczenia na język polski. I to tłumaczenie jest oczywiście zagadką. Kto to zaśpiewał? Co to za utwór? A do wygrania?
2: Płyta!
1: Oczywiście. I to nie byle jaka. W zasadzie to chciałbym ją zabrać.
0: Idzie ten wyczesany, na luzie odjechany, magicznym okiem obdarzony, w transie pogrążony. Włos do kolan zwisa mu. To pewnie Joker, bo on robi to, co chce.
2: No, 321-600, możecie dzwonić albo pisać na hi@antyradio.pl. Jeżeli wiecie, cóż to za numer, to dzielcie się z nami tą wiedzą, a my nagrodzimy was płytą.
1: Ale luz, jakby co, jeszcze powtórzymy.

0: AFI w Antyradiu.
1: Bilecik do nieba to wam wręczamy za każdym razem, kiedy puszczamy pogodę. Oczywiście na początku, na końcu HiFi. Pamiętajcie, wszechmogący wam pogodę przepowie. A teraz was prosimy o odpowiedź, dlatego że klasyka nowego gatunku w każdy poniedziałek w HiFi gości. A dzisiaj brzmi ona tak.
0: Idzie ten wyczesany, na luzie odjechany, magicznym okiem obdarzony, w transie pogrążony. Włos do kolan zwisa mu. To pewnie Joker, bo on robi to, co chce.
2: No, niełatwe się dzisiaj wylosowało. 321-321-600 albo HiFi @antyradio.pl. Dajcie nam znać, co to za numer, któż to śpiewa, co to za tytuł, a w nagrodę płyta niespodzianka.
0: Bez względu na poranne zakłócenia, słuchaj najczystszych dźwięków w technologii HiFi. Hajduk Figurski. Zapraszają w Antyradiu.
3: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
4: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
5: Hello everybody, Max Cavalera here, So Fly, and you listen to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
7: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
14: We were on a break!
13: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
15: Bazinga!
13: A teraz kończymy 20 lat.
16: Why God, why?
13: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
17: Crazy.
13: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
18: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
10: Zadzwońcie po milicję! Rokowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach. Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
18: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Wiejskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
20: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
23: Tak, a co?
22: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
23: Już robię drugą.
22: Na komputer.
23: Już biorę pożyczkę.
22: Na co?
23: Na komputer. Moje ty szczęście.
24: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
25: Aliorbank albo nic.
24: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
26: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
27: Po reklamie.
28: Antyradio. Najlepsze.

0: są zarzuty za atak nożem w Warszawie na CITO, czyli za miesiąc z hakiem tyle czekamy na pilne wizyty lekarskie. W tej prawdzie też grzybowa turystyka made in Poland.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest to 9:30, Grzegorz Kornacki. 5 zarzutów za weekendowy atak nożem. 21-latka przedwczoraj zaatakowała w zespole szkół dla dorosłych przy Mińskiej w Warszawie. Rzuciła się na 3 osoby, 2 17-latki i 1 24-latkę. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala z ranami ciętymi. Napastniczka przyznaje się do winy, trafiła na 3 miesiące do aresztu.
1: Prawda Antyradia.
0: A propos ataków nożem, po ubiegłotygodniowym zrywie policja podlicza. Skontrolowanych zostało 80 tysięcy placówek. Mundurowi zatrzymali 135 osób.
1: Prawda Antyradia.
0: Na CITO, czyli nie za szybko. Czas oczekiwania na wizytę u lekarza w pilnych przypadkach wydłuża się. Jak pisze Rzeczpospolita, kolejka do tomografii komputerowej w rok wzrosła o połowę. Mediana oczekiwania na rezonans magnetyczny wzrosła z 29 do 33 dni. W ogóle liczba oczekujących na pilną wizytę wzrosła w roku 180 tysięcy. Teraz to prawie 1 000 000 osób. Od 1 kwietnia NFZ przywrócił częściowo limity na badania.
1: Prawda Antyradia.
0: Śmiertelny wypadek w Gdyni. 2 osoby zginęły w czołowym zderzeniu osobówki i busa na Chwaszczyńskiej. Przyczyny wieczornego zdarzenia są wyjaśnione.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie Sagrada Familia, nie rzymskie Kolosseum, nie wieża Eiffla. Niektórzy z nas planują jesienne wyjazdy śladem jadalnych grzybów.
2: Grzybobranie to styl życia i polowanie na okazy. Polacy jesienią ruszają więc na przegląd leśnej ściółki, mówi Marcin Sterkowski z SK.pl.
3: Podróż w stylu mushroomcation to jednocześnie realizacja pasji i nieoczywiste doświadczenie, ale też aktywność na świeżym powietrzu i okazja do poznania przyrody w innym kraju.
2: Coraz częściej Polacy wybierają zagraniczne lasy w Czechach, Estonii, na Litwie czy w Finlandii. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Czas na czujki, dymu i czadu. Strażacy przypominają, ruszył sezon grzewczy, nie ma żartów.
4: Te czujki możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
0: Mówił Łukasz Nowak ze Straży Pożarnej w Opolu. Jest prawie 9:33. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Od 11 do 14 stopni dziś w ciągu dnia w Polsce. Deszcz może padać w całej północnej połowie kraju i w pasie centralnym. Wieczorem opady możliwe już tylko w Olsztynie i w okolicach. Wtedy będzie 10 stopni w Łodzi, Zielonej Górze czy w Szczecinie i 11 w Trójmieście, Poznaniu, Warszawie, Krakowie czy w Rzeszowie.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Antyradium.
1: No tak, to bywa czasami, że te najprostsze rzeczy bywają najtrudniejsze, prawda? Tak jest w życiu.
2: Tak jest a w mowa życiu, oczywiście... ale w klasyce nowego gatunku okazuje się, że dzisiaj dosyć trudne się wylosowało. Wystawiliśmy wam, że tak to ujmę, nie najłatwiejsze tłumaczenie pewnego klasycznego utworu, a wy dzwoniliście, próbowaliście swoich sił, no i były na przykład takie odpowiedzi.
3: Odpowiedź na konkurs to jest Motorhead Ace of Spades.
4: Otóż nie.
1: No, mamy tego naprawdę sporo. Słuchajcie, bardzo się cieszymy, że taką furorę robi klasyka nowego gatunku, ale jak powiedzieliśmy już na początku, to naprawdę było bardzo trudne zadanie. Tłumaczenie tego utworu, muszę powiedzieć, było też trudnym zadaniem. Płyta jest bardzo wyjątkowa. Chętnie bym ją sobie zaiwanił, jak się to mówi, ale trafi w wasze ręce.
5: Cześć, w dzisiejszej klasyce gatunku chodzi chyba o Come Together od Beatlesów. Pozdrawiam, Grzesiek.
1: Yes!
2: No i chyba możemy teraz powiedzieć, Grzesiek, że ta płyta, która do ciebie trafi, to płyta Beatlesów właśnie, dlatego redaktor Figurski jest taki zazdrosny.
1: Rubber Soul. No, wiesz co, od razu tak mam w kolekcji, ale mógłbym je kolekcjonować bez końca. Każde nowe i następne wydanie. To niezwykle ekskluzywne. Słuchaczu gratulujemy, a klasyka nowego gatunku oczywiście jak co tydzień w poniedziałek.

0: AFI w Antyradiu.
1: Tydzień z grunge'em w Antyradiu, dlatego nie mogliśmy się z wami pożegnać inaczej niż tym utworem Pearl Jam. U nas dziś t-shirt 90s i winyl Pearl Jamu właśnie już do kogoś trafił, ale pamiętajcie, że przez cały tydzień będzie szansa na zgarnięcie innych fajnych gadżetów grunge'owych.
2: Jumper Wover rozsmarował się po antenie Antyradia, tak jak grunge przez cały tydzień na naszej antenie. Rozsmarowana również Sandra Hajduk i powoli Figur też się rozsmarowuje, a w zasadzie zbiera. To wspaniały kolejny poranek z wami. Dzięki najmilsi, że jesteście z tamtej strony. Dzięki, że już drugi tydzień z nami wytrzymujecie.
1: Nisko się kłaniamy i oddajemy głos temu, który o bogodzie wie najwięcej.
3: Córy i synowie, wysłuchałem waszych paciorków o słońce, więc niechaj tak będzie. Promienie ogrzeją wasze serca nawet do 20 kresek. Wiecie, które mam na myśli? Tyle to na dole mapy waszej, a na górze i po środeczku gdzieś tak z 15, chociaż nad morzem jeszcze trochę se podmucham i nieco deszczykiem spuszczę. Idźcie w pokoju i pamiętajcie, jak mawiał mój stary zielony kumpel, niech moc będzie z wami. Oczywiście moja.
0: HiFi w Antyradium. Ta audycja jest dla beki. Nie łykaj wszystko.

tego moją drogą. Cieszę się, że cię widzę. Tym bardziej, że dzisiaj taki bardzo dobry i ciekawy dzień. Wiesz, jakbyśmy znowu dwa święta gdzieś tam ze sobą połączone. Międzynarodowy dzień bez Stanika. Z drugiej strony międzynarodowy dzień ograniczenia skutków katastrof.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Fala krytyki pod adresem USA po ostatnich decyzjach Donalda Trumpa. Nożownicy znów zaatakowali w Skarżysku Kamiennej i w Bydgoszczy. W tej prawdzie będą też jajka, którymi toczy się Polska.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Trump jest człowiekiem Moskwy, zdradził Ukrainę i Europę, jego postępowanie jest żenujące. To tylko część komentarzy z zachodniej prasy po ostatnim weekendzie. Prezydent USA dogadał się z Putinem w sprawie dostaw rosyjskiej ropy do Ameryki. To oznacza też zawieszenie sankcji, a według niektórych zmianę stron w wojnie Moskwy z Kijowem. Donald Trump chce, żeby Ukraina przeprowadziła wybory prezydenckie i przestała atakować rosyjskie rafinerie. Jeżeli nie, ma zostać odcięta od dostaw broni i danych wywiadowczych.
1: Prawda Antyradia.
0: Atak nożem w Skarżysku Kamiennej. Pacjent tamtejszego szpitala rzucił się na pielęgniarza. Życie poszkodowanego nie jest zagrożone. 60-letni napastnik trafił natomiast do szpitala psychiatrycznego.
1: Prawda Antyradia.
0: Śmiertelne postrzelenie agresora z nożem w Bydgoszczy. Policjantka oddała strzał do 44-latka, który zaatakował mundurowych w czasie interwencji. Sprawą zajmuje się teraz prokuratura.
1: Prawda Antyradia.
0: Te syreny, które przed chwilą było słychać w Warszawie, to ćwiczenia. Spokojnie, potrwają do piątku.
1: Prawda Antyradia.
0: Fortuna kołem się toczy, a Polska jajkiem się turla. Główny Urząd Statystyczny sprawdził, jak w naszym kraju ma się jajeczny biznes.
2: 2025 to był rok rekordów z jajkiem w roli głównej. Każdy Polak zjadł średnio 218 jajek. To o 17 więcej niż w 2024. A skoro jemy więcej, to produkcja też wzrosła, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
3: W ubiegłym roku pobiliśmy rekord i wyprodukowaliśmy 14 miliardów 400 milionów jaj, równo o 100 milionów więcej niż rok wcześniej.
2: A 20 lat temu to było niespełna 10,5 miliarda jaj. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Żeglarze mają mieć dobre warunki. Sopocka Marina przejdzie modernizację, żeby najmłodsze wilki morskie szkolić godnie. O programie mówi prezydent miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim.
4: Od wielu, wielu lat realizujemy program szkolenia żeglarskiego dla uczniów sopockich szkół. To jest co roku 200 dzieciaków, które ma okazję skorzystać z tego, że mamy wspaniałą marinę i takie piękne położenie. Mogą zasmakować żeglarstwa.
0: Według wstępnych założeń realizacja projektu ma zakończyć się za 2 lata.
5: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: 14 stopni to jest wszystko, na co możecie dziś liczyć w Polsce i tak ma być tylko w Rzeszowie. 13 stopni w Trójmieście i w Olsztynie, 12 w Warszawie czy w Poznaniu, 11 w Koszalinie i w Łodzi. Deszcz w pasie centralnym i w całej północnej połowie kraju. Nocą może padać w Katowicach i wtedy będzie od 2 do 10 stopni.
5: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Gwiazdy Radio.
1: Proszę Państwa, jest prawie 12 minut po 10, słuchają Państwo Antyradia. Pewnie już porankowicze powiedzieli o tym, że mamy grunge'owy tydzień w Antyradio. Będzie mocarnie. Proszę Państwa, dziś na przykład będę miał do oddania dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert SBB 13 października w warszawskiej Stodole. A społeczny researcher pan Wojciech donosi, że dziś mamy, przepraszam, dzień szarpanej wieprzowiny. Także dzień wykrzyczenia frustracji. To czasami pomaga. Dzień premiery książki kucharskiej i dzień języka hiszpańskiego. Estimado amigo. 12 października 1844 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę dworca Kraków Główny. Proszę Państwa, to były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które przysłał mi społeczny researcher pan Wojciech. A jeszcze informacja sprzed paru dni, a może i trochę krócej to trwa. Dogadał się z Putinem prezydent Trump na dostawy ropy. I piosenka, która w tej chwili się pojawia, naprawdę nie ma kompletnie odniesień do tej sytuacji. Jedziemy dalej z Antyradia.

0: Państwa, a propos dnia szarpanej wieprzowiny, pan Chris napisał, czyżby dziś doszło na salonach politycznych do jakichś przepychanych, no nie wiem. Proszę Państwa, znalazłem taką informację, że dwa zespoły niezależnie zbudowały pierwsze zegary, których rytm wyznaczają jądra atomowe. Na razie nie jest jeszcze tak stabilny ten system, jak najlepsze zegary atomowe, ale mają szansę kiedyś pobić. Ja tak sobie pomyślałem, że nawet gdyby to był zegar z kukułką, to fajnie by było, gdyby przestali zmieniać ten czas na zimowy, a czeka nas to prawdopodobnie niestety w tym roku, bo to jest znowu grzebanie we wszystkich zegarkach, w samochodach i tym podobnych miejscach. No chyba, że samochody są tak inteligentne, że czas same zmieniają na zimowy. Proszę Państwa, jedziemy dalej z Antyradiem.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
15: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
16: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
17: Play. Rozwiązania dla biznesu.
18: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za kartę.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację.

0: Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
7: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
8: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: 2 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Jak wspomniałem, nieśmiało mamy grantowy tydzień w Antyradio. Wszystko za intencję tego, że 30 lat minęło, okrągłe 35 lat od premier absolutnych gatunków i Pearl Jamu, i Nirwany, i Soundgarden. I my pozwalamy sobie wspomnieć o tym, a także przygotować dla Państwa zarówno te płyty grantowe, jak i ciuchy od Nighty The Original. Taka marka związana mocno z kulturą grunge'u i skate. No, w te ciuchy ubierali się muzycy w latach 90. Proszę Państwa, i takie gadżety i płyty będziemy dla Państwa mieli z pewnością w Antyradiu.

0: zbliżamy się do godziny 11:00, za moment prawda, antyradia, pełna kultura, prognoza pogody, a potem zajmę się ocenianiem. Ale to nie ja będę oceniał, tylko powiem Państwu, kto ocenia i kogo. No już za momencik w antyradium.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie antyradia.
4: Gwiazdy.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką

0: pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: Ladies and gentlemen, szykuje się prawdziwa metalowa rebelia. Acid Drinkers w trasie Old Iron Biceps Tour. Are You a Rebel? Pump the Plastic Heart. Czy Poplin Twist w nowych odsłonach. Katowice, Gdynia, Wrocław, Warszawa. Widzimy się pod sceną? Bilety na visualproduction.pl. Poleca Antyradio.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
16: Castorama.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
17: Castorama. Razem najlepiej.
16: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Rogucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.

0: było spokojnie, zwycięzca jest bezdyskusyjny Kraków. Po wyborach Pegasus znów na tapecie. Dziś poznamy wyniki prac komisji. W tej prawdzie będzie też hałas do zmierzenia.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Było spokojnie, nie było zdarzeń, które mogły wpłynąć na przebieg przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Był jeden incydent, zrywanie plakatów wyborczych i koniec. To podsumowanie wczorajszego głosowania wygranego przez Łukasza Gibałę. Dotychczasowy miejski radny zdobył 62% głosów. Frekwencja była na poziomie 44%.
1: Prawda Antyradia.
0: Nikt nie zdoła złamać Ukrainy w walce z rosyjską agresją. Tak mówi Donald Tusk po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim. Obaj byli na łączu po wolcie Donalda Trumpa, który uznał, że USA będą kupować rosyjską ropę. Po długiej rozmowie z Władimirem Putinem zaczął domagać się przeprowadzenia przez Ukrainę wyborów prezydenckich. Zełenski odpowiedział, że nie ma sprawy, jeżeli będzie 60-dniowe zawieszenie broni.
1: Prawda Antyradia.
0: Wraca komisja śledcza zajmująca się Pegasusem. W samo południe ruszy posiedzenie, podczas którego mamy poznać jawną część raportu dotyczącego zakupu, legalności i sposobów wykorzystania systemu.
1: Prawda Antyradia.
0: Jak mnie słychać? Katowice sprawdzą, czy w mieście nie jest za głośno. Właśnie ruszyły pomiary hałasu.
2: Na podstawie przeprowadzonych pomiarów powstanie zaktualizowana strategiczna mapa hałasu, mówi Sandra Hajduk z Urzędu Miasta.
3: Dzięki tym badaniom będziemy w stanie mniej więcej oszacować, ile osób mieszka na terenach o określonych poziomach hałasu, ale ta strategia pozwala też opracowywać programy ochrony i tutaj możemy używać przeróżnych narzędzi do tego, aby jednak mieć wpływ na to, czy ten hałas występuje, czy też nie. Może to być na przykład ograniczenie prędkości pojazdu, stosowanie cichych nawierzchni, czy też budowa ekranów akustycznych.
2: Do końca października ekipy z miernikami pojawią się między innymi w sąsiedztwie ulic, linii tramwajowych i kolejowych oraz w miejscach, w których może być za głośno. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Kamera, akcja. Tak nazywa się festiwal filmowy w Łodzi, którego program właśnie poznaliśmy, mówi dyrektor imprezy Przemysław Gleizner.
4: Zapraszamy wszystkich widzów do wzięcia udziału w takiej właśnie podróży przez najważniejsze tytuły, najważniejsze produkcje, które były nagradzone na festiwalach, takie jak Cannes, Wenecja, Berlin, Sundance. W programie aż 80 seansów. W tym rekordowa liczba premier filmowych.
0: A to wszystko od 22 do 25 października. Jest prawie 11:03, czas na pełną kulturę.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Marvel szykuje kolejną tajną operację. Na Comic Conie w Nowym Jorku zapowiedział serial Zodiak. To będzie aktorski thriller szpiegowski. W logo ukryto symbol SHIELD, organizacji kierowanej przez Nicka Fury'ego. To podsyca spekulacje o powrocie bohaterów tarczy, ale obsady jeszcze nie ogłoszono. Zdjęcia mają ruszyć wiosną w Londynie. Premiera na Disney Plusie w 2028 roku. Street Fighter w piątek wraca do kin. Nowa ekranizacja kultowej bijatyki ma polski podtytuł Uliczny Wojownik. Ryu i Ken trafiają na turniej sztuk walki, za którym kryje się spisek. Akcja rozgrywa się w 93 roku. Jason Momoa gra zielonoskórego Blankę, a raper 50 Cent wciela się w boksera Balroga. To kolejne podejście do tematu po wersji z Jean-Claude Van Damme z 94 roku. Premiera w Polsce w najbliższy piątek, 16 października.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Dużo cieplej już nie będzie, ale będzie ładniej. Ogólnie rzecz biorąc, w tym tygodniu spodziewamy się tak od 10 do 16 stopni, z tym, że do czwartku w różnych częściach Polski może padać deszcz. W piątek natomiast ma być bezchmurne niebo, w weekend chmury zaczną wracać, ale nie powinno jeszcze padać. Dziś w ciągu dnia od 11 do 14 stopni i opady w całej północnej połowie kraju.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Antyradio.
1: No proszę bardzo, prawie 12 minut po godzinie 11 słuchają Państwa Antyradia. Miało być o ocenianiu. No więc znalazłem taką informację, że algorytm ocenia więźnia. Wpływ na to, czy skazany wyjdzie na przepustkę lub zostanie warunkowo zwolniony, ma wskazanie programu szacującego ryzyko recydywy. Ale minister sprawiedliwości nie chce ujawnić, jak ten algorytm działa. Jakby nie działał, to jest to słuszna koncepcja. Ciekawe, czy na mocy tego algorytmu także w Wielkiej Brytanii zwalniać będą teraz bardzo duże grupy więźniów, ale tam jakiś algorytm prawdopodobnie wyliczył koszt utrzymania takiego więźnia, bo wspomniano o ekonomii w przypadku zwalniania skazanych. No właśnie, ja tak się zastanawiam, kiedy AI w Ministerstwie Sprawiedliwości zajmie się oceną więźniów. Proszę Państwa, czasy robią się ciekawe. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have.

0: tak słyszę ten numer w antyradio, to przypomina mi się oryginał, przypomina mi się film, przypomina mi się auto, które tam pomykało niczym strzała na intencje poszukiwania damy. Rodaczki i rodacy, takiż utwór zagraliśmy w pogodę taką, co prawda smętną, ale ileż przekazu gorącego w tym utworze było. O, jeszcze te moje skojarzenia dodatkowo mnie nakręcają. Proszę Państwa, trzymajcie się antyradia.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals.
12: Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
4: We were on a break!
0: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
5: Bazinga!
0: A teraz kończymy 20 lat.
6: Why God, why?
0: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
7: Crazy.
0: Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pani zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
6: Od Oleofarm.
7: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
9: Po reklamie.

Państwa, nowy gatunek kota odkryto w Boliwii zresztą. Spróbuję przedstawić jego nazwę, Leopardus Tiacao. I te koty ważą tylko 1,4 kg, mają zaokrąglone

oczy i plamki na całym ciele. Badacze przyznają, że nie jest pewne, ile tych zwierząt żyje w boliwijskich lasach, ale jeżeli żyje jakikolwiek tego typu zwierz i da się go złapać, to natychmiast będzie można wytworzyć modę na nowego kota boliwijskiego. Takiego właśnie śmiesznego z zaokrąglonymi uszkami. Bardzo ładne zwierzątko. Sam bym przygarnął takiego boliwijskiego kota, bo nie jest za duży. A ma taką naburmuszoną minę, do tego podobno chciałby żyć pod przykrywką.

0: o tym, że mamy grunge'owy tydzień w Antyradiu. Mówiłem również zaraz dawno, że będę miał dla Państwa zaproszenia. Będę miał dwuosobowe zaproszenia na koncert SBB 13 października w warszawskiej Stodole. Zajmę się tym po godzinie 12 oczywiście na antenie Antyradia.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa grunge'owy tydzień w Antyradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe, grunge'owe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Blik. Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
13: We were on a break!
12: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
13: Bazinga!
12: A teraz kończymy 20 lat.
13: Why, God, why?
12: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
13: Crazy.
12: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
17: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
18: Tak, a co?
17: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
18: Już robię drugą.
17: Na komputer.
18: Już biorę pożyczkę.
17: Na co?
18: Na komputer. Moje ty szczęście.
19: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Aliorbank albo nic.
19: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Europe. The Final Countdown. Legenda rocka na żywo w Warszawie. 20 października. Co z Torwar? Zespół wykona kultowy album The Final Countdown w całości. Gość specjalny The Damn Truth. Bilety na LiveNation.pl. Poleca Antyradio.
23: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
24: Po reklamie.
25: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Trivias de Rock Off on the radio. On the radio. Najlepszy rock na świecie.
1: Ponad 100 osób zatrzymanych w związku z przemocą w szkołach. Nadzieja wstąpiła w prezesa PiSu po przegranej koalicji obywatelskiej w Krakowie. Prawie 180 tysięcy osób zgłosiło się do ćwiczeń RKO z WOŚP-em.
0: Prawda antyradia.
1: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Już ponad 130 osób zostało zatrzymanych w związku z falą przemocy w szkołach. Zatrzymania są związane z ciągle pojawiającymi się w sieci groźbami, posiadaniem ostrych narzędzi czy z planowaniem ewentualnych działań albo nawoływaniem do tego. Mundurowi są nie tylko w internecie, ale też w okolicach szkół. Do dyrektorów trafi dziś instrukcja reagowania w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, mówi wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
2: Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
1: Służby proszą też o sygnały w przypadku podejrzanych zachowań.
0: Prawda antyradia.
1: Zwycięstwo bezpartyjnego Łukasza Gibały w Krakowie nadzieją dla Jarosława Kaczyńskiego. Jak mówi lider PiSu, wynik przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa pokazuje, że poparcie obecnego rządu może się zmienić. Jego zdaniem, jeżeli udało się to w Krakowie, to może się udać w skali całej Polski. Konkurentką Gibały była Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej, zdobyła niespełna 38% głosów. Zdaniem Kaczyńskiego to przegrana jej ugrupowania i Donalda Tuska.
0: Prawda antyradia.
1: Obywatelu, wyczyść komin, apelują strażacy, bo co roku w sezonie grzewczym są wzywani tam, gdzie wcześniej nie wezwano kominiarza. Najczęstszą przyczyną zagrożeń są kopciuchy, mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej.
3: Te najwięcej paliwa niespalonego potrafią wyeksportować, powodując pożary sady w kominie. To jest jedno zagrożeń. Te pożary bardzo często przedostają się przez dach i dochodzi do pożaru dachu albo i całego obiektu.
1: Tylko w sezonie grzewczym przełomu zeszłego i tego roku takich pożarów było w Opolskiem ponad 400.
0: Prawda antyradia.
1: Uciśnięcia i wdechy. W piątek cała Polska, jak długa i szeroka, będziemy ćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową. Organizuje to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zaprasza jej dyrygent Jurek Owsiak.
4: Bijemy rekord pierwszej pomocy. W całej Polsce 1000 osób przez pół godziny będzie jednocześnie ćwiczyć RKO na fantomach.
1: Zgłosiło się 178 tysięcy osób, ale wciąż można dołączyć. Start w piątek o 12.
0: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Na termometrach w granicach 14 stopni, najcieplej w Trójmieście. W pozostałej części kraju raczej w okolicach 10 i pochmurno. Kropi miejscami na Mazowszu i Wybrzeżu. W ciągu dnia może mocniej popadać w centrum i na północy kraju. Jutro lekko powyżej 10 stopni na termometrach i słonecznie na zachodzie.
0: Prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Ostry dyżur w antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
5: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin.

0: Gwiazdy Radio.
1: Po moich wywodach na temat tego kota w Boliwii znalezionego, bardzo śmiesznego, malutkiego, z okrągłymi uszkami. Pani Karolina przysłała mi zdjęcie swojego kota, no wielkiej piękności kiciuś, ale to raczej nie ten kiciuś z Boliwii, ale też wielkiej piękności, też rzadki kot, bo to już najbliższy człowiekowi. Rodaczki, rodacy, dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert SBB 13 października w warszawskiej Stodole. Trzymam w garści. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu proszę, w temacie tego maila proszę zainstalować odpowiedź na pytanie, które zadam Państwu już bardzo, bardzo niedługo. Zatem ostry@antyradio.pl. A już za chwileczkę zajmę się zadawalnictwem pytalnictwa i będzie można zaatakować.

0: Dobrze, proszę Państwa, informacje przekazałem dotyczące tego, że chciałbym oddać w Państwa ręce dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert SBB 13 października w warszawskiej Stodole. Osoby zainteresowane zapewne przygotowały już mail pod adres ostrymałpantradio.pl, a w temacie maila proszę wpisać odpowiedź na takie oto pytanie. Spod jakiego znaku zodiaku są osoby urodzone 13 października? Proszę to wymalować w temacie maila i zaczekać na efekt Państwa działania.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
5: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
4: Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
13: We were on a break!
12: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
14: Bazinga!
12: A teraz kończymy 20 lat.
15: Why God, why?
12: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
16: Crazy.
12: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
17: Netto przedstawia.
18: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
19: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
18: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
19: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
18: To może zapraszamy?
19: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
20: Za mnie!
21: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
22: Doradczyni klienta.
21: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
23: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy.

złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.

0: Po ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Po reklamie.
6: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

zadałem Państwu pytanie, spod jakiego znaku zodiaku są osoby urodzone 13 października. Otóż te osoby urodziły się pod znakiem wagi. Wszystko to w związku z rozdawnictwem dwuosobowych zaproszeń na koncert SBB 13 października w warszawskiej Stodole. Pan Radek M. i pan Tomasz T. otrzymują te dwuosobowe zaproszenia i pozostaje mi życzyć dobrej zabawy, bo koncert szykuje się niebywale interesujący, a my jedziemy przepięknie z Ozzym Osbornem.

0: rozmawiać. Także za momencik lokomotywą wjedzie do studia antyradiowego Tomek Kasprzyk, a Aleksander Ostrowski kłania się nisko i mówię Państwu do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Dużo dobrego.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
4: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: SBB. Formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania. Play.

0: rozwiązania dla biznesu.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Miałem dość pracy, która nie dawała mi satysfakcji. Chciałem robić coś ważnego. Pomagać, rozwijać się i mieć realny wpływ na bezpieczeństwo kraju i moich najbliższych. Dlatego wybrałem Wojsko Polskie. Tu zdobyłem konkretne umiejętności. Poznałem ludzi, na których zawsze mogę liczyć. Ty też możesz zostać jednym z nas. A jeśli właśnie kończysz szkołę podstawową, możesz rozpocząć swoją przygodę w klasie wojskowej. Wybierz swoją drogę. Wybierz Wojsko Polskie. Szczegóły na zostańżołnierzem.pl lub w wojskowych centrach rekrutacji.
6: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.

0: Prokuratura prześwietla Michała Kołodziejczaka w tle oskarżenia o agresję i narkotyki. Dwie osoby postrzelone przez 14-latka we Francji. Samorządy zawalczą o potężne pieniądze z Unii.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Czarne chmury nad Michałem Kołodziejczakiem. Przygląda mu się prokuratura w związku ze zmuszaniem do określonego zachowania i częstowaniem narkotykami. Kanał Zero podał, że były współpracownice oskarżają go, że jako były wiceminister rolnictwa przejawiał zachowania przemocowe i nakłaniał do spożywania kokainy. Polityk temu zaprzecza. Wczoraj stawił się w ABW złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w asyście Krzysztofa Rutkowskiego. Jeszcze trochę i zawalczy o sprawiedliwość w oktagonie podczas jakiejś freakfightowej gali.
1: Prawda Antyradia.
0: Dyrektor i nauczycielka postrzeleni z broni myśliwskiej. Do incydentu doszło we Francji, w okolicach Marsylii. Podejrzany o oddanie strzałów jest 14-letni uczeń. Został zatrzymany. Na miejsce jadą ministrowie spraw wewnętrznych i edukacji.
1: Prawda Antyradia.
0: A u nas 9 uczniów zatrzymanych tylko w Małopolsce w związku z niepokojącymi zachowaniami. Teraz zajmie się nimi sąd rodzinny.
2: To były przypadki przede wszystkim związane z groźbami pozbawienia życia i zdrowia swoich rówieśników, ale również nauczycieli. Chcę tutaj powiedzieć, że dzisiaj żarty się skończyły.
0: Mówi Artur Bednarek, komendant wojewódzki policji. Mundurowi zapowiadają dalsze patrole w okolicach placówek i rozmowy z uczniami.
1: Prawda Antyradia.
0: Batalia o unijne miliardy, czas start. Polska ma dostać rekordowe 123 miliardy euro, a potem podzielić część dla regionów. Województwo śląskie stara się o jak największą kwotę.
3: Priorytetem jest dokończenie transformacji energetycznej regionu, mówi marszałek województwa śląskiego Wojciech Sauga.
4: Najważniejsze, że będziemy my, jako województwo śląskie, mieli środki na rozwój, środki na sprawiedliwą transformację, więc osobiście śpię spokojnie.
3: Do rozwiązania są też inne problemy, na przykład związane z mieszkalnictwem, wyjaśnia Stefania Koczar-Sikora z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Przystępne cenowo mieszkalnictwo to jest problem, który nawet jest dostrzeżony na poziomie europejskim, bo to jest problem, który dotyczy wszystkich państw silnie rozwiniętych, więc takie działania będziemy realizować z całą pewnością, z mocniejszym zakresem niż dotychczas.
3: Politycy na razie nie ujawniają, o jaką kwotę walczy Śląsk.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Kropi miejscami na Mazowszu, w Łódzkiem i na Wybrzeżu. Na termometrach w większości kraju w okolicach 10 stopni i raczej pochmurno. Jutro podobna temperatura, na zachodzie ma wyjść słońce. W środę przejaśnienia na zmianę z przelotnymi opadami w większości kraju. Taka pogoda w kratkę raczej utrzyma się do końca tygodnia.
1: Prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.

0: wracamy do dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradio.
1: Rokomotywa w Antyradio.
0: Ależ to była solóweczka ładna na tej gitarze. No i tak pojechana po akordzie zmniejszonym. Jak nie on, jak nie Slash. Ale jeżeli chodzi o riffy gitarowe, to te riffy zdradzają faceta. Slash i Miles Kennedy w nagraniu Flying Blind. Zapowiedź krążka Slasha, który ukaże się niebawem. No i niebawem, znaczy jeszcze trochę musimy poczekać, ale koncert, z tego co pamiętam, w czerwcu, w pierwszej połowie czerwca, cytując klasyka, a dokładnie 9 czerwca 2027 roku na letniej scenie Progresji.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Chyba nie muszę mówić, że oczywiście zaproszenia będą w Antyradiu na ten koncert, więc bądźcie czujni. Koncert będzie oczywiście częścią powrotu Slasha i The Conspirators do działalności po premierze nowego albumu. Parę lat minęło, nie? Będzie to następca wydanego krążka w 2002 roku, albumu Fork, jak dobrze pamiętam. A nowa płyta Slasha już niebawem. Tymczasem, prawie 13 minut po godzinie 13, moja ulubiona godzina. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się w poniedziałek 12 października. No i zabieram was jak zwykle w muzyczną podróż, która potrwa do godziny 16. Dzień.

0: wspomnienia z tym utworem Love Song The Cure. A propos wspomnień, w tym roku, przypomnę, stuknęło okrągłe 35 lat od premier absolutnych płytowych klasyków, klasyków gatunku nawet bym powiedział. Ten, zespołu Pearl Jam, Nirvana Nevermind i Soundgarden Bad Motorfinger. Z tej okazji rozpoczęliśmy grunge'owy tydzień na antenie Antyradia. No i mamy dla was sporo niespodzianek. Szczegóły za moment.
1: Logic Lover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl. Ante Radio, najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
15: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
16: We were on a break!
15: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
17: Bazinga!
15: A teraz kończymy 20 lat.
18: Why God, why?
15: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
19: Crazy.
15: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
20: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
21: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
20: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
22: 3,17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11, 15.
25: A teraz 8 milionów. Milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Neonet, Neonet.
2: To korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
17: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
1: Neonet.
19: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
23: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
24: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
27: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
28: Tak, a co?
27: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
28: Już robię drugą.
27: Na komputer.
28: Już biorę pożyczkę.
27: Na co?
28: Na komputer. Moje ty szczęście.
29: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
30: Aliorbank albo nic.
29: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
3: Po reklamie.
31: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Monday w Rokomotywie w Antyradio. A cóż tam ciekawego wydarzyło się 12 października? Na przykład w 1994 roku Pink Floyd zagrał pierwszy z 15 koncertów zaplanowanych w londyńskiej sali Earl's Court. Zagrał. To dobrze powiedziane, bo zaledwie minutę po rozpoczęciu umieszczona na rusztowaniu trybuna, na której znajdowało się ponad 1000 fanów, zawaliła się z wysokości ponad 6 metrów. Ponad godzinę zajęło podobno służbom wydobywanie osób z podrumowiska. 96 osób zostało rannych, 36 potrzebowało fachowej opieki w szpitalu. Koncert oczywiście odbył się w innym terminie, natomiast co ważne, zespół rozesłał wszystkim darmowe t-shirty wraz z przeprosinami do wszystkich oczywiście osób, które ucierpiały w tym wydarzeniu. To miało miejsce, przypomnę, 12 października 1994 roku w londyńskiej sali Earl's Court. Pink Floyd u nas teraz, Learning to Fly. Robimy antyradio głośniej, ma się rozumieć.

0: Blondie na zamknięcie pierwszej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradiu, bo niespełna 8 minut, już 7 pozostało do godziny 14. Za chwil kilka prawda Antyradia. Natomiast po 14 będę miał propozycję dla was. Jeżeli chcielibyście znaleźć się na pewnym koncercie w warszawskiej Stodole, który będzie miał miejsce 15 października, no to nie oddalajcie się od Antyradia. Nie zdradzę jeszcze co, ale możecie sprawdzić na przykład. A być może niektórzy z was wiedzą, kto zagra 15 października. Jeżeli tak, no to dobrze trafiliście, bo bilety u mnie.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.

0: Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
0: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
5: We were on a break!
4: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
6: Bazinga!
4: A teraz kończymy 20 lat.
7: Why God, why?
4: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
8: Crazy.
4: Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.
9: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
3: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak

0: z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
1: Spróbuj koniecznie.
0: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!

0: 70% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
11: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Rosja nie kwestionuje potrzeby wyposażenia polskich służb w najnowocześniejsze narzędzia operacyjne. Komisja kwestionuje natomiast to, że państwo zostało w tej sprawie potraktowane jak prywatny folwark, a prawo jako przeszkoda, którą trzeba obejść.
1: Komisja przygotowała zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wobec 11 osób, w tym Zbigniewa Ziobry, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i Michała Wosia.
2: Prawda Antyradia.
1: Głośna sprawa pożaru hali przy Marewilskiej w Warszawie ponad 2 lata temu przed sądem. Trwa pierwsza rozprawa grupy oskarżonej o ten oraz inne akty sabotażu na zlecenie Rosjan. Odbywa się za zamkniętymi drzwiami z uwagi na ochronę ważnego interesu państwa. Oskarżeni w liczbie około 10 odpowiadają za popełnienie podpalenia w 2 miejscach i szykowanie kolejnego. Który z nich był bezpośrednim sprawcą pożaru przy Marewilskiej, od do dziś nie jest jasne.
2: Prawda Antyradia.
1: Rozejmu nie będzie. Kreml odrzucił propozycję 2 miesięcy przerwy od wojny. Ona wyszła ze strony Ukraińców. W tym czasie w kraju miałyby się odbyć wybory prezydenckie. Trwają za to ponoć rozmowy co do rozejmu energetycznego.
2: Prawda Antyradia.
1: Z ekranu do domu aukcyjnego w warszawskiej Desie do przyszłego poniedziałku można oglądać przedmioty z planu filmowej ekranizacji powieści Prusa, mówi Julia Olszewska z Desauniku.
3: Kość barona Krzyszowskiego, granego przez Borysa Szyca, suknia hrabiny Rzeżuchowskiej oraz charakterystyczne elementy garderoby głównych bohaterów, kapelusz Izabeli Łęckiej oraz cylinder i zegarek kieszonkowy Stanisława Wokulskiego.
1: Można tam znaleźć nie tylko rzeczy związane z filmem. Na wystawie znalazło się ponad 70 oryginalnych rysunków do książki Prusa.
4: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Kropi miejscami na Mazowszu, w Łódzkiem i na Wybrzeżu, na termometrach w większości kraju w okolicach 10 stopni i raczej pochmurno. Jutro podobna temperatura, na zachodzie ma wyjść słońce, w środę przejaśnienia, na zmianę z przelotnymi opadami w większości kraju. Taka pogoda w kratkę najpewniej utrzyma się do końca tygodnia.
4: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Except Save Us. Przypomnę, na bębnach tutaj gościnnie Ray Luzier, perkusista zespołu Korn. Except legendarny.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Właśnie, a propos legend, to Motley Crue udostępnili właśnie zremasterowaną wersję utworu Take Me to the Top. Nagranie, przypomnę, zapowiada specjalne wydanie albumu. Krążek zatytułowany Too Fast for Love. I to będzie okazja nie byle jaka, bo jak dobrze liczę, 45 lat od debiutu tych amerykańskich legend rocka, czyli grupy Motley Crue. Limitowany box ukaże się 30 października. Limitowany. A w tym tygodniu grunge'owy tydzień na antenie Antyradia, więc mamy też z tej okazji limitowane niespodzianki, nagrody dla słuchaczy Antyradia, związane z marką Nike the Original i pochodzące od tej marki Nike the Original. Marki mocno związanej z kulturą grunge i skate, której oczywiście ciuchy ubierali się w latach 90. grunge'owi muzycy. Mamy koszulki, mamy różne inne gadżety, mamy też płyty, no i mamy nagrody na koncerty. Nie do końca grunge'owe, ale koncerty, które nie powinny przejść obojętnie, bo na przykład 15 października w warszawskiej Stodole pojawi się grupa Happy Set, więc jeżeli ktoś z Was miałoby ochotę się na tym koncercie znaleźć, to w tym tygodniu nie. W tej godzinie w Lokomotywie w Antyradiu będzie szansa na zgarnięcie podwójnych wejściówek.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A u nas teraz prawie 14:14. Rozpoczynamy drugą odsłonę Lokomotywy. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie.

0: przyglądam się mailom mojego prywatnego listonosza kasprol@antyradio.pl i państwo pytają, czy będziemy mieć zaproszenia na koncert zespołu Nickelback.
1: A?
0: Myślę, że tak. Nickelback, o ile dobrze pamiętam, w łódzkiej Atlas Arenie 1 lipca. No ale jeszcze warto zaznaczyć, że przed Nickelback będzie bardzo elegancki support, czyli Don Brogo. Warto planować sobie to już czas, by być 1 lipca w łódzkiej Atlas Arenie i przede wszystkim słuchać Antyradia, bo myślę, że tak, bilety będą.
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Psst, cześć, to influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodowymi słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
18: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
17: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
19: Netto przedstawia.
20: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
21: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
20: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
21: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
20: To może zapraszamy?
21: Dobre!
19: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
22: Za mnie!
23: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
22: Kraków, ruszamy dalej.
24: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: I swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
3: Play. Rozwiązania dla biznesu.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Już niedługo. Pełen obraz Rammstein Live in Mexico City będzie można zobaczyć w kinach na całym świecie już 4 listopada. Tymczasem dziś miała rocznica, kiedy w 1970 roku na nowojorskim Broadwayu odbyła się premiera rock opery Jesus Christ Superstar autorstwa Andrew Lloyd Webbera i Tima Rice'a oczywiście. Musical przedstawiał, przypomnę, ostatni tydzień życia Chrystusa widziany oczami jego zwolenników, a także przeciwników. Nie ulega wątpliwości, że utwory zawarte na ścieżce dźwiękowej stały się oczywiście przebojami. Ale sukces także gwarantowała wtedy obsada, w której między innymi w roli Jezusa wystąpił Ian Gillan z Deep Purple, który także i teraz zaśpiewa.

0: co pośpiewać, prawda? W poniedziałek 12 października Steriaci Go z Dragon Tours w lokomotywie w Antyradio. No dobra, mieli państwo, Happy Set 15 października w warszawskiej Stodole. Kto chce, czekam. Kasprol@antyradio.pl.
1: Alex Lifeson also in Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa Granczowy Tydzień

0: Otwarte dżinsy. A do tego słuchaj Amteradia i zgarnij płyty oraz kultowe, grunge'owe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Amteradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
14: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
15: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
14: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
16: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
17: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Ladies and gentlemen, szykuje się prawdziwa metalowa rebelia. Acid Drinkers w trasie Old Iron Biceps Tour. Are You a Rebel? Pump the Plastic Heart. Czy Poplin Twist w nowych odsłonach? Katowice, Gdynia, Wrocław, Warszawa. Widzimy się pod sceną? Bilety na visualproduction.pl. Poleca Antyradio.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji.
6: Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
20: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
21: Po reklamie.
22: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
23: NATO w razie czego jest gotowe walczyć, przekonuje szef sił sojuszniczych w Europie. Nowe technologie pomogą chronić szkoły. Trwają ćwiczenia. Tłok na lotnisku Chopina. Port podsumował sezon.
22: Prawda Antyradia.
23: Minęła 15. Mieszko Drescher. Zapraszam. Jeśli NATO zostanie zaatakowane, sojusz jest gotowy walczyć już dziś w nocy. Tak mówi szef sił sojuszniczych w Europie. Generał Aleksus Gryngiewicz przedstawił strategię zwycięstwa podczas Forum Bezpieczeństwa w Warszawie. Mówiąc o potencjalnym scenariuszu, zaznaczył, że w pierwszej fazie wojska lądowe mają zdominować natarcie w punkcie styku, związać formację przeciwnika manewrem i uniemożliwić mu zajęcie terytorium sojuszu. NATO ma nie dać się zaskoczyć dzięki przewadze wywiadowczej.
22: Prawda Antyradia.
23: Nowe technologie mają pomóc chronić szkoły. W jednej z łódzkich podstawówek trwają ćwiczenia Osnowa 2026. Testowane są różne systemy informatyczne prywatnych firm czy Wojskowej Akademii Technicznej. Sprawdzane jest m.in. użycie psa robota, który w sytuacji zagrożenia wkracza do szkoły, aby zrobić zwiad na potrzeby służb. Ale też systemy wykrywania dronów, czy opartego m.in. o czujniki badające skład powietrza, mówi organizator ćwiczeń Jan Ekiel.
24: Scenariusz, na który my się przygotowujemy, to są scenariusze takie jak działania hybrydowe, wojna, zagrożenie ze strony dronów.
23: W ćwiczeniach wykorzystywany jest też polski model sztucznej inteligencji Bielik. Pomaga operatorom szybciej podejmować decyzje w krytycznych sytuacjach. Użycie tych technologii wykorzystywane jest w różnych scenariuszach, zakładających m.in. ewakuację budynku czy przypadek ataku na szkołę.
22: Prawda Antyradia.
23: Komunikatywność, dyspozycyjność i odpowiedzialność to cechy, których coraz częściej szukają pracodawcy, a pracę teoretycznie można dostać nawet bez doświadczenia.
25: Szukający pierwszej pracy mają całkiem spore szanse. W prawie połowie ogłoszeń wymóg wcześniejszego doświadczenia nie jest jednym z warunków zatrudnienia. Coraz częściej jest mile widziany, mówi Kamil Szabłowski z OLX.
26: Dla osób rozpoczynających karierę oznacza to większą przestrzeń do aplikowania także wtedy, gdy nie spełniają wszystkich wymagań wskazanych w ogłoszeniu.
25: Najbardziej elastyczni, przynajmniej w ogłoszeniach, są ci, którzy szukają ludzi do pracy w biurze. Joanna Obuchowska, Antyradio.
22: Prawda Antyradia.
23: Ponad 10,5 miliona podróżnych obsłużyło warszawskie lotnisko Chopina. To wynik z 4 miesięcy szczytu sezonu letniego, od czerwca do września, i ponad połowa ruchu od początku roku.
27: Pełna kultura. Zapraszam. Cyberpunk 2077 trafi do kin. Paramount szykuje aktorski film w świecie polskiej gry. Współpracę potwierdził szef CD Projektu Michał Nowakowski. Producentem będzie Lorenzo Di Bonaventura, odpowiedzialny za Transformers. Jeśli nie graliście w oryginał, to on przenosi do przyszłości, w której korporacje rządzą światem, a ludzie ulepszają ciała technologią. Gra sprzedała się w ponad 40 milionach egzemplarzy. Nie wiadomo, czy wystąpi Keanu Reeves obecny w grze. Daty premiery nie ma. Matrix 5 celuje w 2029 rok. Według Deadline studio rozważa taki termin, oficjalnej daty jeszcze nie ogłoszono. Scenariusz nadal pisze Gru Godard, twórca Domu w głębi lasu i scenarzysta Marsjanina. To będzie pierwszy Matrix, którego nie wyreżyseruje żadna z sióstr Wachowskich. W 2029 roku minie 30 lat od premiery oryginału.
28: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
23: Pochmurno w większości kraju, słońce wychodzi głównie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W północnej połowie Polski punktowe przelotne opady, na termometrach w granicach 10-12 stopni. Jutro słonecznie na zachodzie, na wschodzie pochmurno, temperatura podobna. W środę opady na zmianę z przejaśnieniami. Taka pogoda w kratkę najpewniej utrzyma się do końca tygodnia.
28: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Rise Again z nagraniem Cutsy Bad Door. Tam oto wróciliśmy do trzeciej części dzisiejszej Lokomotywy w Antyradio i mam nadzieję, że Rise Against znajdują się cały czas w zestawieniu listy przebojów Turbo. To zresztą sprawdźcie, jak to wygląda na naszych stronach internetowych antyradio.pl w zakładce Turbo. To kolejne zestawienie jutro, więc jeszcze macie trochę czasu, żeby zagłosować dziś, skoro poniedziałek po 20, jak zwykle zaraz będzie ciemno. No i Juras, oczywiście Jurek Owsiak w roli głównej. Natomiast ja za kilka chwil zrobię tak zwanego nura do skrzynki mojego prywatnego listona nasza kasprol@antyradio.pl i sprawdzę, jak tam z chętnymi na koncert 15 w Stodole.
0: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes z repertuaru grupy The Who. Tymczasem sprawdźcie swoje skrzynki mailowe, bo niektórzy z Was powinni dostać ode mnie tak zwaną zwrotkę, w której są oczywiście tajemne kody upoważniające do wejścia do warszawskiej stodoły 15 października na koncert zespołu Happy Set. Gratuluję, szczegóły w mailach, ale jutro też będę miał dla Was co nieco. O tym za chwilę.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
8: We were on a break!
6: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
9: Bazinga!
6: A teraz kończymy 20 lat.
10: Why God, why?
6: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
11: Crazy.
6: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Muzyka i głos.

0: Oleofarm. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
6: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
10: Castorama.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
11: Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca trylogii Marka Stellara, Przeprawa Archipelag i Horyzont.
4: To jest Rock News w Antyradio.
6: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Marek Piekarczyk, Leszek Gnoiński i Antyradio zapraszają. Dziś w warszawskim klubie Falcon spotkanie premierowe książki Zwierzenia Kontestatora, czyli przygody albatrosa w krainie nielotów. Na miejscu nie tylko książka, ale też rozmowa, zdjęcia i autografy. Pogo tylko dla kobiet, kością niezgody. Frank Turner wyrzucił z koncertu Sex Pistols fana, który sprzeciwił się wydzieleniu strefy do szaleństw tylko dla pań. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
4: To był Rock News w Antyradio.
20: Radio.
21: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca trylogii Marka Stellara, Przeprawa, Archipelag i Horyzont.
20: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

takich utworów można słuchać bez końca. Holy Diver i Dio w tle. A jutro, no właśnie, jutro będę miał zaproszenia dla was na jeden z najbardziej cenionych na świecie zespołów Tribute, oddających hołd legendarnej grupie Queen. Zespół powstał pod koniec lat 90. w Argentynie, no ale zasłynął niezwykle wiernym odtworzeniem brzmienia, no i oczywiście energii scenicznej Queen. God Save the Queen to będzie koncert, który odbędzie się 17 października w arenie Ursynów w Warszawie. Oczywiście kilka zaproszeń na to bez wątpienia bardzo ważne muzyczne wydarzenie będę miał jutro dla was w Lokomotywie w Antyradio. Więc jeżeli macie ochotę, to powiedzcie znajomym. Chociaż nie, nie mówcie znajomym. Większa szansa, że wy dostaniecie. Okej?

0: Tak mi normalnie podnieśli ciśnienie, jak przyszli, że aż się lepiej poczułem. Dzień dobry, Małgorzata Bierzejewska, Tomasz Obertyn, cześć.
1: Dzień dobry, kłaniamy się nisko, jesteśmy, to my para z głośników.
0: Nie zaspani?
1: Nie, absolutnie.
0: Ja jakoś od rana tak ziewam, ale... Może to taka przypadłość, że taki wiek, nie?
1: No Boże, tak wyjść już nie chciałem.
2: Ja to
1: uproszczę. Oczywiście. Nie,
2: ja to uproszczę. Po prostu ciśnienie spadło dokładnie.
0: Ciśnienie, właśnie.
1: Biometr.
0: Każdą wędkarską wyprawę można usprawiedliwić dwoma słowami.
1: Tak.
0: Spadło ciśnienie.
1: Dokładnie.
0: Dziękuję bardzo. Ja też spadam, ale wracam jutro.

0: Hi, we're Guano Apes.
1: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania.

0: zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Zadzwońcie po milicję! Rockowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach: Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada T-Love, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Europa daleko na liście priorytetów naszych amerykańskich sojuszników. Niepokojące sygnały z wojska. Są problemy z realizacją kontraktów zbrojeniowych. Ogólnopolskie bicie rekordu RKO z WOŚP-em już w ten piątek.
7: Prawda Antyradia.
8: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Amerykanie mają nas w głębokim poważaniu i mówią o tym oficjalnie, to znaczy w strategii bezpieczeństwa, gdzie Europa jest na czwartym miejscu. Jak przekazał przedstawiciel USA przy NATO, Matthew Whitaker, na pierwszym miejscu jest ojczyzna, na drugim zachodnia półkula, na trzecim Pacyfik, a Europa na czwartym właśnie.
7: Prawda Antyradia.
8: Za słowami idą czyny. Dostawy pocisków do systemów Patriot będą opóźnione. To z kolei informacje z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Generał dywizji Ireneusz Nowak również donosi o problemach z realizacją innych kontraktów zbrojeniowych z USA. Niepewna jest m.in. terminowa realizacja zamówienia na systemy HIMARS.
7: Prawda Antyradia.
8: Segregacja leży w Świętochłowicach. Miasto chce ratować sytuację i ruszyło z edukacją mieszkańców. Trwa cykl spotkań. W planach też warsztaty w praktyce, czyli pokazy segregacji w wiatach śmietnikowych. To dlatego, że problem jest spory, mówi Beata Grzelec z Petruk, naczelnik Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami.
9: Segregacja w Świętochłowicach w wielu miejscach pozostawia bardzo dużo do życzenia. Naliczyliśmy trochę opłat podwyższonych za brak prawidłowej segregacji. W związku z powyższym stwierdziliśmy, że czas najwyższy na kampanię edukacyjną w zakresie prawidłowej segregacji dla dorosłych.
8: Najbliższe spotkanie jutro. Cała kampania potrwa do końca listopada.
7: Prawda Antyradia.
8: Po raz 10 Polacy spróbują pobić rekord w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Już w ten piątek o 12.
10: Resuscytacja, czyli co?
11: Robimy uciskanie 30 razy i dwa oddechy.
10: Dzieciaki i dorośli w całym kraju będą to ćwiczyć, mówi szef WOŚP-u Jurek Owsiak.
12: 1000 osób przez pół godziny będzie jednocześnie ćwiczyć RKO na fantomach, żeby jak najwięcej osób wiedziało, jak zareagować, kiedy ktoś potrzebuje pomocy.
10: Wciąż można się zgłaszać, a przed wskazany jest trening, bo można się zmęczyć.
13: Troszkę ręce bolą.
14: Może być ciężej na prawdziwym bardziej.
10: Joanna Obuchowska, Antyradio.
8: Prawie 3 minuty po 16. To była Prawda Antyradia.
15: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
8: Pochmurno w większości kraju, słońce wychodzi głównie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W północnej połowie Polski punktowe przelotne opady, na termometrach w granicach 10-12 stopni. Jutro słonecznie na zachodzie, na wschodzie pochmurno, temperatura podobna. W środę opady na zmianę z przejaśnieniami. Taka pogoda w kratkę najpewniej utrzyma się do końca tygodnia.
15: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
16: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
17: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: Przestań śpiewać te nieprzyzwoite przyśpiewki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie powiem, co Małgo miała na myśli, ale niektórzy się pewnie domyślają. Małgorzata Małgowie-Zajewska
1: i Tomasz Ambroży-Oberty.
0: Jesteśmy na posterunku. To wasz dom, czyli miejsce, gdzie gramy najlepszego rocka na świecie i para bucha z głośników aż do godziny 20. A dzisiaj w programie między innymi powiemy o tym, że Donald Tusk znalazł rozwiązanie wszystkich problemów.
1: O proszę, powiemy też o tym, że Finlandia szuka testera zapachów i to nie jest ta Finlandia, o której myślicie.
0: A szkoda, bo już bym się zgłosił. No i będzie on, jedyny niepowtarzalny kalambur dźwiękowy, bo ostatnio nie było mnie, mam zwolnienie, jakby co, ale będzie kalambur i już jest uleputany.
1: I ja go odgadłam. Yeah!
0: Będzie można zgarnąć satysfakcję na dzień cały, a do tego jeszcze jakiś coś zobaczymy, co dorzucimy.
1: No. Do tego jeszcze mamy dla was dwa podwójne bilety na Simple Plan. 17 października w Expo 2001 się odbędzie ten koncert w Warszawie oczywiście.
0: Tak jest. No i po 18 będzie gość, a kto taki, to zdradzimy za chwilę. A teraz Lagrima i Ghost. Jedziemy.

0: wakacjami troszkę zapachniało.
1: Tak skocznie i wesoło poza tym.
0: No, ze swoim egzemplarzem Konstytucji wpadł do nas Lech Janerka. Jakżeż tu się nie bawić, nieprawdaż?
1: No, prawdaż.
0: Kaiser Chiefs, Ruby, Ruby, Ruby, to już za chwilę się u nas pojawi. No, a teraz szybki disclaimer jeszcze. Wszyscy, którzy uważają, że jestem lewackim pomiotem, teraz będę się śmiał troszkę z naszego premiera.
1: O, dobra, no, proszę, wchodzę bardzo w to.
0: Dobrze, premier Donald Tusk, słuchajcie, odniósł się ostatnio do wydarzeń w polskiej szkole. Jako źródło przemocy wskazał m.in. gry komputerowe.
1: Tak, wśród winowajców wymienił m.in. Minecrafta.
0: No cóż, pan premier w poszukiwaniu odpowiedzi na obecny kryzys udał się dokładnie tam, gdzie można znaleźć także paliwo po 2 złote.
1: Do jakiegoś nowatorskiego think tanku?
0: Do lat 90.
2: Ty pało elektryczna, ty cembale, ty prądowy.
3: Wszystko muszę Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hey, this is Tony from Papa Roach.
5: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
6: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Europe, the final countdown. Legenda rocka na żywo w Warszawie. 20 października, co z Torwar. Zespół wykona kultowy album The Final Countdown w całości. Gość specjalny The Damn Truth. Bilety na LiveNation.pl. Poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
16: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Odejście w Judas Priest. Ian Hill ogłosił przejście na emeryturę. Jak stwierdził, artretyzm nie daje mu już grać i podróżować po świecie tak, jakby sam tego oczekiwał. Jako że show must go on, Hilla zastąpi Davey Rimmer z Uriah Heep. Judas Priest będą w przyszłym roku grać w Europie. Billy Idol Day. Takie święto do kalendarza wprowadza Los Angeles. Dzień Idola 13 listopada. Stray Dogs. Nowa płyta Nothing But Thieves. Najlepiej sprzedającym się winylem z rockową muzyką w Polsce w ostatnich dniach. Na drugiej pozycji w tej kategorii Alice in Chains i ich MTV Unplugged. Podium zamyka Sun Machine, album Myslowic. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
15: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Słuchajcie, Antyradia, tu para z głośników. Nie oddalajcie się od nich zbyt daleko, bo już za momencik, już za chwileczkę nasz radiokalambur dźwiękowy,
2: czyli będzie konkurs. Się kręcił, tak, jak ostatni. Nie powiem co gdzie.
1: Tak. Będą pierwszymi.
3: Ostatni będą pierwszymi. Warto słuchać nas od deski do deski, bo na koniec zagramy sobie utwór, ale już teraz można go zgadywać i zgarnąć. Po pierwsze, satysfakcję na dzień cały. Po drugie, płytę CD Nirwany, bo mamy grunge'owy tydzień w Antyradiu. No a tytuł tej piosenki zaklęty jest w kalamburze, który zaraz posłuchamy, ale mamy już takich cwaniaczków, którzy kombinują i dzwonią i strzelają w ciemno. Takich hazardzistów mamy, wyobraź sobie.
1: 321-321-600.
4: Witajcie, pan od głośników, Konrad z tej strony.
1: Hej.
4: Podaję rozwiązanie kalamburu w ciemno.
2: No dobra.
4: Ostatnią piosenką, którą dzisiaj poleci, będzie Guns N' Roses Sweet Child of Mine.
3: Co mogę na ten temat powiedzieć?
5: Otóż nie.
1: No i bardzo szanuję, że nie powiedział pan Guns N' Roses.
3: Tak, no to może posłuchajmy w takim razie kalambura. Uwaga, w nim zaklęty jest tytuł piosenki, który musicie odgadnąć.
6: Jeszcze, jeszcze raz.
7: Podaj cegłę, podaj cegłę. Zbudujemy nowy dom.
8: To ja mam jedną radę. Weź jakieś 20 metrów od ściany, rozpędź się i pierdnij głową ścianę.
3: No, proste chyba, co?
1: Proste. Wiesz, to proste, bo słuchajcie, pierwszy raz w życiu udało mi się odgadnąć od razu, jak Tomek mi puścił radiokalambur dźwiękowy, więc liczę również na was.
3: 321-321-600, na wszelki wypadek powtarzamy kalambur, uwaga.
6: Jeszcze, jeszcze raz.
7: Podaj cegłę, podaj cegłę, zbudujemy nowy dom.
8: To ja mam jedną radę. Weź jakieś 20 metrów od ściany, rozpędź się i pierdnij głową ścianę.
3: Fajna rada. A co to za piosenka? Jeśli chcecie przygarnąć satysfakcję, dzwońcie, a my tymczasem przenosimy się w gwiazdy. Muse.

0: Klasyka rocka na antenie Antyradia, nieśmiertelny kawałek Pink Floydów. No i przy okazji nasze życzenia dla was, tego wam właśnie życzymy.
1: I nam.
0: Zdrowia, zdrowia, zdrowia i
1: jeszcze raz pieniędzy.
0: Dokładnie. Już za chwilę prawda Antyradia.
1: Tak, ale zanim to nastąpi, to chciałabym obwieścić wam, że jest, słuchajcie, praca marzeń. O. W Finlandii płacą 2000 euro za wąchanie. I to nie jest żart.
0: Archipelag Turku poszukuje testera zapachów. Przez 5 do 7 dni będzie wąchał morskie powietrze, sosny, aromat sauny i świeże pieczywo. Podróż opłacona, a do tego 2000 euro brutto.
1: Brzmi jak praca, do której człowiek wreszcie nie musi się zmuszać, co? Ale są też obowiązki, bo trzeba nagrywać filmy, trzeba opisywać te zapachy i trzeba przygotować raport.
0: No ale za to nie potrzeba żadnego doświadczenia ani specjalistycznego wykształcenia. Wystarczy dobry węch ukończony 18 lat i film zgłoszeniowy na TikToku albo Instagramie. Termin dla chętnych mija 25 października.
1: 2000 euro za wąchanie.
0: Tak.
1: No to wreszcie praca, w której można powiedzieć szefowi: coś mi tu śmierdzi, i dostać za to premię.
2: No. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
4: Ten Slash.
5: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
5: Zadzwońcie po milicję! Rockowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach: Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
8: We were on a break!
7: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
9: Bazinga!
7: A teraz kończymy 20 lat.
10: Why God, why?
7: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
11: Crazy.
7: Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.
12: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Morderczy szał odpuszcza coraz spokojniej w szkołach. Minister cyfryzacji wzywa Facebooka, Google'a i nie tylko na rozmowy o bezpieczeństwie w sieci. Lodówki zhakowane, góry jedzenia trafiły do śmietnika we Francji.
7: Prawda Antyradia.
8: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Uspokaja się sytuacja w szkołach. Spadł poziom zagrożenia. Tak mówi premier na specjalnej odprawie ze służbami. Jednak, jak zaznacza Donald Tusk, policja będzie pracować w podwyższonej gotowości tak długo, jak to będzie konieczne. W ciągu ostatniej doby zatrzymano 18 osób, od początku akcji 135. Dziś zamkniętych było tylko kilkanaście szkół, najwięcej na Mazowszu. Emocje powoli opadają, mówi szef rządu.
9: Nasze działania i pewnie czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji.
8: Do tej pory policja skontrolowała 80 tysięcy szkół. Minister cyfryzacji zapowiedział, że w piątek odbędzie się nadzwyczajne spotkanie największych platform cyfrowych.
7: Prawda Antyradia.
8: Do Krzysztofa Gawkowskiego przyjdzie Facebook, Google, TikTok, Discord i Telegram. Jak zapowiada minister cyfryzacji, głównym tematem spotkania z przedstawicielami tych platform będzie bezpieczeństwo w internecie. Chodzi szczególnie o pojawiające się w ciągu ostatnich 2-3 dni szczątkowe konta, które na przykład składają hołd dla zabójców. Gawkowski chce, żeby serwisy wzięły odpowiedzialność również za siebie.
7: Prawda Antyradia.
8: Zostajemy w internecie, bo we Francji doszło do ataku hakerskiego na lodówki. Ofiarą padły sieci supermarketów w liczbie około 150-200. Straty są potężne, bo wiele sklepów musiało wyrzucić góry chłodzonego i mrożonego jedzenia. Miejscami został też podłożony ogień. Trwa śledztwo, nie jest jasne, kto stoi za cyberatakiem.
7: Prawda Antyradia.
8: Pomysły na biznes poszukiwane. W Katowicach ruszył nabór do drugiej edycji programu Smart Lab.
10: Do programu mogą zgłaszać się studenci z katowickich uczelni, którzy mają pomysł na biznes i chcą się dowiedzieć, jak go rozwinąć. Uczestnicy Smart Labu wezmą udział w 6 dniach szkoleniowych podzielonych na 3 bloki tematyczne. Modelowanie biznesowe, strategię rynkową i sprzedaż. Najlepszy zespół otrzyma złoty bilet do przyszłorocznej edycji katowickiego konkursu Kopalnia Startupów. Magda Poddańczyk, Antyradio.
11: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
8: Deszczowo w okolicach Poznania, Warszawy czy Trójmiasta. Słońce wychodzi tylko na południu. Na termometrach w większości kraju w granicach 10-12 stopni. W nocy od zaledwie 3 w Lubuskiem do 9 w Zachodniopomorskiem. Jutro słonecznie na zachodzie, na wschodzie pochmurno, temperatura podobna. W środę opady na zmianę z przejaśnieniami.
11: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
7: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
12: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Wszystkie dolegliwości, wszystkie troski, wszystkie bóle najlepiej leczy lekarstwo w postaci najlepszego roku na świecie i działa doskonale, nawet jeśli to tylko placebo. A teraz w parze z głośników czas na naszą audycję popularno-naukową.
1: A może powiedz mi coś, czego nie wiem?
2: Mało wie, czyli nikt nie pytał, ale każdy potrzebował.
3: Słuchajcie, ja nie wiem, czy wiecie, ale największym producentem opon na świecie jest Lego. O, no, corocznie produkuje ich od ponad 300 do 700 milionów. Najmniejsze opony mają zaledwie 14,4 mm średnicy, a największe osiągają 10,7 cm i trafiają one do zestawów z klockami przeznaczonych do budowy modeli samochodów i innych pojazdów. Nie ma za co.
2: Mało wie, czyli nikt nie pytał, ale każdy potrzebował.
3: Ja nie wiedziałam.
0: No i proszę bardzo, jesteśmy bogatsi w nową wiedzę i już można sobie wakacje urządzić. Green Day teraz, Holiday.

0: Paraz głośników w Antyradiu.
1: Two minutes to midnight, także prędziutko, bo noc wprawdzie jest młoda, ale żeby wygrać satysfakcję w konkursie ostatni będą pierwszymi, to trzeba się śpieszyć, a poza wszystkim...
2: Tak, po godzinie 18 będziemy mieć gości.
1: Tak, i będą to Leszek Gnoński i Marek Piekarczyk. Jeśli macie jakieś pytania, możecie pisać paramaupa@antyradio.pl.
2: Porozmawiamy sobie nie tylko, ale przede wszystkim o książce Zwierzenia Kontestatora, czyli Przygody Albatrosa w Krainie Nielotów.
1: Tak, Marek Piekarczyk i Leszek Gnoński już za chwilę po godzinie 18, tylko i wyłącznie w parze z głośników, a teraz przypominamy kalambur. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Do wygrania jest satysfakcja.
2: I płyta Nirwany.
1: Tak, bo grunge'owy tydzień trwa i trwa mać w Antyradio. Dobrze, w kalamburze ukrywa się tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Może przypomnijmy sobie kalambur, uwaga.
3: To ja mam jedną radę. Weź jakieś 20 metrów od ściany, rozpędź się i pierdnij głową w ścianę.
2: I cóż to takiego może być?
1: 321-321-600?
4: Odpowiedź konkursowa to 100 lat ciężkich robót w kamieniołomach.
1: O, znaczy nie wiem, czy to odpowiedź, czy to życzenia dla nas, ale tak szczerze, dziękujemy. Wszystkie propozycje są świetne. Dzwońcie 321-321-600.
5: Hej, tu Jacek i tak mi się wydaje, że dzisiaj kalamburem będzie kult baranek.
2: O, to ciekawe, ale to nie to.
1: Wszystkie propozycje są wspaniałe. Nie, to nie jest poprawna odpowiedź. Czekamy na kolejne. A już za chwilę The Cure, Friday I'm in Love.
6: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
7: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
8: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio.

0: autopromocja. Nie hańbi. Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
3: We were on a break!
2: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
4: Bazinga!
2: A teraz kończymy 20 lat.
5: Why God, why?
2: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
6: Crazy.
2: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
14: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Zdarza się, nawet najlepszym, Alanis Morissette zapowiedziała świąteczną płytę. Good Weather for Immaculate Conception. To ma być 14 kawałków. Głównie świątecznych klasyków w wykonaniu Morissette, ale żeby fanom nie było za łatwo powiedzieć ja pas, na krążku znajdą się też dwie autorskie piosenki wokalistki. Premiera 6 listopada. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Nowa płyta Artura Rojka jest najlepiej sprzedającym się gitarowym krążkiem w Polsce w ostatnich dniach na wszystkich nośnikach fizycznych razem wziętych. Na drugim miejscu nowość od Nothing But Thieves, ich album Stray Dogs. Numer 3 to Unshatter, czyli koncertowa płyta Linkin Park, która jest też swego rodzaju ścieżką dźwiękową do filmu pod tym samym tytułem. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Bezkompromisowe, wspaniałe granie. AC/DC, Rock or Bust, czyli nasze memento, nasze credo, można powiedzieć. Bo znowu zaczną dzwonić, że przekręcam.
1: A teraz będzie bezkompromisowy i najwspanialszy na świecie Tomasz. Widzisz?
0: Tomasz.
1: Tomasz.
0: Niech będzie nasz Tomasz.
1: Tomasz Kasprzyk i blog z wielkiej płyty.
0: Proszę, Tomasz, mów.
2: Blog z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: Tym razem przede mną siódmy studyjny album zespołu Red Hot Chili Peppers, wydany w czerwcu 1999 roku. Ten album wtedy oznaczał powrót Johna Frusciante, który wcześniej pojawił się na płytach Mother's Milk i Blood Sugar Sex Magik, aby zastąpić Dave'a Navarro jako gitarzysta zespołu. Ten krążek jest także najbardziej udanym komercyjnym wydawnictwem studyjnym Red Hot Chili Peppers na arenie międzynarodowej. Sprzedał się w ponad 15 milionach egzemplarzy na całym świecie i ponad 6 milionach w samych Stanach Zjednoczonych. Płyta też utrzymuje od lat zresztą swoją niezmienną popularność, a jedno z nagrań z tego krążka zdobyło nagrodę Grammy za najlepszą piosenkę rockową w 2000 roku. Californication, Red Hot Chili Peppers. Fragment tego krążka przed nami.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: czy ty, Tomasz, umiesz tańczyć foxtrota?
1: Umiem, ale tylko w radiu. Tak, bo w radiu nie widać, na szczęście.
0: Myślałem, że mnie zaskoczysz.
1: No i trochę cię zaskoczyłem. Bloodhound Gang, Foxtrot Uniform, już za chwilę Prawda Antyradia i za chwilę będzie u nas Marek Piekarczyk i Leszek Gnoiński. Już są w studiu, ale na razie jeszcze się nie będą odzywać, bo nie wolno im na razie.
0: I teraz?
1: No i teraz, kochani, najnowsze doniesienia z frontu wojny hybrydowej.
0: Rosjanie być może stracili część zdolności siania propagandy i dezinformacji, bo jak donosi portal wp.tech, po serii ukraińskich ataków na rosyjskie centra danych, ruch botów gwałtownie się załamał.
1: No proszę, czyżby ruskie boty faktycznie miały teraz jakieś problemy z komunikacją?
2: First of all, I can't tell you.
1: No cóż, nasz komentator jest w takim szoku, że aż za nie mówił.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
5: Hey, what's up everybody, this is Danny Shuler from Biohazard.
6: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja Nie hańbi. Trwa Grunge'owy tydzień w Antyradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe grunge'owe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
4: We were on a break!
3: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
5: Bazinga!
3: A teraz kończymy 20 lat.
6: Why God, why?
3: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
7: Crazy.
3: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
15: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
17: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
18: Grupa oszustów metodą na blik rozpracowana 10 osób z zarzutami. Zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa nawet w przyszłym tygodniu. Da się znaleźć pracę bez doświadczenia. Jest nowy raport.
0: Prawda Antyradia.
18: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. 7 osób w areszcie, a 10 z zarzutami za oszustwa metodą na blik. Przez 2 lata w całym kraju wyłudzili na portalach ogłoszeniowych ponad 250 tysięcy złotych. Boty wyłudzały dane od ludzi sprzedających rzeczy w internecie, a potem oszuści do nich dzwonili i skłaniali do generowania kodów blik i zatwierdzania transakcji. Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
0: Prawda Antyradia.
18: Zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa nawet w przyszłym tygodniu. Łukasz Gibała może i wygrał Wójcik Kostołek, ale ma tylko 6 swoich ludzi w Radzie Miasta, która liczy 43 członków. PiS, który ma 12, wietrzy już interes, licząc, że może sobie coś porządzi, mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta z PiS Michał Drewnicki.
5: Będziemy chcieli po prostu rozmawiać na te konkretne tematy, konkretne sprawy.
18: Radni PiS jednak nie wystarczą dla większości w Radzie przy ewentualnym sprzeciwie radnych Koalicji Obywatelskiej. Gibała będzie musiał jeszcze zyskać głosy radnych niezależnych lub lewicy.
16: Prawda antyradia.
18: Da się znaleźć pracę, nawet jeśli nie ma się doświadczenia, wynika z danych Helix. Pozostałe kryteria też bywają elastyczne, mówi Kamil Szabłowski.
7: Jednocześnie pracodawcy są coraz bardziej elastyczni w stosunku do innych wymogów. W ponad 31% ogłoszeń pojawia się sformułowanie mile widziane, które sugeruje, że dana kompetencja nie jest warunkiem koniecznym, ale może zwiększyć szanse kandydata.
18: Coraz ważniejsze są kompetencje miękkie, czyli to, w jaki sposób ktoś pracuje, komunikuje się i podchodzi do powierzonych zadań.
16: Prawda antyradia.
18: Obywatelu, wyczyść komin, apelują strażacy, bo co roku w czasie sezonu grzewczego są wzywani tam, gdzie wcześniej nie wezwano kominiarza. Najczęściej przyczyną zagrożeń są kopciuchy, mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej.
19: Te najwięcej paliwa niespalonego potrafią wyeksportować, powodując pożary sadzy w kominie. To jest jedno zagrożenie. Te pożary bardzo często przedostają się przez dach i dochodzi do pożaru dachu albo i całego obiektu.
18: Tylko w sezonie grzewczym przełomu zeszłego i tego roku takich pożarów w Opolskim było ponad 400. 2,5 minuty po 18:00 to była Prawda Antyradia.
20: Pełna kultura, zapraszam. Marvel szykuje kolejną tajną operację. Na Comic-Conie w Nowym Jorku zapowiedział serial Zodiak. To będzie aktorski thriller szpiegowski. W logo ukryto symbol SHIELD, organizacji kierowanej przez Nicka Fury'ego. To podsyca spekulacje o powrocie bohaterów Tarczy, ale obsady jeszcze nie ogłoszono. Zdjęcia mają ruszyć wiosną w Londynie. Premiera na Disney Plusie w 2028 roku. Street Fighter w piątek wraca do kin. Nowa ekranizacja kultowej bijatyki ma polski podtytuł Uliczny Wojownik. Ryu i Ken trafiają na turniej sztuk walki, za którym kryje się spisek. Akcja rozgrywa się w 93 roku. Jason Momoa gra zielonoskórego Blankę, a raper 50 Cent wciela się w boksera Balroga. To kolejne podejście do tematu po wersji z Jean-Claude Van Damme z 94 roku. Premiera w Polsce w najbliższy piątek, 16 października.
16: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
18: Deszczowo w okolicach Poznania, Krakowa czy Trójmiasta, na termometrach w większości kraju około 10-12 stopni. W nocy od zaledwie 3 w Lubuskiem do 9 w Zachodniopomorskiem. Jutro słonecznie na zachodzie, na wschodzie pochmurno, temperatura podobna. W środę opady na zmianę z przejaśnieniami.
16: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
21: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
22: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Mamy gości.
2: Tak, mamy gości, to nie byle jakich. Marek Piekarczyk i Leszek Noiński są dzisiaj gośćmi Parę zgłośników. Dzień dobry, panowie.
3: Ja witam.
4: Cześć.
2: Co tam u was, panowie, słychać dobrego?
3: W Warszawie jesteśmy, no nie widać, jakie mamy oczy podkurzone.
4: Panowie, jeździmy, żeby... dużo do Warszawa jest.
1: Duże?
4: Powiększyła się, tak, jak się wyprowadziłem 20 lat temu, to się strasznie powiększyła.
3: Duże miasto z małymi kobietami.
2: To jest bardzo najciekawsza recenzja miasta, jaką kiedykolwiek słyszałem. Marek Piekarczyk, bardzo dziękuję. Panowie, spotykamy się po to, żeby porozmawiać o książce, która ukazuje się w nowej wersji, w nowej pogrubionej wersji. Marek Piekarczyk, Zwierzenia Kontestatora, czyli Przygody Albatrosa w Krainie Nielotów. Marku, ty masz... Tak?
3: Tak, ty masz dobrze.
2: Ty masz takie poczucie, że tym albatrosem stajesz się coraz bardziej, a nielotów przybywa? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
3: To ja będę mówił o sobie. Ja mówię to o takich, co są albatrosami. Mhm. Sam się nie czuję jako albatros. To tam jest... Inspiracja jest Baudelaire'a, który mówi, że poeta jest jak albatros.
2: Tak.
3: Że jak szybuje w powietrze, z królem przestworzy, szydzi z łucznika i tak dalej. Ale jak chodzi po ziemi, to jest taki niezgrabny, bo te wielkie skrzydła czynią go brzydkim i niezgrabnym i śmieją się z niego wszyscy. A ja odpowiadam, nawet i kury mu srają na skrzydła.
2: Kochani, mamy, zdaje się, jakieś drobne problemy techniczne. Zaraz spróbujemy to ustalić, wyjaśnić to. Za sekundkę wrócimy do tej rozmowy, także nie oddalajcie się nigdzie.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Naszymi gośćmi są Marek Piekarczyk i Leszek Gnoiński. Rozmawiamy dziś o kolejnym wydaniu książki. Marek Piekarczyk, Zwierzenia kontestatora, czyli Przygoda albatrosa w krainie nielotów. Pierwsze wydanie ukazało się w 2014 roku, tak? O ile dobrze pamiętam.
2: Dokładnie.
1: Teraz dostajemy rozszerzoną wersję. Ona ma 650 stron, uzupełniona o nowe historie, niepublikowane wcześniej zdjęcia. I panowie, wy się znacie od lat. Czy jakaś historia miała się nie pojawić w tej książce, a się pojawiła?
3: Włącza się cenzura.
2: Tak, no wiesz, tu historii miało się dużo pojawić, ale Marek parę wyrzucił.
1: Wyrzucił, tak, no właśnie, bo jeszcze, się zastanawiałam.
2: Tam jeszcze żona, Marka czasami te...
1: Okej.
3: Powiem wam tak, wracałem z Nowego Jorku. Zostawiła mnie tam żona. Czyli byłem wolnym człowiekiem, z czystym sumieniem i myślę sobie tak. Przyjadę do Polski, napiszę taką prawdziwą książkę o trasach. Bo nie będzie mi żona, wiesz, tego, no. Cenzurowa. No i niestety, ożeniłem się drugi raz.
4: No, takie sytuacje w życiu się zdarzają. Gdybyście mieli wybrać jedno zdanie, jedną historię z tej książki, która najpełniej definiuje, kim jest Marek Piekarczyk, to jaką historię byście wybrali? Marku, co ty byś wybrał?
3: Nie wiem. Nie można powiedzieć jednym zdaniem o Piekarczyku, Marku. Jestem to tak jak ta książka, być może tam, chociaż bym powiedział, że to jest i jakiś procent zaledwie, ale to wynika z tego, że mam za sobą bardzo bogate życie i naprawdę bardzo dużo rzeczy robiłem w życiu. Podobno mam 46 zawodów, jakiś dziennikarz policzył.
4: Naprawdę?
3: Wykonywanych, bo nie mam tam, że wyuczony, to mam kaowca jakiegoś.
4: Ale byłeś w swoim życiu także Jezusem, można tak w pewnym sensie powiedzieć. To nie jest zawód, to jest bardziej powołanie.
1: Jeden z zawodów, dokładnie.
3: Znaczy, nie zawiodłem się.
4: Ta perspektywa jakoś sprawiła, że inaczej spoglądasz trochę na człowieczeństwo, na ludzkość?
3: Wiesz, jak byłeś 500 razy na krzyżu, to naprawdę jest inne myślenie o człowieku i o sobie samym. To jest spojrzenie, jest takie... Nie ma cynizmu, nie ma takiej czegoś pogardy, ani zawiści, ani nic z tych złych uczuć. Raczej takie spojrzenie z czułością na każdego człowieka. Człowiek jest taki biedny, samotny, zabiegany,
4: pogubiony.
3: Cały czas się boi czegoś.
1: Nie wie, o co mu chodzi do końca.
3: No, a jeszcze w dodatku ta podstawówka, która z niego nie chce wyjść i sam się ocenia i innych cały czas ocenia. I cały czas jest pod pręgierzem.
4: Boże, ty masz takie podejście do systemu edukacji w Polsce trochę jak ja, że no, można by długo o nim rozmawiać i za wszystkie grzechy świata go obarczyć.
3: A ja bym tam nie rozmawiał, tylko bym zlikwidował i zrobił nowy.
1: No, tak by było najlepiej. A czy jest jakaś historia z twojego życia z przeszłości, która dzisiaj brzmi tak nieprawdopodobnie, że gdyby nie wydarzyła się naprawdę, to sam byś w nią nie uwierzył?
3: No, przykład jak w Ciechanowie byłem w studium kulturalno-oświatowym i mieszkaliśmy na stacji wszyscy z przyjaciółmi tam na ulicy Płońskiej, ona ma prawie 2 kilometry, taka prosta droga za miastem. I rosły wzdłuż tej drogi po obu stronach lipki takie małe. No ja szedłem tam z różnych zajęć takich nocnych.
4: Rozumiemy,
3: odwiedzałem samotne istoty, pocieszałem.
4: To w ramach pracy charytatywnej, tak, niesienia miłosierdzia, tak?
3: No, były możliwości, to się dzieliłem, nie?
1: No, wstyd byłoby się nie dzielić.
3: I to była taka jesień. Pierwsza porządna jesień, taka pierwsza. Te listki były żółte, złociste, wszystkie. I szedłem tuż przed wschodem słońca. Jak wszedłem na tą ulicę, zeszło słońce i wtedy dmuchnął wiatr. I wszystkie liście na tych wszystkich drzewach wzdłuż całej drogi spadły naraz, a ja stałem i miałem łzy w oczach. Tak stałem i zostałem obdarzony czymś, jakimś znakiem.
4: Znakiem od tego, w którego się wcielałeś zresztą.
3: Tak, i dostałem jakiś cynk, że chłopie, to dla ciebie. Nie jesteś taki sobie. Nie daj się.
1: To ładne.
4: To jest myśl, z którą na razie was zostawimy. O znakach od Boga i innych jeszcze sobie za chwilę porozmawiamy. Leszek Gnoiński i Marek Piekarczyk są dzisiaj gośćmi Pary Zgłośników. Nie oddalajcie się teraz. Klasyka rocka, The Who, My Generation.

0: In Excess i Suicide Blonde w parze z głośników 28 minut po godzinie 18, a z nami wciąż są w studiu Marek Piekarczyk i Leszek Gnoiński. Dzień dobry panowie jeszcze raz.
1: A może teraz odwrotnie, Leszek Gnoiński, Marek Piekarczyk.
0: Dobrze, wróć! Leszek Gnoiński, Marek Piekarczyk dzisiaj są gości.
2: Alfabetycznie wtedy byłoby.
0: A to przepraszam, Leszku, powiedz, co było dla ciebie najlepszym doświadczeniem podczas tej rozmowy i pisania tej książki?
2: To nie była jedna rozmowa, oczywiście to była masa rozmów.
3: No właśnie, ile mniej więcej czasu wam to zajęło?
2: Trudno powiedzieć, ponieważ ja z Markiem rozmawiałem wiele razy wcześniej przed pisaniem książki w 2014 roku, bo myśmy się tak naprawdę poznali, znaczy ja Marka poznałem, będąc fanem TSA, będąc w Jarocinie w roku 85.
1: Zdjęcie jest.
3: O, już byłam na świecie.
2: Zdjęcie, gdzie uczestniczę w rozmowie, to znaczy uczestniczę,
1: jaki
2: bo to...
1: ładny był.
2: Bo to Marek...
0: jest.
2: Tak, bo... tak, nie będę zaprzeczał, przez grzeczność nie przeczę. I Marek oczywiście i Wianuszek fanów wokół, nie było fanek tam, ale byli sami fani. Marek
1: oczywiście
2: czarował, wszyscy stali, nieśmiało patrzyli, jak on mówi. Ja tam gdzieś tam stałem, nie podchodziłem za blisko. A potem żeśmy się spotkali chyba bodajże, jak ty wróciłeś ze Stanów i był powrót TSA w roku 98. No. Ja wtedy robiłem wywiad z tobą i z Andrzejem i pamiętam, że wracaliśmy, jechaliśmy samochodem i wtedy byłem zdziwiony, że ty nie masz prawa jazdy, znaczy nie prowadzi samochodu. Bo wydawało mi się, że powinieneś, ale ty się okazało,
1: ja
2: że...
1: Ja tylko w Nowym Jorku prowadziłem.
2: No tak,
1: Polsce, ale... Polacy są walnięci.
3: Ale czyli wasza znajomość to na początku był branżomans, a potem przyjaźń?
2: Tak, i później się okazało, że znaczy robiliśmy wywiad jeszcze wiele razy, robiliśmy do Historii Polskiego Rocka i potem się okazało, że jak robiliśmy takie pokazy Historii Polskiego Rocka w klubie Pauza w Krakowie, to zaproponowałem Markowi, żeby, bo on wtedy wydał płytę Źródło ze starymi polskimi piosenkami, żeby zaśpiewał. I się okazało, że to był pierwszy koncert jego
1: akustyczny.
2: Do dzisiaj istnieje ten zespół. No i jakoś takśmy się bliżej zakumplowali i w pewnym momencie zaproponowałem tą książkę. Marek mówi, powiedział, słuchaj, odpowiem ci to za 2 tygodnie, nie mogę ci powiedzieć dlaczego, bo mam taką ważną sprawę, ale teraz nie mogę ci powiedzieć, bo bym musiał zapłacić dużą karę. No i powiedział mi po 2 tygodniach, że to jest właśnie Voice of Poland trafił jako juror. No i potem pisaliśmy tą książkę, to było przynajmniej myślę, że około 60-70 godzin rozmów wtedy, teraz też było dosyć sporo.
3: Właśnie, ja jeździłem, bo dziś premiera jest tego rozszerzonego wydania, to jest ponad 200 stron więcej.
2: Tak, to jest 200 stron więcej ponad, to jest prawie 20% tekstu więcej, bo tam są różne rozdziały, są pouzupełniane, są nowe rozdziały, jest mnóstwo zdjęć nowych.
0: Marek Piekarczyk, państwo tego nie widzą, ale Marek Piekarczyk robi takie miny, jakby bardzo chciał coś dodać do tego.
2: Jest, albatrosy są.
1: Albatrosy są, tego, to są narysowane piórkiem, ale nie ma na razie takiej drukarni w Polsce, która potrafi drukować rysunki. Zawsze coś muszą spieprzyć. Ale to książka jest warta tego.
2: Oko opatrzności Marka patrzy z grzbietu.
1: No właśnie. I nie da się przeczytać ich taki, jak ja na przykład czytam, nie? Tam takie jakieś dzieła tam... Trzeba tak czytać jak idiotę Dostojewskiego. Wydzielać sobie.
0: Okej, dobrze.
1: I to tak jakby się na głos... Fani i ci czytelnicy powiedzieli parę razy, że czytałem to, albo czytałam i słyszałem twój głos, jakbyś ty to czytał.
2: No, ale ja tak samo mam coś takiego, że jak ja czytam te przy redagowaniu, tą książkę jakby wiele razy czytałem, to za każdym razem jak czytam Marka wypowiedzi, to ja mam Marka głos w głowie.
1: A ja jego słyszę.
2: Przy czym? Nie, bo przy swoich wypowiedziach?
1: To jest taka książka, byle gdzie otworzyć.
0: A ona jest w wersji audiobookowej?
2: Nie.
0: No to
1: nie, namawiali mi, ale nie zgodziłem się.
0: A dlaczego?
1: No, tyle czytania. Nie stać ich na to.
0: Ja wiem, no zwłaszcza ta rozszerzona wersja.
1: To jest coś takiego, że nie stać ich na to.
2: Ale to kogo by miał stać? Mnie musiałoby stać, bo ja to wydałem.
1: Ciebie nie stać.
2: No. Nie stać mnie.
0: Dobrze, to my to sobie szybko ustalimy, kogo na co stać, a kogo na co nie stać. Leszek Gnoiński i Marek Piekarczyk jeszcze wrócą do nas za chwilę, także nie oddalajcie się nigdzie. Para z głośników, za chwilę również Dżem i Jak malowany ptak.
4: Hi, this is Jack White.
5: Hello, this is Martin Murphy.
6: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
8: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break!
5: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
9: Crazy.
5: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
11: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!

0: Akcja Nikolai. Teraz 50% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Miałem dość pracy, która nie dawała mi satysfakcji. Chciałem robić coś ważnego. Pomagać, rozwijać się i mieć realny wpływ na bezpieczeństwo kraju i moich najbliższych. Dlatego wybrałem Wojsko Polskie. Tu zdobyłem konkretne umiejętności. Poznałem ludzi, na których zawsze mogę liczyć. Ty też możesz zostać jednym z nas. A jeśli właśnie kończysz szkołę podstawową, możesz rozpocząć swoją przygodę w klasie wojskowej. Wybierz swoją drogę. Wybierz Wojsko Polskie. Szczegóły na zostańżołnierzem.pl lub w wojskowych centrach rekrutacji.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ladies and gentlemen, szykuje się prawdziwa metalowa rebelia. Acid Drinkers w trasie Old Iron Biceps Tour. Are You a Rebel? Pump the Plastic Heart. Czy Poplin Twist w nowych odsłonach. Katowice, Gdynia, Wrocław, Warszawa. Widzimy się pod sceną? Bilety na visualproduction.pl. Poleca Antyradio.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: to, co na poza anteniu, zostaje na poza anteniu.
1: No, taka stara zasada i tego się będziemy...
2: No chyba, że ktoś...
1: To nie... No
2: chyba, że ktoś nagrywał.
0: Panie, tak.
1: Wielki brat cały czas czuwa i to się wszystko nagrywa, a my jesteśmy już na żywo. Leszek Gnoiński, Marek Piekarczyk dziś są gośćmi parę z głośników. Jeszcze raz dzień dobry, panowie.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dzień dobry wieczór, można powiedzieć.
1: Leszku, jakby tak Marek teraz miał zatkać uszy, nie słuchać przez chwilę. Jaki jest twój klucz, jaki jest twój sposób, żeby dotrzeć do niego i wypytać go o to, co najbardziej chciałeś go wypytać?
2: Słuchaj, chyba po prostu trzeba chcieć i... No, nie wiem, ja mam wrażenie, że czasami jak rozmawiam właśnie z Markiem, ale też z różnymi innymi przecież artystami, bo przecież zarówno Rokolekcje, jak i Antykultura, Antyradio też są przecież wywiady moje, no to mam wrażenie, niektórzy mi to mówią, że troszkę się czuł jak na kozetce, więc nie wiem, czy Marek się czuł trochę jak na kozetce. Nie czuł się, ale w każdym razie ja jestem takim pośrednikiem pomiędzy artystą, czyli Markiem w tym przypadku, a czytelnikiem i chcę, mam przekazać jak najciekawiej tego Marka i taka książka, która jest takim wywiadem rzeką, to dla mnie, ja uważam, że to powinna być książka, która pokazuje inną stronę tej osoby i nie pokazuje jej historii, a ją samą, więc myślę, że akurat w przypadku Marka to świetnie wyszło, bo myślę, że bardzo wiele osób, zresztą mówiło to bardzo wiele osób, że poczuło się tak, jakby znał Marka dobrze, tak jakby, no, jakby,
0: jakby
2: po tym przeczytaniu książki, tak jakby był dobrym kolegą.
3: Jeszcze jedna rzecz. Bo on tam mówi, że jest pośrednikiem, ja sobie dobrze radzę z gadaniem, z mówieniem do ludzi i rozmawiam często, nie uciekam, ja nie mam ochroniarzy i nie latam helikopterami, jeżdżę pociągami, ciągle mnie coś zaczepia i sobie rozmawiamy, ale Leszek to jest człowiek, który potrafi napisać mówione teksty w taki sposób, że nie są bełkotem, bo nam się wydaje, jak mówimy, to nam się wydaje, że to wszystko jest takie sklejone, fajnie, nie? Ale jak potem masz to zapisać, to patrzysz, zdarzyło ci się to, nie?
1: No, ale oczywiście, no, to tak.
3: Patrzysz, mówi, jest, to tak mówię, a to jest co innego. Pisany język jest inny niż mówiony.
2: Tak, kompletnie inny,
3: i
2: tak.
3: On to zrobił tak, żeby nie zakłamać, nie upiększyć, nie? Tylko po prostu.
1: Ale
3: tak,
1: jednocześnie, żeby nie był to stenogram z sali sądowej, no nie, i żeby czytało się to
2: w żadnym
1: jak
2: wypadku,
1: się to czyta.
2: Bo to często jest tak, że na przykład wypowiedzi, które są obok siebie w książce, dzieli na przykład 2 albo 3 lata od momentu, kiedy one zostały wypowiedziane. Więc to jest pewnego rodzaju składak. To jest to, ja jakby od nowa redaguję niemalże te wypowiedzi, tworząc pewną całość, tworząc logiczną całość, zadając pytania, bo często ludzie się wydaje, że to jest taka, usiedli sobie, kawkę wypili, tam spotkali się kilkanaście razy, a potem to ktoś spisał, puścili to. No nie, to jest zupełnie inna robota, to jest ktoś, to też wyczucie, tak, bo trzeba wyczuć właśnie to tempo rozmowy, składnie Marka i inne rzeczy i to po prostu powoduje później, że czytając tą książkę, ktoś czuje, jakby to Marek mówił i ma w głowie Marka głos i to jest najlepsza recenzja takiej książki.
3: Ej, a jakby tak nie napisało.
1: Oto bez dwóch zdań. A kiedy, panowie, będzie można się spotkać z wami, żeby o tej książce porozmawiać?
2: Już za chwilkę, 19:30 w klubie Falcon w Warszawie, na ulicy Myśliborskiej będziemy mieli spotkanie i za chwilę zasuwamy, bo to jest, trzeba tutaj dojechać z Czerskiej na Myśliborską, a tutaj powiem wam, że jak 20 lat temu się wyprowadziłem z Warszawy, jestem warszawiakiem, który się przyniósł do Krakowa, czyli zupełnie odwrotna kolejność, większość ludzi zrobiła.
3: Zdrajca.
2: To Białęki nie było i później któregoś razu jadę z kolegą do niego do domu, który akurat się mieścił gdzieś tam za Białęką i on mówi, słuchaj, ale tutaj jest nowe osiedle. Mówię, jak to nowe? Co to jest w ogóle za osiedle? To jest, no powstało tam przez ostatnie parę lat. Ja mówię, naprawdę. I przejeżdżałem przez to, ja mówię, kurczę, przecież ja tutaj nigdy nie byłem. Ja to w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego powstało. A tutaj powstało ogromne osiedle.
1: Historia z cyklu, kiedy Białołęki jeszcze nie było. Pozdrawiamy na wszystkich słuchaczy
2: na
1: Białołęce
2: siedzieli internowani.
3: Tam przecież, nie?
2: No. Z tymi się kojarzyło, a nie nowymi osiedlami.
0: W każdym razie, jeśli jesteście z Warszawy, albo jeśli jesteście gdzieś z okolic Myśliborskiej, no to 19.30.
1: To pędziutko.
0: Tuptajcie szybciutko.
1: A my panów nie zatrzymujemy, idziemy
3: i tak
1: łapać
3: się nie, i tak
1: helikopter.
3: Się nie zmieścicie tam.
1: Marek Piekarczyk i Leszek Noiński byli gośćmi Parę Zgłośników. Dzięki serdeczne jeszcze raz.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
3: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
2: Pozdrawiam wszystkich antyradiowców.
3: Czytajmy książki.
1: Tak, codziennie, 20 minut. Piekarczyka. Tak.

0: fajni.
1: Fajne.
0: Piekarczyk.
1: Bardzo
0: fajnie. Leszek Gnoiński. Ja jeszcze przeżywam naszych gości.
1: Ja gości u nas dostatek w parze z głośników i jeszcze będą się na pewno pojawiali. Strachy na lachy za nami, przed nami Tilaf. Nie. Klasyka polskiego rocka. A propos ostatków, to kto zjada ostatki, ten piękny i gładki, a my mamy konkurs, ostatni będą pierwszymi. No i do niego wrócimy sobie jeszcze.
0: Oczywiście, że tak. I po 19 sprawdzimy też, dlaczego Polacy mają mniej niż 2 godziny wolnego czasu dziennie, jeśli zdążymy.
1: No, ale pewnie, że zdążymy. To w końcu my tu rządzimy. Także nie odchodźcie nigdzie. Para z głośników wciąż bucha w Antyradio.
2: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
3: Hey, what's up, it's Shannon.
4: And this is Sully from Godsmack.
5: Hey, this is Rob.
6: This is James from Metallica.
7: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
8: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
9: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji rozwoju.

0: rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Warszawie lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
3: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada T-Love, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Rogucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
7: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
8: We were on a break!
7: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
9: Bazinga!
7: A teraz kończymy 20 lat.
10: Why God, why?
7: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
11: Crazy.
7: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Media Expert, taniej masz!
17: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
19: Tak, a co?
18: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
19: Już robię drugą.
18: Na komputer.
19: Już biorę pożyczkę.
18: Na co?
19: Na komputer. Moje ty szczęście.
20: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
21: Aliorbank albo nic.
20: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymagania. wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
25: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Po całym tygodniu tyrania, orania, ta odrobina najlepszego roka wam się po prostu, cytując klasyczkę, należy. Wam się po prostu należy.
2: Mhm, a teraz zajmiemy się tym, słuchajcie, że Polacy mają problem z odpoczywaniem i nie chodzi tutaj tylko o brak czasu, bo okazuje się, że nawet kiedy wreszcie możemy nic nie robić, to mamy z tego powodu wyrzuty sumienia.
1: Tak, tak, moi drodzy. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że 40% Polaków ma w dni robocze zaledwie godzinę albo dwie wolnego czasu, a kolejne 14% nawet mniej niż godzinę.
2: Co gorsza, to aż 40% badanych odczuwa niepokój albo poczucie winy, kiedy po prostu nic nie robi.
1: No, a 65% uważa, że ma za mało czasu na regenerację. Zamiast odpoczywać, myślimy o obowiązkach, sprawdzamy wiadomości z pracy i planujemy kolejne zadania.
2: Polak po prostu nie potrafi nic nie robić, bo nawet jak leżymy na kanapie, to przynajmniej mamy wyrzuty sumienia, żeby ten czas nie był tak całkiem zmarnowany.
1: To jest
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Ale coś w tym jest. No, ja powiem ci, że też nie potrafię tak odpoczywać. Znaczy, staram się, ale właśnie siedzę i myślę.
1: Nie, nasza polska Beyoncé, to nie teraz. W parze z głośników teraz Bryan Adams i Somebody.

0: Big Me i Foo Fighters na antenie Antyradia. Big to Tomasz ma serduszko, bo słuchajcie, dostaliśmy po książce. Ja tylko wiem o serduszku, słuchaj. Słuchajcie, książka Marek Piekarczyk, Zwierzenia Kontestatora, czyli Przygoda Albatrosa w Krainie Nielotów. Taką książkę Tomasz postanowił swoją własną przekazać wam. Ja dlatego o tym mówię, bo ja swoją zachachmęciłam.
1: No, ktoś musi... Z młodej piersi się wyrwało dla was, specjalnie dla naszej kochanej słuchalności, ale tam książka i książka podpisana przez Marka Piekarczyka i Leszka Gnoińskiego. Co zrobić, żeby taką książkę dostać od nas?
0: Przede wszystkim odpalić maila i na paramaupa@antyradio.pl napisać odpowiedź na pytanie.
1: Marek Piekarczyk to rockman, buntownik i kontestator, a my chcemy wiedzieć, przeciwko jakiej jednej rzeczy z codziennego życia najchętniej zorganizowałbyś własną rockową rebelię. Z tym do nas piszcie, paramaupa@antyradio.pl. Książka czeka, książka podpisana.
0: Tak, książka podpisana i książka absolutnie pięknie wydana. Ona rzeczywiście ma 200 stron więcej niż ta pierwsza, która ukazała się w 2014 roku. Tam jest bardzo dużo zdjęć, tam jest bardzo dużo fajnych rysunków albatrosów, ale też komiks o Jarocinie na przykład.
1: O właśnie, będzie co robić w długie zimowe wieczory. paramaupa@antyradio.pl i już za chwilę Pixies, Here Comes Your Man.
2: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: SBB, formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Zadzwońcie po milicję! Rockowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach: Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: I od razu człowiek czuje się jak agent jej królewskiej mości. Chris Cornell, You Know My Name. Genialny numer w parze z głośników. Już za chwilę ustalimy, kto dzisiaj zgarnia satysfakcję. Będzie rozwiązanie kalambura. W konkursie ostatni będą pierwszymi, także nie odchodźcie nigdzie.
1: A teraz o innym konkursie, słuchajcie. Są ludzie, którzy jeżdżą na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej na przykład. Tak, a są też tacy, którzy jadą na Mistrzostwa Świata w tiramisu. I powiem wam, że ja wiem, na które wolałabym pojechać.
0: Ja też wiem i nawet wiem, na które nasi piłkarze woleliby pojechać. Do włoskiego Treviso by woleli pojechać. Tam właśnie finał Mistrzostw Świata w przygotowaniu tego deseru. Wystartowało 320 uczestników z 33 krajów.
1: I uwaga, w kategorii klasycznej wygrał nie Włoch, ale 51-letni Brazylijczyk Marcos Muzzi z zawodu pszczelarz.
0: A w kategorii kreatywnej zwyciężył Włoch Tomasini, który przygotował tiramisu w kształcie ula z malinami, białą czekoladą i miodem cytrynowym.
1: 320 osób robiło to tiramisu, tak. Znaczy tych wiele tiramisu. Ja chciałabym wiedzieć jedno, gdzie można się zgłosić do komisji, która to wszystko musi zjeść?
0: No.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ja chyba muszę zrobić tiramisu w domu niedługo.
0: Także smacznego tiramisu, a my teraz gramy wam najlepszego roka na świecie. Też smakuje wybornie.

0: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
1: Jeszcze nie, jeszcze raz.
2: Podaj cegłę, podaj cegłę. Zbudujemy nowy dom.
3: To ja mam jedną radę. Weź jakieś 20 metrów od ściany, rozpędź się i pierdnij głową w ścianę.
4: Według mnie to jest another brick in the wall, Pink Floyd.

0: Moje gratulacje najszczersze dla mojej przyjaciółki Małgo, która dzisiaj odgadła od razu.
1: Tak, tak, jeszcze w trakcie ulepotywania, że tak powiem, wszystkiego, ja już wiedziałam, co to będzie, ale też gratuluję wszystkim tym, którzy również odgadli, do których wędruje właśnie satysfakcja.
0: Tak można odebrać, zbliżyć teraz członki do głośników i czerpać tę satysfakcję, która do was płynie. Każdy, kto odpowiedział, że to Another Brick in the Wall, taką satysfakcję przygarnia. No a pierwsza osoba, która dzwoniła się, dostaje również płytę.
1: A teraz na nas przyszedł czas, aby dołożyć ostatnią cegiełkę do naszego programu i pożegnać się z wami i zaprosić na jutro.
0: Po nas po 20 Jurek Owsiak, także nie oddalajcie się, broń Boże, nigdzie. My do was wrócimy od 16 do 20 jutro. Małgorzata Małgowierzejewska
1: i Tomasz Ambroży-Obertyn.
0: Kłaniamy się nisko.
1: Pa!
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Dave Mendel from Foo Fighters and you are listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Zadzwońcie po milicję! Rockowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach. Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
1: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
3: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
2: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacające.

0: organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
1: Spróbuj koniecznie.
0: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15. A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: The Final Countdown. Legenda rocka na żywo w Warszawie. 20 października, co z Torwar. Zespół wykona kultowy album The Final Countdown w całości. Gość specjalny The Damn Truth. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owsiak.

A przywitam was Electric Callboy, witam bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Ja i Hodor za gałkami, ja w krótkich słoniach, ponieważ cały czas zaklinam dobrą pogodę. Hodor nie zaklina dobrej pogody, czyli przyszedł dzisiaj po raz pierwszy na cebulę ubrany. Ale my cały czas wierzymy w to, że jeszcze słońce nas odwiedzi. I witam was bardzo gorąco w dzisiejszej audycji 549 wydanie. Zaraz będzie ciemno, zbcmałpantradio.pl. Dzisiaj bardzo ważne wydanie, bo dzisiaj, moi drodzy, będziemy rozmawiali po raz pierwszy od czasu zakończenia najpiękniejszego festiwalu świata, czyli następnego dnia ogłosiliśmy już plebiscyt Złotego Mączka i dzisiaj wyniki. W tej godzinie pierwszej poznamy wyniki zespołów zagranicznych, a w drugiej godzinie wyniki zespołów polskich. Myślę, że wielu z was czeka na ten moment, ponieważ rekordowa ilość głosów, która do nas napłynęła, i będziemy o tym za chwilę mówili, dokładnie 13 208 głosów i myślę, że one ciągle napływają, ponieważ ciągle jeszcze trwa pierwszy etap naszych głosowań. Sam jestem ciekaw, jak to wpłynie później na dalsze wasze oddawanie głosów, no bo tam padną potężne cyfry przy tych kapelach, które są wiodące i na przykład piące. No i co się później wydarzy, to sam jestem ciekaw. Mamy bardzo dużo czasu, kilka miesięcy, aby o tym mówić. Dzisiaj także bardzo ważne tematy, ale najważniejsza oczywiście jest nasza tradycyjna zagadka, kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata. zbcmałpantradio.pl i już słuchamy zagadki. Nie powinna sprawić wam trudności. W związku z tym czekamy na wasze odpowiedzi. Lecimy. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? zbcmałpantradio.pl.

Wtedy, kiedy Lak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata, zbcmałpa.antyradio.pl. Moi drodzy, no do festiwalu już tylko 290 dni, 29-31 dzień lipca 2027 roku. A do finału 111 dni, czyli 31 stycznia 2027 roku. Także ważna data, ponieważ już za kilka dni, 16 października, czyli to jest piątek, o godzinie, myślę, 12:35, może 12:40, ogłosimy początek, czyli start zapisywania się, czy zapisywania, zgłaszania sztabów na zbliżający się 35. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie od kilku lat robimy to podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca i tego dnia także mówimy, że bijemy rekord. W sumie nam się to już udało, ale to nie o rekord chodzi. Chodzi o to, aby przez 30 minut prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, gdzie się tylko da. Czy to będzie jedna osoba, no będzie trudno, ale jeżeli to już jest kilka osób, jest super, a bywa, tak jak to było chyba w Gubinie rok temu, że tam była masa osób, to było największa ilość osób w jednym miejscu, o jednym czasie i cały czas można się zgłaszać. Powiem wam, ile już mamy do tej pory, ale to w sumie już jest rekordowa ilość osób i wtedy po zakończeniu tej 30-minutowego wysiłku ogromnego, ale to ten wysiłek także promuje nasze zachowania, które ratują życie ludzkie i myślę, że w dzisiejszych czasach, jeszcze w tym, co się dzieje w Polsce, w polskich szkołach, także promuje wszystkie te bezpieczne zachowania, bo przy okazji RKO my w naszym programie Ratujemy Uczymy Ranotować, który jest prowadzony we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Ponad 13,5 tysiąca szkół mamy nasze fantomy, rozdaliśmy podręczniki, ponad 3 miliony, które pokazują, że te wszystkie dzieciaki nasze kursy ukończyły, ponad 30 tysięcy nauczycieli, którzy prowadzą te zajęcia nauczeni przez nas, ponad 80 tysięcy fantomów, także promują te bezpieczne zachowania, to umiejętność chociażby zatelefonowania po pomoc, znajomość numeru 112, zielona słuchawka, takich uczymy dzieciaków, aby wiedzieli, co zrobić, kiedy sytuacja jest groźna albo wymaga także zawiadomienia służb profesjonalnych. W związku z tym 16 po zakończeniu będziemy przedstawiali wszystkim temat naszego 35. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a tym samym wystartujemy z momentem zakładania sztabów. I o tych sztabach będziemy rozmawiali, ale to za moment. Póki co, moi drodzy, The Lottery Winner, czyli w takim przeboju hicior znany wam wszystko. Jestem ciekaw, czy będziecie wiedzieli, jaki to hicior. Myślę, że zaraz rozpoznacie po tych dźwiękach. Tegoroczny zespół, który rozpoczynał tegoroczną edycję najpiękniejszego festiwalu świata. ZBC@antyradio.pl Lottery Winner.

Oczywiście mowa o kalifornijskim więzieniu Folsom. Mówi się, że Gordon Jenkins był tym, który stworzył pierwowzór, ale jednak Johnny Cash zagrał to jako ten, któremu się przypisuje, a Lottery Winner, który w swoim wystąpieniu na najpiękniejszym festiwalu świata wracał do różnych coverów i zrobił z tego niesamowitą historię, przepiękną zabawę. Moi drodzy, kiedy wychodziliśmy z fundacji, było zgłoszonych 79 uczestników naszego spotkania, czyli rekord RKO. W zeszłym roku było to 170 470 osób. W zeszłym roku było 1448 instytucji ostatecznie, a do tej pory mamy 1508 instytucji, w tym 1300 szkół. Z czego się bardzo cieszymy, bo tych szkół powinno być 13,5 tysiąca, ale już mamy 1300, co jest istotne, zwłaszcza dzisiaj, w tych czasach niespokojnych. Dziękujemy wszystkim dyrektorom szkół, którzy chcą z nami być, chcą z nami także tego dnia w sposób taki dobry, bezpieczny, ale także mówiący o bezpieczeństwie na co dzień w szkołach, uczestniczyć w tym rekordzie. Bardzo, bardzo za to dziękuję. My będziemy w szkole numer 404, szkoła imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I w ogóle tego samego dnia mamy jeszcze niesamowite wydarzenie, żeby wam nie mieszać, bo zostawię je trochę na później. Niezwykle ważne, niezwykle istotne, co także pokazuje, że dzieje się tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo. A my przy okazji, że mówimy o tym, że już w piątek będzie można zgłosić swój sztab, mamy do was pytanie, czy wy pamiętacie swój pierwszy sztab? Jak tak sobie, moi drodzy, policzyliśmy od samego początku, kiedy pierwszym ruchem naszym podczas pierwszego finału, jak pamiętamy, to chyba było 150, może 120, może 147, może 165 zgłoszonych miast. I to miasta się zgłaszały. Nikt jeszcze nie tworzył sztabu, nawet nie wiedział, jak to zrobić, jak to ma wyglądać. Już po chwili ukonstytuowało się, że jest ich kilkaset, a od wielu lat, liczymy przynajmniej od dwóch dekad, ale na pewno jest ich więcej, też możemy powiedzieć przeciętnie 1600 sztabów. Tych sztabów mamy prawie 1700 od wielu lat, każdego dnia. Jak tak sobie policzyliśmy, że każdy finał to jest nawet nie 120 tysięcy tych wolontariuszy, którzy fizycznie zbierają pieniądze, mają identyfikator, to będzie 100 tysięcy osób, bo dużo osób gdzieś jest w sztabach, pracuje, no to można powiedzieć śmiało, moi drodzy, że chyba cały naród, cała populacja Polaków, 38 milionów ludzi, przeszła przez ten moment, kiedy byliśmy bardzo młodzi, kiedy graliśmy pierwszy raz. Ten pierwszy raz. Niektórzy grają od pierwszego razu aż po dzień dzisiejszy non-stop, ale co tu dużo gadać, to się dzieje w sposób niesamowity. 35 raz będziemy razem ze sobą i to moje pytanie, czy wy pamiętacie ten swój pierwszy raj? Raz. Paradise Lost, 2025 rok. Trochę nieszczęśliwy koncert, bo się zepsuły graty i czekaliśmy długo, marzliśmy bardzo, aż wreszcie wszystko ruszyło, moi drodzy. A zaraz po tym utworze przedstawimy wam pierwsze notowanie złotego bączka zespoły zagraniczne.

Jerek napisał mu: pierwszy sztab WOŚ, osiedlowy klub Garsoniera i kosmiczny 15 finał. Szefową była wtedy pani Halinka Kulbacka, którą gorąco pozdrawiam. Sztab już dwa razy zmienił szefa i lokalizację. Obecnie szefem jest Kamil, a sam sztab przypisany do kupca ZHP ziemi wadowickiej. Pomyśleć, że w połowie stycznia miną dwie dekady od mojego debiutu z puszką w ręce i z serduszkami w kieszeni własnoręcznie wycinanymi. Peace, love and music, kochani, napisał Irek. Moje pierwsze granie zaczęło się w szkole podstawowej 319 na warszawskim Ursynowie. Zacząłem wtedy zbierać do puszki. Później w liceum na mandarynki na warszawskim Natolinie. Pomagałem organizować sztab. Było to wyjątkowe wydarzenie. W sobotę koncerty, a w niedzielę wielkie zbieranie. Pamiętam rozwieszanie plakatów późnymi wieczorami, szukanie artystów i sponsorów. Te noce spędzone w kanciapie w liceum. To były piękne i cudowne czasy, które wiele nauczyły człowieka. Nie zmieniłbym na nic tych lat młodzieńczych. Jurek, dzięki, że grasz do tej pory z nami. Pozdrowienia. Pozdrawiam ciebie. Cały sztab Kazik z Holandii. O sztabach z zagranicy jeszcze dzisiaj będę mówił, bo właśnie jesteśmy po spotkaniu z nimi w Szadowie. Co za spotkanie. Nigdy nie założyłem własnego sztabu, ale jest taki moment, który co roku wzrusza mnie ogromnie. Chwila, kiedy zgłaszam się do sztabu jako wolontariuszka na kolejny finał, bo wiem, że znów będę częścią czegoś wielkiego. Czegoś, co łączy ludzi, daje nadzieję i pokazuje, jak wiele możemy zrobić razem. A WOŚ ma dla mnie wymiar szczególnie osobisty. Moje dzieciaki miały wykonane przesiłowe badanie słuchu, a sprzęt WOŚ ratował życie mojej córki. Właśnie dlatego to dla mnie coś znacznie więcej. To pomoc, która trafia do naszych szpitali, stwiera lekarzy, daje dzieciakom szansę. Kiedy co roku zgłaszam się jako wolontariuszka, wracają te wszystkie emocje, wdzięczność i świadomość, jak wiele dobra można działać wspólnie, grając. Bo WOŚ to kawałek naszej osobistej historii. Dlatego znów będę grać z całego serca. Do końca świata jedynie dłużej ściskam gorącą Ania z rodzinką, modlarze wszystkich krajów, łączcie się. A Basia z Krosna Odrzańskiego po prostu napisała: miłego odsłuchu. Moi drodzy, i tym samym przechodzę do zapowiadanych oficjalnym już teraz podaniu pierwszego notowania głosów, które oddaliście w Złotym Bączku za 32. Poland Rock Festival. I uwaga, uwaga, od samego końca. Meteor Airlines 50 głosów, Spider Gaff 58, Special Guest 68, 11 The Lottery Winners 122, 10 Malevolence 188, Eagle Eye Cherry 210, Wendet 212, to jest 8 miejsce, 7 Orbit Culture 247, 6 Albarozzi and Schengen Clan 252, 5 Koshin 393, 4 miejsce Wargas 607. I uwaga, trójka. Dropkick Murphys, 953 głosy. POD, 1090. I Godsmack, 2166 głosów.

0: very fucking much.
1: To sobie podziękowanie, ale Gosmak cały czas w ciepłych słowach wspomina najpiękniejszy festiwal świata. Pierwszy etap będzie trwał do 30 listopada. Oddajemy głos na wszystkich artystów. Później już będzie drugi etap, trzeci etap, czyli coraz będziemy zmniejszali tą pulę artystów, na których oddajemy po raz kolejny głosy. Liczy się ten jeden głos w tym pierwszym, każdym z tych etapów. Nie podajemy tych głosów nieskończoną ilość razy. Ale jeszcze raz podkreślę i przypomnę. Zespół Godsmack. Godsmack to jest notowanie zespołów zagranicznych, zespoły polskie w kolejnej godzinie naszego spotkania. Wspomniałem sztaby zagraniczne, które przyjechały do nas, a więc czwartek, piątek, sobota i w niedzielę się rozjechaliśmy. Przepiękne, przecudowne spotkanie. To już tradycyjnie, po raz drugi spotkaliśmy się my w Polsce w Szadowie, w Centrum Szkolenia Pokojowego Patrolu. Bywamy od kilku lat my zapraszani w świecie, w Europie, gdzie to sztaby zagraniczne są gospodarzami takich spotkań. Wtedy nakręcamy się, opowiadamy, mówimy o finale, mówimy o festiwalu. Sztaby mają swoją wioskę sztabu zagranicznych na najpiękniejszym festiwalu świata. W sposób niesamowity pokazujemy tą więź między nami. Kiedy sztaby ruszają do swojej pracy podczas finału, to mam takie poczucie, że ogromna publiczność festiwalowa, to jest właśnie ta publiczność, która wśród tej publiczności są ludzie, którzy zakładają te sztaby, jest ich prawie 1700, ale kilkadziesiąt sztabów, które grają na całym świecie. Tu się okazało, że dało się to wszystko jakoś ogarnąć w postaci takiej wioski sztabów, w postaci spotkań, gdzie idziemy do nich, albo oni jadą do nas. Byli ludzie z Wielkiej Brytanii, Irlandii, z Niemiec, Holandii, z Austrii, Belgii, z Hiszpanii, ze Stanów Zjednoczonych, z Chorwacji, Francji, Szwajcarii, Szwecji. To nie tylko było spotkanie, dużo bardzo rozmawialiśmy o ważnych sprawach, takich organizacyjnych, ale także mieli pozorację, także mieli wędrówkę po lesie, w naszych pięknych okolicach Szadowa, gdzie mamy swoje szkolenia i cały czas było to wplątane także wszelkiego rodzaju sytuacje, które są naszą codziennością, kiedy szkolimy pokojowy patrol, czyli osoby poszkodowane, jak się nimi zająć, jak im pomóc w takich warunkach naturalnych, kiedy coś jest pozoracją, tak jakby to było na festiwalu, albo nam się może to przydarzyć, kiedy idziemy lasem, zbieramy grzyby, a tu nagle bum, bum, bum, coś się dzieje i wtedy wiemy, żeby nie tracić głowy i po prostu razem ze sobą pracować. Ludzie dorośli, ludzie, którzy bardzo często mają swoje firmy, swoje biznesy, swoje rodziny i poświęcają nam czas, nam, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Nie jest to takie oczywiste, jak sami wiecie. U nas jest o wiele łatwiej zrobić finał, o wiele trudniej zrobić to na drugim końcu naszej kuli ziemskiej, czy to będzie Australia, czy będą Stany Zjednoczone, czy gdzieś ktoś na Filipinach, czy ktoś gdzieś w Europie, ale robią to pięknie, robią to wspaniale, bardzo im za

To wszystkim dziękujemy, kłaniamy się nisko. Powiem teraz w języku kiedyś takim międzynarodowym, dzisiaj już może trochę mniej. Robert napisał, uczę się łaciny, więc takie zaległe życzenia. Plurimos annos, 100 lat, dosłownie przez bardzo wiele lat. Multos annos, wiele lat. Macto animo, bądź mężny. Ad multos annos, oby żył przez wiele lat. A więc taką trochę łaciną poleciałem. Robert, bardzo dziękuję. W ogóle dziękuję za wszystkie życzenia. Przyszło ich tak dużo, jak zwykle bardzo, bardzo, bardzo piękne dzięki i wygrzebałem, znacie to nagranie Wenus, stary bardzo kawę, za moich czasów w radio się nakręcało wtedy, a miałem radio Kankan, było ogłoszenie, że może wybuchnąć, zawsze się bałem go podgłaśniać, nigdy nie wybuchło. Royal Republic, Wenus, 2025 rok, laureat Złotego Mączka, ZBC Małpant, Radio Kop Kapele.

Pamiętam, kiedy z załogą weszliśmy do sztabu orkiestry w Katowicach, a było to w 1993 roku. Było wtedy mroźno, styczniowo, bo to był dzień finału. Na dworze klasycznie zimno, u nas ugoszono nas gorącą herbatą. Do tego nie zapomnę jasności dzięki oświetleniu w sztabie, które dawało otuchę i energię potrzebną, bo szliśmy do Katowic, aby pozbierać troszkę do puszek. Pozdrawiam serdecznie Robert. Mój pierwszy sztab działa nieprzerwanie od początku orkiestry. Szkoła podstawowa imienia Józefa Skrzeka w Michałkowicach. Pozdrawiam Krzysztofa Zyskiem, który rozkręcił i zaszepił moje granie z wami. Pozdrawiam z Nadgarów Kri, pozdrawiamy. Bardzo Kri serdecznie, dużo o tobie mówiliśmy. Mój pierwszy sztab pamiętam bardzo dobrze. Sztab Bedford, UK, następnie sztab Corby, później Bournemouth i od zeszłego roku jako szef sztabu. Dziękuję Jurku i Dzidziu za gościnę w ostatni weekend i naładowanie baterii na następny finał. Z całego serca podziękowania dla całej ekipy i tu uwaga, cała nasza ekipa, która obsłużyła te kilkadziesiąt osób, którzy przyjechali do nas w Gościnie. Hodor, Loki, Dexter, Betty, Orzech, Trolu, Buddy, Ciotka, Jasiu, Daniel, Krysia, Kasia i cała ekipa sztabów zagranicznych. Ukłony w pas za wspaniały czas. Uściski, Maciek z Bournemouth, Exim Flibro. Ekipa w domu szczęśliwa z powrotu. No i tak, dzieci przytulone na maksa, uśmiech ogromny na ustach, czyli rodzina tak, zadowolona, że tata wrócił. Spotkanie, które także miał ten taki etap nasz, polski, na kiedy łzy w oczach, kiedy sobie gadaliśmy, kiedy sobie przypominaliśmy i kiedy dziękowaliśmy i kiedy we wszystkich nich, we wszystkich tych ludziach, we wszystkich, którzy tam są, a przecież znamy się, bo się spotykamy może face to face 2 razy w roku, teraz już 3 razy w roku, ale to nie jest taka codzienne bycie z tymi ludźmi. Nie pytaliśmy o poglądy, nie pytaliśmy o religię, nie mam zielonego pojęcia, ale za to czuło się, że jest ogromna przyjaźń. I przede wszystkim w ich sercach przeogromna duma z Polski. Przeogromna, moi drodzy. To są nasi ambasadorzy. Najlepsi, jak sitką mogą być. To nie ma nic wspólnego z jakimś fochem, z jakimś marudzeniem. To po prostu niezwykle miłe opowieści, a jeszcze orkiestra ich tak natchnęła. I co roku w tych spotkaniach naszych daje takiej ogromnej wiary, że jest o czym gadać. Czy jest to Kri, który nad garami opowiada gdzieś ekipie, z którą pracuje, czy każdy, który do nas przyjechał, właśnie mówi o tym, zadziwia. A jeszcze jak mówi o festiwalu, jakim jeszcze pokaże skrawek zdjęcia, no gały robią ogromne. I na tym to polega. Ta zazdrość pozytywna. Cilenardor, moi drodzy, czyli kapela z Szwajcarii, która przyjechała do nas w 2025 roku. Oj się działo.

Pamiętam, jak rozmawialiśmy z zespołem po ich występie, siedzieliśmy na tej zonie, gdzie mają swoje kontenery i rozmawialiśmy, oczarowani ich muzą. No nie była to też muza, która wystartowała z jakąś ogromną ilością głosów, praktycznie z Złotego Bączka, ale zdecydowanie, także wyróżniająca się, taka, którą pamiętam i do tego koncertu będziemy wracali. Kasia już podsumowała wyniki zespołów zagranicznych. Pierwsza dwójka, przewidywalna, ponieważ koncert P.O.D. i Godsmack były najlepsze na całym festiwalu. Warglass również bardzo mi się podobał. Zaskakuje tylko moim zdaniem dosyć odległe miejsce Orbit Catcher, bo to naprawdę świetna kapela. Fajnie, że Meteor Airlines również znaleźli się na liście, bo grają bardzo ciekawą i wartościową muzykę. Pozdrowionka Jusiński, Kasia z Bełchatowa. Dzięki za taką opinię, no bo jakby zauważa wszystkich, nie skupia się na niczym, nie próbuje, jak to przy innych nieraz jest w plebisytach, albo jak też uczyliśmy was i no chyba nauczyliśmy, kiedy mówimy, kto będzie u nas grał, żeby se darować wszelkiego rodzaju dyskusje przed. Gadajmy po. A więc tutaj Kasia, jakby za co ci jeszcze raz dziękuję. Zauważyła miejsce pierwsze, czyli Godsmack, i co tu dużo gadać, także miejsce ostatnie, czyli Meteor Airlines, który, o ile pamiętam, miał 50 głosów. Wszystko może się zmienić. Nawiązanie do tematu dzisiejszej audycji. Czy wiesz może, ilu jest wolontariuszy działających czynnie od pierwszego finału? Czy fundacja ma może takie dane, informacje, ilu jest weteranów? Ja znam dwóch, poza tobą oczywiście. Pozdrawiam serdecznie, Misiek Sandecki, Zielony Góry. Misiek, nie prowadzimy takiej statystyki, to się jakby samo pokazuje i to wychodzi właśnie w takich najpiękniejszych, chociażby mailach dzisiejszych, kiedy wspominacie, kiedy mówicie i kiedy się okazuje, że jeżeli ktoś pisze, że był na wszystkich finałach, no to pisze bardzo dorosła osoba, no co tu dużo gadać. I na tym to też polega, ale powiem wam tak, na finale będziemy chcieli sobie otworzyć taką trochę skrzyneczkę i przygotowujemy serię zdjęć z pierwszych finałów, pierwszych 10 finałów, tych takich, które pamiętamy jako takie bardzo odległe. I puszczać zdjęcia takiej klatki stop i mówić, hej, może jak ktoś się tutaj rozpoznaje, to dawajcie, podajcie do nas, do studia, pokażcie się, chcemy was zobaczyć. Pozmienialiśmy się, no to Misiek, no ktoś to miał 7 lat, to teraz dodaje do tego 35, no to się naprawdę robi kawał nieprawdopodobnej historii. Nie prowadzimy takich rachunków, ale wszystko na finale może się okazać, że może być to naprawdę niesamowita parada wspomnień, taka jak teraz słyszycie, parada wspomnień, czyli Kult 2019 rok.

A my, moi drodzy, między innymi nasz rekord będziemy bili w takich miejscach jak Stena Line, czyli Prom z Karlskronie w Szwecji, w hotel Menavil Safaga w Egipcie. Nawet dzisiaj, jak wejdziecie na mojego Facebooka, gdzie, no, gdzie mówię o takich naszych aktualnościach, jest taka mała reklamóweczka nakręcona przez ludzi tam w Egipcie, którzy też chcą być razem z nami i też brać udział. Polacy, którzy tam pracują, którzy odpowiedzieli na nasz apel. Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia, drugie skrzydło lotnictwa taktycznego w Poznaniu, Zakład Karny w Wierzchowie, Tramwaje Warszawskie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Ochotnicza Straż Pożarna, Oddział Ratownictwa Wodnego w Legnicy, Policyjna Grupa Ratownicza w Szczecinie, Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Wystarczy się do nas zgłosić rekord.wosp.rg.pl, rekord.wosp.rg.pl. Przypomnę, ponad 13,5 tysiąca szkół w Polsce ma nasze fantomy. A więc kiedy robiłem takie szkolenia nauczycielom, nie robimy ich w szkołach, robimy nauczycielom, którzy później uczą uczniów, wręczamy między innymi małe tak zwane minianie i połówki, fantomy, czyli takie 5 fantomów jest w każdej szkole, wystarczy, mówię tutaj do rodziców, do nauczycieli zajrzeć, macie takie fantomy, 30 minut takiej chwili, kiedy jesteście w klasie, kiedy nie musi robić dużego spotkania, ale możecie wtedy przez 30 minut uciskać fantom, 30 uciśnień, 2 wdechy, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ale uczymy dzieci całego łańcucha przeżyć, a więc także pozycja boczna ustalona, taka pierwsza diagnoza, która pozwala rozpocząć tą RKO. Uczymy, jak zatelefonować, jak użyć defibrylatora, a więc generalnie uczymy tych zasad bezpieczeństwa, które są teraz niezwykle ważne, o których się dużo mówi i które już coraz częściej mówią konkretnie, dlaczego o tym mówimy. Dzisiejsze alarmy w Warszawie dokładnie mówią o tym, że jeżeli będzie wojna, to żebyśmy wiedzieli, co robić, żebyśmy wiedzieli, jak się jak najbardziej normalnie zachować, tak aby nie wpaść w jakieś głębsze tarapaty. I my to robimy od 20 kilku lat, jeżeli chodzi o uczniów w szkołach podstawowych w całej Polsce. Dżem jeszcze w tej godzinie, i by tak było, idzie lepsze. 2026.

0: Hey, Poland, this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Gramy najlepszy rock. Kult.
4: Czy myślałaś o tym, co się może stać więcej?
3: Liquid.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Zadzwońcie po milicję. Rockowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach: Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
2: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen. A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
4: Pokaż.
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga.
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Rogucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: SBB, formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
12: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do

0: 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
3: Miałem dość pracy, która nie dawała mi satysfakcji. Chciałem robić coś ważnego. Pomagać, rozwijać się i mieć realny wpływ na bezpieczeństwo kraju i moich najbliższych. Dlatego wybrałem Wojsko Polskie. Tu zdobyłem konkretne umiejętności. Poznałem ludzi, na których zawsze mogę liczyć. Ty też możesz zostać jednym z nas. A jeśli właśnie kończysz szkołę podstawową, możesz rozpocząć swoją przygodę w klasie wojskowej. Wybierz swoją drogę. Wybierz Wojsko Polskie. Szczegóły na zostańżołnierzem.pl lub w wojskowych centrach rekrutacji.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Ofer.

A w kolejnej godzinie przywitał was zespół, moi drodzy, z Australii, czyli Spider Bite i ich Black Betty, no chyba największy hicior, 9.30, ale lubimy takie numery, które z oklaskami długo trwają i napędzają się i widać, że Australijczycy sobie doskonale dają radę. Special Guest to był także zespół, który w tym roku zagrał australijski na małej scenie, a biorąc pod uwagę, że eliminacje także rozpoczęły swoją działalność bardzo wcześnie, to z przyjemnością komunikuję, że już do tej pory zgłosiły się zespoły dwa z Australii, czyli gdzieś ta wieść idzie, właśnie tak powinna, jak to mówią, gminna wieść, ale to jest właśnie taka najpiękniej podawana przez tych, którzy do nas dojechali, byli, a więc mamy 60 zgłoszeń do tej pory i z zagranicy, między innymi Czechy 4 zgłoszenia, Kanada 3, Australia 2, Niemcy 2, Dania, Cypr, Węgry, Francja, Izrael, Wielka Brytania, Bułgaria, Kolumbia, Włochy, Maroko, czyli po jednym zgłoszeniu, no to właśnie jest najpiękniejsze, co w naszym festiwalu jest, że to się po prostu rozsiewa, to po prostu idzie i myślę, że tak samo Maroko, no to jest właśnie, czyli Meteor Airlines, no to stąd się biorą te opowieści, myślę, że czterech zakapturzonych, tam było pięciu gości, teraz siedzi może też przy jakiejś miłej fajce i opowiada, ła, co to tam było, co tam się działo, o czym już dzisiaj mówiliśmy. Moi drodzy, jutro Dzień Pokojowego Patrolu oraz także ratownika medycznego, to jest wpisane do naszego kalendarzyka, w związku z tym, z tej okazji to tylko powiem, że Pokojowy Patrol, pierwsze szkolenie w ten weekend już jest cały, że tak powiem, zarezerwowane, ale można już na następne się zapisywać, 13-15 dzień listopada i w trakcie szkolenia również ekipa uczestników oraz instruktorów dołączy do próby ustanowienia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu RKO, bo wszyscy zaczynają szkolenia w piątek, czyli mogą być razem z nami, a my już ten rekord w sumie mamy, w zeszłym roku 170 470 osób, a teraz, kiedy wychodziliśmy z fundacji, dzisiaj było 191 79 uczestników. Mam nadzieję, że także może nam się uda przejść te 200 tysięcy. Będzie bardzo miło. A medyczny patrol, to tylko przypomnę, moi drodzy, że w tym roku na najpiękniejszym festiwalu świata działało 197 medyków. 4 punkty terenowe plus szpital polowy, 2 punkty scena oraz zespoły wyjazdowe. I od środy do niedzieli rano 1170 interwencji medycznych w trakcie trwania festiwalu. Pierwszy festiwal, gdzie także lądowało śmigło 3 razy i co tu dużo gadać, 3 razy ratując życie. To jest dzięki temu, że osoby te zostały zaopatrzone przez pokojowy patrol, przez medyków pokojowego patrolu. Te sytuacje skończyły się na szczęście bardzo dobrze. I wszystkie, we wszystkich brali udział nasi medycy naszego szpitala polowego, za co im bardzo, bardzo dziękujemy. Ja przypominam, że Wednesday 13 to jest płyta, którą możecie zdobyć u nas w Siemaszopie, a to tylko o tym mówię, że to jest także wydawnictwo, które zostało wydane przez zespół, dostał wszystkie nasze ścieżki dźwiękowe i wydali sami płyty. 28 września była światowa premiera, ta gra w 2025 roku. Kilka płyt po prostu zamówiliśmy u nich, jeżeli ktoś ma ochotę. Bardzo pięknie wydane, bardzo ciekawie wydane, czyli winyl, ale także CD, moi drodzy. I za moment notowania polskie, jeżeli chodzi o złotego bączka. Oj, czuję, co tam się dzieje.

Łęc 13 i pytam, ma numer 98 zgodnie z naszym katalogiem i także do zdobycia w naszym Siemaszopie, czyli winyl i płyta kompaktowa, bardzo pięknie wydana. Przypomnę, bo to w pierwszym godzinie może ktoś nie był przy słuchawkach i przy głośniczku. Oddano do tej pory 13208 głosów. Przed chwilą przedstawiałem wam pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o eliminację, znaczy nie o eliminację, o Złotego Wączka Zespołów Zagranicznych i z ilością głosów 2166 był to zespół Godsmack. Polskich zespołów jest dwa razy więcej, w związku z tym podzielimy to na dwie randki. A ja przy okazji, bo wiem, że was wielu teraz, wiele osób nas słucha, to tylko przypomnę, że hashtag Oskarowa Rolka i hashtag Polendrock 26, czyli czekam na wasze rolki do końca października. Nagrodą dla zwycięzcy, uwaga, wejście na dużą scenę na 33. Polendrock Festival i konkurs jest realizowany na Facebooku i Instagramie. Czekamy na wasze rolki, dostaliśmy ich bardzo, bardzo dużo, są piękne, są zawodowe, w związku z tym na jednej nagrodzie się nie skończy, co tu dużo gadać. A więc uwaga, moi drodzy, notowania. Zespoły polskie. Miejsce 25. Atmosfir i Marcin Rozynek 4. 24. Miejsce 24. Wiraszko 4. Paulina Przybysz 6. Trupa 27. Ewelina Finta 26. WW miejsce 20.36. Zuta 36. Daria ze Śląska 18. Miejsce 43. Lipali 60. Waluś Kraksa Kryzys miejsce 16. 64. Miejsce 15. Łzy 79. Miejsce 14. Kobra Nocka 109. Bum Bum Orchestar and Friends 116 głosów. Miejsce 12. Orkiestra Dorosłych Dzieci 132 głosy. Trackstone miejsce 11. 137 głosów. I Kasia Lins, obywatelka KL 139 głosów. Na miejscu 10. staniemy. Za chwilę do was wrócimy, moi drodzy. To żeby was tak trochę dobrze też na to wszystko nastawić. Daria Zawiałów. Przepięknym, pięknym nagraniu z małej sceny 2019 roku, bo naprawdę mówimy o tych najpiękniejszej już dziewiątce. Lwy, moi drodzy, i za moment pierwsza dziewiątka.

znakomita Daria Zawiałow. To pierwszy etap naszego Złotego Bączka, który będzie trwał do 30 listopada, drugi etap od 1 grudnia do 28 lutego i ostatecznie trzeci etap od 1 marca i 1 czerwca. Poznamy wtedy, kto będzie grał na dużej scenie, a my wręczymy mu statuetkę Złotego Bączka. Stanęliśmy na miejscu 9. Miejsce 9. Basia Giewont, 163 głosy. Jucho, miejsce 8, 178 głosów. Miejsce 7, Luke and Rebel Babel Orchestra, 217 głosów. Happy Set, miejsce 6, 266 głosów. Dżem, miejsce 5, 300 głosów. Warius Manks i Kasia Stankiewicz, głosów 421. Miejsce 3, Myslowic, głosów 642. Miejsce 2, ADHD, 1346 głosów. Miejsce pierwsze?

Lemmy Pooh, 2053 głosy. Przypomnę jeszcze raz wam piątkiem. Piąte miejsce Jam, 300 głosów. Arius Manx i Kasia Stankiewicz, 421 głosów. Miejsce trzecie Myslowicz, 642 głosy. Miejsce drugie ADHD, 1346 głosów. I Lemmy Pooh, miejsce pierwsze, 2053 głosy. Lemmy Pooh, no jeździ po Polsce, to jeszcze jak. 17 października Olsztyn, 23 października Wrocław, 24 października Mogilno. To tylko październikowe koncerty. Później będziemy wam podawali ich koncerty listopadowe między innymi. W związku z tym myślę, że także nasze festiwalowe granie powoduje, że tej muzy jest dużo i ta muza już się pokazuje bardzo, bardzo obok was. Bardzo było mi i nam wszystkim przyjemnie liczyć te głosy, bo bardzo ich było dużo. No myśmy się nie spodziewali, że będzie aż taki odzew i myślę, że troszeczkę was trzymaliśmy w napięciu. Także i ja mam swoje typy i tak sobie pomyślałem, że z tych odległych miejsc bym sam jeszcze raz zagłosował, bo niektóre z tych prezentacji czy tych koncertów były przepiękne, bardzo wielokrotnie wam mówiłem, jest czym grać. I mała scena, zobaczcie jak mała scena nieprawdopodobnie rządzi, bo Lemmy Pooh, ADHD, Arius Manx, Jucho, Basia Giewont, to są wszystko zespoły właśnie z małej sceny. Z dużej sceny mamy Luk, mamy Dżema, mamy Myslowic, a więc to się wyrównało bardzo i pokazuje, że i to miejsce prezentuje muzę, którą po prostu słuchacie, lubicie, jesteście z nią. Pomyślałem sobie, że tak na wiwat jeszcze raz niech wejdą na scenę Australijczycy, Wolf Mother, 2025 rok.

Jak to my, drodzy, nie kochać Australijczyków? No tacy nam się trafili w 2025 roku. Najpierw ich słuchaliśmy z płyt, a później na końcu Łóż Madero okazało się, że dają czadu. I to jeszcze jakiego? I przypominam, już dwie kapele z Australii zgłosiły się na eliminację, czyli ta szeptanka, no daje, robi swoją robotę, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Piotek napisał, czy wszystkim, mój pierwszy sztab. Tak się złożyło, że to była Warszawa parę lat temu. Świetna przygoda związana też z najpiękniejszym fanklubem świata. Pozdrawiam wszystkich. Piotrek Piętosa, Jurku najukochańszy, wszystkim ratownikom i ratowniczkom, lekarzom i lekarkom, wośpowym, patrolowym i patrolowczyniom. Z okazji ich święta życzenia, aby świat dawał im tak dużo dobra, jak oni dają światu. Niestety zdarza się, że jest dokładnie odwrotnie, że są atakowani podczas pracy przez tych, którzy ratują. Zdarzyło się tak na SOR-ach. Jest to przerażające i nieludzkie. Bądźcie bezpieczni w swojej pracy. Na festiwalu my jesteśmy bezpieczni dzięki wam. Na widok punktu czy koszulki zawsze gęba się śmieje, ręka pozdrawia, ależ mi się za ten za festiwalu. Kochamy was, Pacia, Alan, Nora i buziaki dla Podora, oczywiście. Ale tutaj miałem piękną, o jest, słuchajcie, piękna dziara, Woodstock, pokojowy patrol, Poland Rock i Serducho i napisał, nie pamiętam dokładnie, kiedy zaczęła się moja przygoda z orkiestrą, ale pamiętam, że już jako dzieciak zawsze dostawałem pieniądze od mamy, żeby wesprzeć finał. Później przyszedł wolontariat na finałach i w końcu 7 lat temu wstąpiłem do pokojowego patrolu. 35 lat temu miałem 8 lat, więc WOŚ to prawie całe moje życie. W 2029 roku czekają mnie dwa jubileusze, 10 lat w patroli, 6 lat, odkąd pierwszy raz moja noga stanęła na najpiękniejszym festiwalu świata. Nadal mam tę chęć i siłę, żeby tworzyć razem z wami te piękne chwile, a WOŚ już zawsze zostanie ze mną na mojej skórze w postaci tatuażu. Pozdrawiam Perez, sztab Den Haag. Pozdrawiamy Den Haag, o którym bardzo dużo mówiliśmy na zlocie naszych wszystkich ludzi sztabowi. To, co wam mówiłem, jest czym grać. Daria ze Śląska, czyli Pan ze Stolicy, 2026 rok, czyli mała scena, tylko z nazwy ZBC Małpa, Antyradio .pl. Mamy mnóstwo gości, którzy są u nas za moimi plecami. Zaraz wam powiem, bo będą u makaka, czyli bądźcie na wszystko przygotowani. Wszyscy w plerezach i z takim szyderczym uśmiechem. Dobra, lecimy.

Świetnie, Daria ze Śląska, oj, będzie czym grać. Moi drodzy, i wiadomość, która powinna być tutaj, w tym miejscu, jak najbardziej na miejscu, i o tym zawsze mówię, jak tylko taką informację wyłapuje Polska Agencja Prasowa, ale tutaj w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim wręczono medale zasłużony kulturze Gloria Artis i otrzymał złoty medal Zbigniew Hołdys, nie muszę dalej przedstawiać. Medale srebrne przyjęli Izabela Trojanowska, też nie muszę przedstawiać, wszyscy wiedzą i to mi się bardzo podoba. Z kolei medale brązowe odebrali, uwaga, Maciej Balca, którego doskonale znamy przez 23 lata, a także wokalista zespołu Dżem. A poza tym Artur Malik, perkusista rockowy i jazzowy, muzyk sesyjny, pedagog, oraz Aleksander Maria Alek Mrożek, kompozytor, aranżer i instrumentalista. I to są te medale, o których po prostu miło mówić, bo to są absolutnie medale związane ze sztuką sztuki. I dlatego gratulujemy i jak tylko będą takie wiadomości, to chętnie tutaj właśnie w tej audycji zbc@antyradio.pl zaraz będzie się, gdzie na pewno o tym mówili. Nie pamiętam dokładnie, kiedy zaczęła się moja przygoda z orkiestrą, ale pamiętam, że już jako dzieciak zawsze do sobie pisałem, a to czytałem, to czyli ta piękna dziara z Den Haag, pozdrawiamy, tatuaż. Żaba napisała, pierwszy raz zorganizowałem już tak w liceum medycznym. Zbierałem wtedy o dziwo, zbierałyśmy wtedy o dziwo przy dużym zaangażowaniu nauczycieli i dziewczyn ze szkoły. Prowadziłam szkolny radiowęzeł, puszczałyśmy rockową muzykę, zapraszałyśmy do wrzucenia choćby kilku groszy, ale także napisała, że pojechała później z koleżanką na finał do Warszawy. Byliśmy w studio, jadłyśmy tort i pokazali nas w TV. Na drugi dzień nie poszliśmy do szkoły, bo spóźniłyśmy się na pociąg, chociaż jacyś mili ludzie ze studia podwieźli nas na dworzec. Pani nie bardzo chciała wierzyć, że byliśmy w stolicy u Jurka Owsiaka. Super czasy. A że jestem od początku, od powstania orkiestry, od pierwszych finałów, od pierwszych Woodstocków, tym bardziej fajnie jest mówić, że stanowiłem czosnkiem tej orkiestrowej rodziny. Jednak najfajniejsze jest to, że pracuję na sprzętach podarowanych od Bosiu, na sali operacyjnej i na chirurgii dziecięcej. Każdego kąta czerwieni się serduszko. Ściskam, pozdrawiam, życzę wszystkim miłego tygodnia. Żaba Szczęstokowy. Żaba tak skromnie mówi, że na chirurgii dziecięcej. Żaba jest szefową w ogóle całej tej pomocy, która przy lekarzach tam to wszystko organizuje, z tą naczelną, która właśnie na chirurgii dziecięcej pracuje w Łodzi. Dziękuję. Czy ja dobrze słyszę orgazm? To dobrze słyszę. To jest tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata. Ciągle także możecie i na ten zespół oddawać głos w naszym plebiscycie Złotego Bączka.

jeżeli chodzi o dzisiejszą muzę, bez litości. Dajemy mocno, bo to jest jakby podsumowanie wszystkiego, co, no, co nam w duszy gra, co tutaj dużo gadać. Bartosz napisał, mój pierwszy finał, w którym byłem wolontariuszem, to był rok 2017. Moim sztabem był Urząd Dzielnicy Bielany w Warszawie. Szefem sztabu był pan Wojciech Lejwoda, którego do dziś mam wśród znajomych na Facebooku. Sztab był super zorganizowany wraz z poczęstunkiem dla wolontariuszy w postaci burgerów z food trucka i małym światełkiem do nieba z użyciem fajerwerków. Udało mi się wtedy zebrać najlepszy wynik w sztabie i potrzebowałem do tego aż dwóch puszek, bo w jednej skończyło się już miejsce. W trakcie zbiórki na Bielanach spotkałem po raz pierwszy na żywo pana Andrzeja Bobera, który wrzucił do mojej puszki. Zbliżającym się w finale, jeżeli nic nie przeszkodzi, to też będę kwestował już tradycyjnie na warszawskich Bielanach. I tutaj, moi drodzy, pozdrawiam ciebie, Jurek, całą redakcję Antyradia oraz słuchaczy. Bartosz, magister historii z Żoliborza. Pamiętam, że na naszych oczach tą magisterkę robiłeś, a ja przypominam jutro nasza domowa orkiestra, Żywiec, czyli tak samo muza. Poprosiliśmy Adriana, żeby wybrał fajną muzę, taką pogodną. No tak, dzisiaj trochę mocno, ale jutro zobaczymy. Sam, to jest dla mnie niespodzianka. Nie mieszam się w muzę, taka jaka jest, niech sobie będzie i to mi się podoba. Już od 2019 roku, pisze Adrian, jestem wolontariuszem Bieszczadzkiego Sztabu Wołosi w Sanoku, który niezmiennej formie działa od 2017 roku. I pozdrawiam tutaj pana Sebastian Nizik. Zarejestrował kolejny raz Sztab Wołosi w Sanoku numer 6720. Znaczy, na to czeka Adrian. A następnie czekam na rekrutację wolontariuszy i liczę sobie 1 stycznia 2027 roku. Planuję zostać już po raz 9 wolontariuszem Sanockiego Sztabu Wołosi. A ja usłyszę Zenka Kupatasę, tak? Dajmy mu głos!

0: Paweł Brzuszek na nienagłośnionym kakonie zrobił debiut na dużej scenie.
1: Synek Kupatosa, który później zaprosił Wiśnie na scenę, bo tak żeśmy to podzielili, ten koncert. Baby Have Fun, czyli Marcin Jastrzębski, bas, Michał Siedlecki, gitara, wokal, wspierający Marcin Szostakowski, perkusja. Porozmawiamy z nimi o zespole Hypnosaur. I tu jest foto Łukasz Nowakowski. Czyli fotograf będzie też super, ale także o trasie koncertowej bardzo zaprasza Makak. Byli u nas, widzieliśmy ich wszystkich. W związku z tym, no można powiedzieć, cztery gęby do gadania. No to będzie o czym gadać. Posłuchajcie, nie odchodźcie. U mnie pierwszy raz sztab numer 1482, czyli sztab główny Warszawia. To wszystko dzięki temu, że zaprosiłeś, Jurku. Fan klub się kręci najpierw do studia TVP, a później do kolejnego już tefanowskiego. Przyszły finał to będzie już chyba 10 raz w stolicy. Dziękuję za to wszystko, bo co mogłem powiedzieć więcej? Żałuję tylko, że nie zacząłem chodzić z puszką dużo wcześniej. Asia Strzebiszewa, odpowiedź ta garząca naszą zagadkę. Przeczytałem, więc wiesz, że to nie jest dobra odpowiedź. Jeju, mój pierwszy finał, jak to było dawno, to był trzeci finał WOŚ 1995. W następnym roku to będzie 32 mój finał, jak ten czas leciał, ale pamiętam, jak żeby otrzymać ankietę, trzeba było wysłać kartki, czekać, aż przyjdzie pocztą. Oczywiście pamiętam pierwsze wyjazdy do fundacji, jeszcze w bloku na Madalińskiego, gdzie była zawsze bardzo gorąca atmosfera. Z nostalgią wspominam czas pierwszych finałów i ludzi, którzy wtedy poznałem i spotkałem ich dzisiaj. Część z nich została medykami czy lekarzami. Spotkałem się teraz również przy finałach, ale teraz i oni również grają, ale w inny sposób. Mariusz Opola pozdrawia nas serdecznie. Paweł z Krakowa. Wielki szacun dla osób, które organizują sztaby. Oraz wielkie dzięki dla tych, co chodzą z puszkami. Osobiście nie byłem nigdy w żadnym sztabie, ale jestem z wami od pierwszego finału. Mimo że w niewielkim stopniu mogę wesprzeć fundację, to jestem szczęśliwy, że mogę dołączyć do grupy ludzi czyniących ten świat lepszy. A jeszcze tutaj takie, pamiętam swój pierwszy sztab, 2025 rok, to był przecudowny rok. Dzięki mojemu szefowi sztabu pojechałem do fundacji, poznałem ciebie, zorganizowałem swój pierwszy w życiu koncert, bo jasne, że moje działania zaczynały bardzo wiele. Mój pomysł i dążenie do realizacji tego koncertu i wielu innych rzeczy były widoczne i zapamiętane przez wielu, ale to szef sztabu nad wszystkimi czuwał i bardzo w tym kierunku zadziałał. Ogrom pracy włożył w to, aby dopiąć finał na ostatni guzik. To jest od Joli. Tu Jola pisze o wielu różnych rzeczach. Między innymi o tym, że nie dotarło do niej podziękowanie ze sztabu, ale nasze dotarło. Jola, usiądę, znajdę ten sztab i to podziękowanie do ciebie przyjdzie. Och, jak wam bardzo dziękuję za dzisiejsze korespondowanie z nami. Zagaduję, bo nie było żadnej prawidłowej odpowiedzi. A oczywiście, moi drodzy, zespół The Addicts 2019 rok. Edix przyjechali do nas i zagrali te melodyjne numery. Myslowic przed wami, to już jest na koniec naszego grania. Trzecie miejsce, 642 głosy. Rozmawialiśmy, bądźcie z nami 16. To jest także ten moment, kiedy mówimy o bezpieczeństwie naszych dzieciaków, uczniów i tych wszystkich, którzy są w szkołach. Czasy zwariowane, ale my uczymy od 20 paru lat, już prawie od 23 lat takich właśnie zachowań bezpiecznych. Będziemy robili to 16. Bądźcie razem z nami. Trzymajcie się. Cześć, siema, Hodor i ja. Ściskamy was bardzo mocno. Cześć, siema.

0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać. I liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto. A do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
5: Ladies and gentlemen, szykuje się prawdziwa metalowa rebelia. Acid Drinkers w trasie Old Iron Biceps Tour. Are You a Rebel? Pump the Plastic Heart. Czy Poplin Twist w nowych odsłonach? Katowice, Gdynia, Wrocław, Warszawa. Widzimy się pod sceną? Bilety na visualproduction.pl. Poleca Antyradio.
6: Po reklamie.
7: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
8: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
9: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
10: Yes, this is Norwood Fisher, bass player for that band Fishbone. And right now... I'm looking at these letters that I thought I couldn't read them, but I actually can. And they are sitting right around the nipple of the macacophonia. Baby, have fun. Right on the heart, where the heart beats. Yes.

0: Ja nie mam słowek.
1: Są jedne. Dobrze. Wszyscy są?
2: Tak, wszyscy.
1: Dobry wieczór.
3: Siema.
0: Siema, siema.
1: Nawet mamy tutaj...
3: Nie skrzypi, co?
1: Nie, ten jest nówka sztuka niechodzona. Jest po prostu coś pięknego. Muszę sobie tylko słuchawki przycisnąć coś odrobinę. Ach. Drodzy moi... Stosunkowo udanego poniedziałku, stosunkowo udanego tygodnia. Dobry wieczór, to jest Makakofonia. Ja jestem Piotr Makak-Szarłacki. A co oni mi tutaj zostawili? Jakieś dziadostwo po prostu. Nie mogę w to uwierzyć. No przecież kuźwa. Wyloguj. Dobrze. Co będziemy oglądali? No jaki GKS? No... Czy ciebie opuścił?
2: GKS
3: wie. Ale patrz, GKS wie.
1: Dobrze, gdzie jest ten? Tu jest piwo. O co oni grają w ogóle? Poczekaj, ale wróć tutaj. Zawołajcie chłopca, bardzo was proszę. Frank, wracaj. Frank. Chodź tu na moment. Co to jest za spotkanie?
4: Gieksa Wieczystą Kraków.
1: Ale o co oni grają? O mistrza Polski? A nie, no to dobrze, ale i to, a nie ma nic innego?
4: Musisz z technikiem skontaktować, żeby ci włączył na inny ten kanał.
1: A sam nie mogę sobie przełączyć na inny kanał?
4: On musi u siebie przełączyć.
1: Nie mogę w to uwierzyć, on musi u siebie. No widzicie państwo, to są wszystko po prostu kłody pod nogi biednej małpy. Nie mogę w to uwierzyć. Państwo wybaczą, ale muszę tutaj dokonać wejścia na ten, na stół. Nie mogę w to uwierzyć po prostu. Dobra, przedłużę sobie podkład. To mi na pewno pomoże. Panowie z Hipnozaur, na pewno państwa również mogą zająć rozmową. Dobry wieczór nawet.
3: Tak, dobry wieczór.
2: Z tej strony zespół Dinozaur.
3: Stęskniliśmy się, już nie było nas, nie jest, 3 miesiące.
1: Albo i więcej nawet.
3: No tak.
2: Stara miejscówka lepsza.
1: Dlaczego?
2: No bo skrzypiał fajnie ten stary pod mikrofon.
1: A ten teraz już nie skrzypi, no, już nie, ale za to po chamsku mi opada, tak jakby już miał uwiąc starczy.
3: A mikrofon?
2: Przykro mi.
1: Nie mogę w to uwierzyć. No ten mi jeszcze, wiecie co? Po prostu ten, wpisywanie haseł wszędzie teraz, gdzie się tylko da, to jest jakieś przekleństwo.
3: Bo to na karteczkach trzeba sobie zapisywać.
1: Ale ja je pamiętam, tylko tutaj się... Jordoli ta konsola. Cholerna. O, super, jesteśmy, no cudownie. Dobry wieczór. Mówiłem, że ten, witam bardzo serdecznie cały kuchanek różańcowy oraz peleton skryto słuchaczy. Nie mówiłem
2: nie
1: tego.
2: Mówię,
1: no widzicie, bo ja dopiero jak otworzę sobie stronę internetową, to wiem, co mam mówić. No a tak to po prostu nic, no. Nie mogę w to uwierzyć. Tak, Marcinie, dobry wieczór. Michale, dobry wieczór. Marcinie, dobry wieczór. Mamy tak, mamy sekcję rytmiczną oraz, moi drodzy, gitarę. Wokalista się na nas wypiął, ale to nic.
3: Mamy, nie zgadniesz, co robi.
1: Mamy go również. Co on robi?
3: To może być zagrywka.
1: Tak, bardzo dobrze. Mamy gadżety. Jak państwo zerkniecie na antyradiowego Facebooka,
3: bilety
1: zapraszam
3: mamy.
1: Bardzo serdecznie, to zobaczycie pomarańczową koszulkę. Widziałem gdzieś w sieci, jest rzeźba Donalda, zwana...
3: Tego ze Stanów, czy tego z Polski?
1: Pomarańczowa zaraza, tego ze Stanów. Tak, bardzo fajna, podobno przyjechała dzisiaj do Unii Europejskiej.
3: A to jak ten obraz Matki Boskiej, tak jeździ po wszystkich wioskach.
1: Coś pięknego, naprawdę. Bardzo mnie się podoba. Słuchajcie, od kiedy wy zaczynacie tę trasę koncertową?
3: Od piątku.
1: Od której będziemy dzisiaj rozmawiali? Od tego piątku?
3: Tak, teraz z 16 w Katowicach będziemy. Także
1: będzie. Gdzie?
3: W Piątym Domu.
1: W Piątym, no cudownie. Mam nadzieję, że nasz ulubiony słuchacz miłośnik tego miejsca będzie. Kiedy gracie? W piątym domu? W ten piątek?
5: Ten piątek w piątym domu, tak. No, żeby łatwo było zapamiętać.
1: To wszystko jest jasne.
5: A moi drodzy, w Bielsku.
1: Ten pan, który czytał mi z Cyca przed Grzesiukiem w utworze Noc ciemna i zimna jak tyran ponura, to był oczywiście Norwood. Norwood Fisher, basista zespołu Fishbone. Fishbone Baby, Fishbone the Band. Nie sprawdziłem, czy on jest jubilatem, czy nie. Bez względu na to, czy jest, czy nie jest, cofniemy się do 1993, do Give a Monkey a Brain. He will swear he is the center of the universe. Black Flowers, bo tutaj jest taki właśnie basik, na którym on gra. Po prostu niesamowity, nieoczywisty. Norwood, my man, I love you. That's especially for you.

0: Susan Leder, z Państwa wybrałem, bo pewnie nie wiecie o tym, że wczoraj miał urodziny ten album. To jest debiut zespołu Korn. A nam wyszło w badaniach, że słuchacie Państwo głównie muzyki z lat 90., a ten album jest z 94. Czyli trafiłem jak się masz, prawda? Ach, coś pięknego. Renia się dodzwoniła, wiecie o tym, czy nie wiecie?
1: Z wierszykiem?
0: Podejrzewam, że być może tak. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? 22 minuty po 22, kiedy zdobywam pierwszą koszulkę lidera w dzisiejszym programie. Halo? A teraz? Ktoś tam chrapie, słyszycie to?
2: Tak,
0: ej, to jest dobre. Dajcie to jeszcze głośniej troszkę. O. Ale to nie jest chyba Renia z wierszykiem. No dobra, trudno. W sensie dobra jest na Powiślu. Stosunkowo udanej nocy.
2: Taki no chyba tak było. Nie wiem, czy więcej potrzeba.
0: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w tak zwanym międzyczasie na makakofonie łamaną na makakart. Tam informacja o tym, iż dwóch dżentelmenów nas odwiedzi. Tak, naprawdę. Gabor z Jankiem wpadną, pozdrawiam obu bardzo serdecznie. Będzie dobrze, to jest zapowiedź tego naszego jutrzejszego spotkania. Tak, to może wiecie co, ja to od razu, potem będzie pole minowe, a potem od razu wpadniemy w łapy hymnozaura, bo poleci utwór wybrany przez nich, a potem to wam opowiem resztę, okej? Okay? Jest deal, okej, okay, jest w porządku, to pasuje jest. Wam to wszystko, tak?
3: Będziemy.
0: Państwu też mam nadzieję. Hej. Będzie dobrze. BNDK.

0: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
7: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
6: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Włączamy turbo. Turbo Top w Anti Radio. Czyli rokową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rokowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama. 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027, Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Anti Radio.
9: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
8: Europe, the final countdown. Legenda rocka na żywo w Warszawie. 20 października, co z Torwar. Zespół wykona kultowy album The Final Countdown w całości. Gość specjalny The Damn Truth. Bilety na livenation.pl. Poleca Anti Radio.
10: Po reklamie.
6: Anti Radio. Gramy najlepszy rok.

0: Polskie Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Siema, z tej strony Bartek z zespołu Hipnozaur. Makakofonia, baby have fun. Czytam to, suta makaka.

0: to jakaś nówka sztuka jest niechodzona?
1: To jest z wiosny ten numer. To tak z kwietnia chyba. Płyta wyszła w maju albo jakoś na początku czerwca, więc tak...
0: Ilu ich tam jest w tym zespole?
1: Dwóch rapuje, trzeci stoi za DJ-ką i trochę też rapuje. I ten trzeci ma zawsze taką terrorystkę czy tam kominiarkę w flagę irlandzką, żeby było śmieszniej.
0: Straszy wszystkich dookoła. No. A strzela do czegoś, czy nie?
1: Chyba nie.
2: To nie Ameryka, tylko Wielka Brytania.
1: Nie, oni właśnie są, wręcz bym powiedział, mocno pro-niestrzelanie.
0: Tak?
1: Tak, tak. Oni są właśnie tacy wojujący, że tak powiem, po tej stronie.
2: Wojujący o niewojowanie.
1: Wojujący o niewojowanie bardzo, tak.
0: Makakofania, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Dobry wieczór.
0: O, Witek z Piekar. Właśnie o tobie myślałem i cię przywołałem myślami, to cudowne, bo to o twoim ulubionym klubie mówiliśmy czas jakiś temu.
3: Tak, tak słyszałem i chciałem właśnie powiedzieć, że kupiłem sobie bilet.
0: No, i brawo
3: będę,
0: ty.
3: Tak, będę się widział z chłopakami. No i...
0: Jak oni będą się chcieli z tobą zobaczyć, bo to jeszcze nie wiadomo, wiesz. Mogą cię pogonić zawsze.
3: Też, na pewno sobie siądą tam gdzieś przed koncertem, jak znam życie. No a poza tym wczoraj, dzisiaj, bo to w nocy w rzeźni jeszcze można było wygrać sobie bileta, no ale ja już miałem niestety.
0: Dzisiaj też u nas można wygrać i ponieważ ty już masz niestety, to ja ci życzę stosunkowo udanej nocy.
3: Dziękuję bardzo, nawzajem.
0: Buziaki pa. Renia, jak słyszałaś, to linia po prostu hula, aż cię pragnie z całego serca. Nie pisz tam tych wierszy na Facebooku antyradiowym.
2: Mów.
0: Tylko dzwoń i wtedy będziemy pozdrawiać tatusia i innych pozostałych. Moi drodzy, dostałem ten utwór od kolegi najpierw i wróciły dawne lęki. Od razu zadzwoniłem do tego, który stoi za tym wszystkim, a na imię ma Konstanty. Pozdrawiam cię serdecznie. I co? Jest reaktywacja takiego zespołu, który pamiętam z dzieciństwa jeszcze. Dobry był bardzo. Obecny skład jest odnowiony na maksa. Nie ma nic wspólnego z dawnym, starym składem. Tak się złożyło, że Paweł Oziabło, on gra również w oddziale zamkniętym albo w orkiestrze dorosłych dzieci na gitarze i gra również w Human. I nówka sztuka niechodzona, One Angry Man, poleci u nas teraz, kuźwa. Nie słyszeliście tego. Zrób się głośniej, słowo daję.

0: τα τσένσκια γρόκα από τον Αγράιο.
1: Który to jest ciężkie.
0: Spadło na mnie 475 ton właśnie. Tak, zwłaszcza przez Kylie Minogue. Skąd pomysł na taki zestaw, proszę? Super. Kto to wymyślił?
1: Ja.
0: Który ja? Mów im po imieniu, bo oni przecież jeszcze was nie rozpoznają.
1: To właśnie bardzo dobrze, to przynajmniej nie będę liczować.
0: Zostanę anonimowym.
1: Nie, no Kylie Minogue, nie słuchać i nie lubić, to przecież to jest grzech, no.
0: Dlaczego?
1: No to jest super, no.
2: Bo pod którym względem? Były największe single.
1: Nie, no fajne piosenki, dobrze śpiewa. Widziałem ją na jakimś teraz australijskiej jakiejś lidze futbolu. Taki Super Bowl kobiedny i też bardzo fajnie śpiewała, więc...
2: Wysoka.
1: No nie, jak Kylie Minogue, ja ogólnie lubię dużo dziwnej muzyki, takiej dla słuchaczy pewnie antyradia, ale Kylie Minogue jest tak też...
0: No. Ale masz nią wypakotowaną całą sypialnię?
1: Nie, bo plakaty zdjąłem, ale miałem na przykład kiedyś plakata na stage'u, jutro idę na koncert.
2: Miał, potwierdzam.
1: Tak.
2: 25 lat temu wisiał, na pewno.
0: A gdzie Anastasia jutro gra?
1: Na Torwarze.
0: U nas w Warsaw by Night?
1: No, dokładnie tak.
0: I masz już bilety na to?
1: Mam od roku. Chciałem do tego iść do Stodoły, tylko myśmy grali wtedy koncert. To już te takie, wiesz, problemy muzyków profesjonalnych, którymi nie jesteśmy, czyli gram koncert i nie mogę iść na cudzy.
0: No i tam mam tak samo, też planowałem, że się wybiorę na SBB, a okazało się, że będą grali u mnie Benetki. I co?
1: Najgorzej.
0: No właśnie. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Katarzynka zauważyła, że oni już chyba tutaj kiedyś byli. Tak, moja droga, 6 marca 2024 na przykład. Puścimy ci fragment, takie wspominajki mamy. Realizował to zapewne Stefan La Kurwa Myszk. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
2: My pozdrawiamy.
0: Wytnę ci to La Kurwo i prześlę jakoś mailem, żebyś wiedział, że... Pamiętamy o tobie.
2: W serduszku.
1: On wie, on nawet na koncert przyszedł rok temu chyba.
0: Tak. Naprawdę?
2: No.
0: Gdzie wy graliście?
1: Wtedy w Chmurach chyba.
0: W Chmurach.
1: No i był na koncercie, jeszcze nawet nam zdjęcia porobił, także to jest kochany chłop.
2: Nie, Stefan super.
0: Inwazja z Plutona. To jest utwór z 1983. To jest raptem 7 lat do tych waszych ukochanych lat 70. Ale co za przebój, moi drodzy. Takiego nie grali nigdzie.

0: To już żeśmy trenowali w tym programie wielokrotnie. Ten idiota prowadzący mówi cisza na planie, włącza mikrofony i wtedy się pojawia klap. Albo coś zupełnie innego. Crowbar, moi drodzy, wydał ten drugi album 12 października 1993. Antyfanie jazzu, to było specjalnie dla ciebie. Ale tam, wiesz co, jest dużo fajniejszych utworów i w przyszłym roku zagramy coś zupełnie innego.
1: Nie w cierpliwości.
0: Nie będziemy grali tylko tego covera.
1: Nie wolno dotykać Spotify'a.
0: To dobre. No dobrze. Czy wy gracie z kimś, czy gracie tak, samotność? Gracie z kimś.
2: Takimi kolegami z Krakowa, się nazywają Six Saints.
0: Ale oni na wszystkich koncertach będą
2: z
0: wami?
2: 12 z 13, tak.
0: Czy git w ogóle.
2: No, trasę mamy z nimi, tak naprawdę 12 z 13 koncertów, które gramy, a jeszcze gramy przed takim amerykańskim zespołem Valley of the Sun, to taki stoner.
3: W najbliższą niedzielę
2: z nimi gramy, a tak to gramy. To jest ten moment, że mam wymienić wszystkie miasta?
0: Poczekaj. W najbliższą niedzielę gdzie gracie?
2: W Chmurach w Warszawie.
0: Z tymi Amerykańcami. A skąd żeście się ich z nimi zapoznali?
2: Ja bukuję koncert, tak. Czasem bukuję koncerty takiej agencji z Niemiec, która różne stonery nie tylko sprowadza i tak, co jest.
0: I od słowa do słowa zaczęła się rozmowa i bach, tak?
2: No tak, znaczy z grubsza oni mi wysyłają często jakieś różne tematy.
1: Kolesiostwo. Po to szukać raportu, jak masz zespół, co?
0: No, czyli w zasadzie, a wy znacie się od dawna właśnie, a propos nepotyzmu, tak, i kolesiostwo.
2: Tak, to ja z nimi już 10 lat temu robiłem, nawet 15 chyba, jakieś pierwsze koncerty i tak robiłem trochę, później mi się odechciało, później z kolegą robiłem, później znowu nam się odechciało, a teraz od 2 lat znowu coś tam zdarza nam się. Więc w zeszłym roku zrobiliśmy na przykład Yawning Man, to jest taki pierwszy stoner, taki pustynny, przed Kajasem, przed wszystkimi innymi, oni jeszcze ciągle grają. To jest akurat super zespół, to ich trzeci raz robiliśmy i zawsze jest fajnie, zawsze miło, także...
0: Ile oni mają lat już?
2: No tak 60 prawie.
0: Czyli po dziadersie jak ja.
2: Dziady, tak.
0: No cudownie. Moi drodzy, zapraszam bardzo serdecznie na balkon z lat 90.
4: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii. Baby, have fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: This is Tom Ryerslayer and I want to invite you, welcome you. God hates us all. Makakofonia, baby. Have fun.

0: やっぱです。
1: Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Który z Panów utulił ich z opiate tytułowej?
2: A dzisiaj ja, wyjątkowo.
3: Powiem może Gardzie, skurwiel.
2: Jak mi się odzywasz?
1: Jak to się stało?
2: Wiesz co, bo ja lubię tę piosenkę i teraz uwaga, znowu zostanę zlinczowany. Bardzo lubię tę piosenkę, jak Limp Bizkit grał jej cover w latach 90.
1: Polecam,
2: na YouTubie to jest, tak.
1: Tak, to ja muszę poszukać.
2: To jest na YouTubie z 97 roku, jak oni grali trasę tą Family Values, tak. I tam było tak, że Fred jeszcze pytał właśnie, czy słuchacie Tula i czy do you like the shit? I tam generalnie grali ten numer właśnie. I najśmieszniejsze jest to, że w ogóle on całkiem...
1: Ale Wes Borland był na gitarce,
2: tak,
1: czy
2: tak,
1: ktoś inny?
2: To było w oryginalnym składzie. To było w oryginalnym składzie i powiem ci, że on naprawdę dobrze w ogóle tam śpiewał. To nie było takie jęczenie, na przykład jak w tym Behind Blue Eyes później, tylko to był naprawdę taki całkiem nieźle, jak na swoje możliwości, zaśpiewał. I są dwa różne filmy na YouTubie, bo nawet ostatnio sobie to odświeżałem. Jeden jest tam z jednego jakiegoś koncertu, chyba tam z jakiegoś Baltimore czy tam czegoś, drugi już nie pamiętam.
3: Miałeś DVD chyba jakieś tego z Family
2: Values. Możliwe, nie pamiętam. Ale generalnie to jakby, to właśnie stąd ten numer bardzo lubiłem, więc jak było trzeba dzisiaj wybrać Tula, że to jest nasz czwarty raz, już wszyscy wybrali swojego, to stwierdziłem, że dzisiaj ja.
1: A, moi drodzy, bo ja wam zapomniałem powiedzieć, że pomiędzy okładką Hipnozaur a U2 jest takie on-air i to jest sygnał dla państwa, że już mamy bezpieczne studio oznaczone na czerwono. Jak mamy otwarte mikrofony, to ci, którzy są poza studiem, wiedzą, że jesteśmy na antenie, wiedzą, żeby wtedy nie wchodzić, nie ładować się, chyba że są zaproszeni wtedy specjalnie i już jest git. Dobrze. Czy my mamy bilety na... A w ogóle to jest bardzo ciekawe, to, na co też chciałem zwrócić uwagę, że moi drodzy, nasi goście grają trasę weekendową.
2: Tak.
1: Zaczynają w październiku, a skończą w grudniu.
2: Tak.
1: To jest cudowne, naprawdę.
2: No, my też uznaliśmy, że w Polsce to chyba ma więcej sensu, bo pojechaliśmy w taką trasę za granicą rok temu, gdzie byliśmy jakby dzień po dniu, no i granie tam w poniedziałek czy wtorek gdzieś tam, nie wiem, w Rumunii na przykład, nie było jednak najlepszym pomysłem na świecie.
1: Ile osób przyszło w poniedziałek? Znaczy,
2: najmniej mieliśmy w niedzielę na Węgrzech. To mieliśmy, nie wiem, cztery czy pięć sprzedanych biletów, plus jacyś goście od zespołu, który z nami grał. No ale generalnie tak, bo się okazało jeszcze, że dzień wcześniej było jakieś węgierskie święto narodowe i wszyscy zachlali i nie przyszli w ogóle. Więc tak, więc dlatego
3: jechaliśmy przez te Węgry, nikogo na ulicach tak. Nie było.
2: Jak ktoś oglądał film Eurotrip i tam kojarzył sceny ze Słowacji, to tak się czuliśmy, tylko że na Węgrzech. Więc tak, więc zresztą na Słowacji później też.
3: Ale na tej trasie to nie ilość ludzi była największym problemem.
1: A co było największym problemem?
3: Na Rumunii, w Rumunii mieliśmy przygodę z gośćmi, którzy przyszli na ten koncert.
4: Tak. W barze Hells Angels graliśmy i przyszli panowie z Hells Angels, Romania, się dowiedzieć, co tu się dzieje i dlaczego jest głośno, bo oni teraz słuchają Motorheada, We Ride, We Die i piją Johnnego Walkera z szklanek z Ikei.
2: Nie, z Grinta.
1: Dlaczego, jak śmiecie im przeszkadzać?
2: Tak. Znaczy generalnie było w tym klubie motocyklowym było tak, że jak zaczęliśmy grać koncert, to drzwi do sali z barem zostały zamknięte. I to był pewien znak. To był pewien znak, ale jakby no, skróciliśmy seta, szybko się zebraliśmy, nikt nie został ranny. Jak wychodziliśmy, to ci panowie już nie mieli koszulek i właśnie pili z gwinta, rzucając butelkami po barze, więc byli u siebie, no więc co zrobić. Jeden machał nożem też.
1: Moi drodzy, mam tak, prośbę następującą. Zapraszam was albo na jakąś oficjalną stronę naszych gości, czyli hipnozy, albo na antyradiowego Facebooka, tam po kolei Katowice, Bielsko-Biała, tam daram, tam, tam daram, no kończy się to w Gdańsku, w Paszczy Lwa, pozdrawiam bardzo serdecznie, nie byłem nigdy, ale być może.
2: Też. Nie byliśmy nigdy.
1: No właśnie.
2: Ale będziemy. I metaforycznie, i na serio.
1: Tak. Proszę wpisywać, że uwielbiam zakręcić nóżką i teraz może umówmy się, że wystarczy nazwa miasta. Już tam bez podjazdów klubowych, dokładnie. Bo się pogubicie.
2: Tak.
1: Który koncert państwa interesuje? Na to mamy podwójne zaproszenia. makak@antyradio.pl. W temacie maila wysyłanego na makak@antyradio.pl proszę wpisać: uwielbiam zakręcić nóżką i tutaj, prawda, nazwa miasta. Odpowiedzieć na pytanie wcześniej, proszę.
4: Co teraz robi nasz wokalista? I im głupsza i bardziej prawdziwa odpowiedź, tym lepiej.
1: Proszę się podpisywać.
2: To też dość prawdziwe.
1: No nazwiskiem dołączyć dokładny adres pocztowy i numer telefonu kontaktowego.

0: Tytuł tego albumu Judas Christ, utwór, którego słuchaliśmy, Heaven of High, czyli jednak nie opada, a podnosi się. To Tiamat, moi drodzy. 23 minuty temu minęła 23. Katarzynko, tak to jest, że idiota prowadzący, ja, w sensie mła, często przez swoje dziaderstwo zapominał, czy udało mu się zdobyć koszulkę lidera, czy nie. Udziałem pewnego paciorka jest przypominanie dziadersowi, czy to się stało, czy mu się wydawało, czy śnił, czy zasnął, czy co. Czy o co chodzi? Rozumiemy się? Cudownie. Dobrze. Czy wy macie jakiś, nie wiem, utwór, którego najbardziej nie lubicie grać na koncercie i wtedy go nie gracie po prostu?
1: Z naszych?
2: Ja mam utwór, który nie lubię grać, ale zawsze go gram.
0: A przepraszam, kto tego Tiamata wybrał i może opowie państwu?
3: To ja go wybrałem, Michał, gitarzysta. No to jest
0: co cię przywiodło?
3: Moje odkrycie lat młodości, gdzie w wieku lat 13 w 2000... Boże, którym to będzie? W drugim roku tak. Udałem się do sklepu muzycznego i chciałem wybrać najbardziej mroczny album, jaki mi się uda znaleźć. I myślałem, że będę słuchał black metalu.
0: To było
3: i
0: tak.
3: Znalazłem zespół, który ma nazwę od Boga pochodzącego z Mezopotamii. Tytuł Judas Christ i jeszcze głowę kozła na okładce. No cóż, nie udało się. Moje życie jest pasmem pomyłek.
0: Ale co, słuchasz tego nadal?
3: Tak, tak, z wielkim sentymentem.
0: Ku przesterodze, czy o co poszło?
3: Nie, wręcz przeciwnie.
1: To przypadkiem dobrą płytę wziąłeś.
3: Tak, dokładnie. Nie znalazłem to, czego chciałem, ale to, czego potrzebowałem.
1: Nie jesteś stworzony do black metalu, Michałku.
3: Jednak nie.
1: Przepraszam.
0: Nie mogę w to uwierzyć. Dobrze, a z najnowszej płyty jest jakiś taki utwór, którego nie możecie grać, bo wam po prostu jeszcze nie umiecie albo coś?
1: Nie, wszystkie umiemy.
4: Co? Wszystkie lubimy, wszystkie umiemy chyba z grubsza.
2: Ale młody, dodwaj się do tego.
4: Ale właśnie chciałem do tego nawiązać, że nasz wokalista nie lubi grać jednej piosenki, nie bardzo ją chce grać.
1: Pracę domową mają sobie.
0: Ale to jest ten? World of Insanity?
4: Nie, ten akurat to gramy właściwie często, nie, Hardwired to jest ten taki numer, co nie wiadomo, jeszcze się tak boksujemy, czy go będziemy grali, czy nie, ale ćwiczyliśmy.
1: Bo sobie młody trochę wymyślił partię, którą umie, ale teraz narzeka, że nie umie, ale umie, bo graliśmy i na koncercie i na próbach, ale on coś tam gada.
0: Dobrze. To sprawdźmy w takim razie World of Insanity. To umie, tak? Wszystko?
1: Tak, to wszystko. To,
3: to też jego notabene.
2: Sam go napisał. Wypadałoby.
0: No i tam, oj tam.
4: Też to.

Dzień dobry, jestem Bartek Weber. Właśnie kolega pokazuje mi swój cycek, na którym napisane jest makakofonia Baby Have Fun. Ja jestem Bartek i gram w zespole Baba. Dobranoc.

0: pięknie.
1: Szczędzie.
2: Już, proszę państwa, już dawno przestałem ich uprzedzać, że wracamy na antenę, bo to nie ma najmniejszego sensu.
3: To są takie cyferki czerwone.
2: Teraz będzie o dzieciach, proszę bardzo.
3: A, ta piosenka, tak?
0: Od dzieci.
3: Otóż mój syn w szkole się uczy francuskiego, więc jako przykładny ojciec stwierdziłem, że najlepiej się uczyć na przykładach, na piosenkach, więc znajdę jakąś fajną piosenkę po francusku. No i to jest efekt moich poszukiwań.
4: Czyli nie szukaj za długo. No.
0: Jeszcze zauważmy, że przed sekundą sprawdzą przy mocy, o czym jest ta piosenka. Więc
3: ja nie powiedziałem, że ja znam francuski. To mój syn się tego uczy.
2: Ale tam, wiesz, o czym oni opowiadali przed chwilą? Od czego był ten influencer? Może był od dragów.
4: Może to był Lechtok Pawlak.
2: Albo na przykład seksu, na przykład coś, wiesz, albo ten Prawica Max.
3: Sex, drugs, rock and roll.
0: No, i Prawica Max.
2: No i Prawica Max. No. Czyli wiesz, pełen zestaw.
3: Prawica, lewica. Porówno.
2: To wszystko zależy od treningu, mój. Dobrze, a Danger gra ci na koncertach?
4: Absolutnie, tak.
2: Dlaczego?
0: Dlaczego?
3: Absolutnie, bo Danger, tak. Danger.
0: Nie, że absolutnie, że gramy, a nie absolutnie, że gramy.
4: To jest odpowiedź sudmaczowej, pamiętaj, ona znaczy wszystko.
2: Ale tak, nie, dlatego jest ulubiona.
0: Nie, no, my teraz na tą trasę przygotowaliśmy tak, że nie wiem, z 15, 16, 17 numerów mamy ogranych i w dniu koncertu wybieramy, co gramy.
4: Tak, także będziemy zmieniać seta codziennie w zależności od humoru naszego oczywiście, bo nie ludzi.
2: A wy macie jakieś przebrania, specjalne stroje na te koncerty?
4: Nie specjalnie.
0: Spodnie, koszulki, gacie, skarpetki.
4: Próbowałem do tego jakby zmusić kolegów, ale
2: nie udało się.
4: Że się nie
0: to
4: da.
0: Nie top model, kolego.
4: Więc mamy takie opaski z naszym logo i pewnie na nich się skończy. To jest wszystko, co mi się udało.
0: A może też nie.
4: Co mi się udało wymóc.
2: Jeszcze ewentualnie koszulki możecie założyć.
4: Nasze koszulki?
2: Tak, wasze
4: nie,
2: koszulki.
4: Nie, no to granie we własnej koszulce to jest wiocha straszna.
2: Rozumiem. To jak przychodzenie na koncerty zespołu, który gra na scenie.
0: Nie, to nie.
4: To już mniejsze.
2: To nie? Ja widziałem taki film, w którym właśnie było przekonanie, że tak.
0: Nie, to ja się nie zgodzę.
4: Ale granie we własnej to tak, no. Nie.
2: To nie, to Danger wtedy.
4: To Danger, tak, zdecydowanie. Danger wizerunkowy. A Danger jest super dla koncerty, bo jest krótkie, więc zawsze się zmieści w secie. Bo dwie minuty.
0: Niecałe dwie minuty.
4: Tak, no więc to jest.
0: 57, 55 to nawet jest.

0: Potrójne problemy, kurza melodia. A album się nazywa Born with a Hammer, czyli urodzony z młotkiem. Ja pierdzielę. Kto to wymyślił? Kai Hansen. To jest z 20-26. Kim jest Kai Hansen? Proszę mi wyjaśnić. Skąd on mieszka? Skąd dojeżdża? Czemu gra takiego starodawnego rock'n'rolla z 80-tych?
1: Do młodego piosenka jest.
2: Nie, młody, dzwoń do studia.
0: 321-321-666.
1: A, to już rozumiem, dlaczego ta piosenka.
3: Właśnie, ja myślałem, że to ty wybrałeś.
2: W żadnym wypadku.
3: To wszystko nagle się wyjaśniło.
1: Ja mówię, że to z gry komputerowej jakaś muzyka.
3: No, przepraszamy oficjalnie.
2: Szczerze mówiąc, powinniśmy jej wiedzieć.
0: Tak naprawdę?
3: No naprawdę, to jego jest
1: propozycja. Na 100%.
0: Tak. Ktoś napisał w tej sprawie? Jeszcze milczy, tak? A, bo już nas nie słucha przecież.
1: Nie słucha nas.
0: Słuchajcie, jest za 20 północ. Kto by słuchał radio o tej porze?
2: Skończył robić to, co robił.
1: No.
2: A co robił? Kto wie, co on robi?
1: Co on mógł robić?
0: A właśnie, poczekajcie, czy wy macie jakieś podzielone czasówki, te wasze występy z kolegami z zaprzyjaźnionego zespołu? Wiadomo, ile oni grają jako support, tudzież znaczy, oni nie są supportem?
3: Oni chyba będą grali jako headliner. Albo po prostu ostatni o tyle, że my wolimy grać wcześniej. Bo wcześniej jesteśmy wolni wtedy.
1: Więc no i później mamy próbę dźwięku.
3: I później mamy próbę dźwięku, więc to wszystko.
1: 2-0 dla nas. Dwie koszulki lidera.
0: Tak, za jednym zamachem. No,
3: dokładnie.
0: No jest to pewien pomysł.
3: Także gramy.
0: A i wtedy podczas ich koncertu wy brylujecie pośród publiczności.
3: Absolutnie tak. Tak.
0: Jak będzie 6 osób, to nie będzie się łatwo zgubić. W związku z tym.
1: No zapraszam do naszego stanowiska w merchandise.
3: Tak, będzie można kupić nasze płyty, koszulki, przypinki, ten cały inny.
1: I bajzer, co mi zamierzam z nami.
2: Niestety sami będziemy musieli się tym zajmować.
1: No, bo będzie można
2: nasz kolega, który z nami w trasę jechał i się tym zajmował, tym razem, Dreddy.
1: Pamiętamy,
2: ale nie wybaczymy, że nas zostawiłeś.
3: Znaczy nie, on nas nie zostawił, tylko nas na niego nie stał.
1: Między Bogiem a prawdą gratis to uczciwa cena.
3: Co nie zmienia faktu, że tak, jak będzie nawet 6 osób, to my się będziemy świetnie już bawić, a Six Sense będzie musiał grać koncert.
1: Przekonam.
0: To, moi drodzy, było świetne podprowadzenie do utworu pod tytułem Reality.

0: Bartku, czy to ty? Dobry wieczór.
1: A, surprise, surprise, a widzicie, jednak słucham.
0: Nie, bardzo się cieszę. Nie mów państwu, co robiłeś przez ostatnie 120 minut i więcej.
1: Tak, tak, tak.
0: Bo myślałem, to jest pytanie konkursowe.
1: Myślałem, że samemu nie wziąć udziału w tym konkursie i też napisać coś głupiego, ale w końcu tego nie zrobiłem.
0: Ale zadzwoniłeś. Ale dzwonisz, to cudowne, naprawdę.
1: Ale dzwonię, bo tutaj pytałeś o to, kim jest Kai Hansen, kim on się, skąd on dojeżdża,
0: tak.
1: Dokładnie, on jest z Hamburga i to jest założyciel...
0: A, opcja niemiecka. No to
1: opcja niemiecka, oczywiście. Jeden z założycieli zespołu Halloween, który po nagraniu kilku płyt pierwszych po Keeperze of the Seven Keys Part 2 zdecydował się opuścić zespół i założyć Gamma Ray. No a teraz od iluś tam lat, nie wiem, 5, 7, czy już nie pamiętam dokładnie, wrócił do Halloween jako trzeci gitarzysta i drugi i pół wokalista, bo to pierwszy wokalista Halloween z pierwszej płyty. No i tak.
0: I ty wciąż słuchasz Halloween mimo wszystko, tak?
1: No, zawsze.
2: Dziękujemy bardzo, wracamy do studia.
3: On słucha Halloween nawet w lipcu.
0: Nie mogę w to uwierzyć.
3: My też, tylko 10 lat już, wiesz?
0: Marty, było cudownie z tobą rozmawiać. Stosunkowo udanej nocy ci życzę, mój drogi.
1: A dziękuję wam bardzo i stosunkowo udanej nocy wam również.
0: Dzięki.
1: Hej, hej.

0: jest dzięki temu wszystkiemu. I tomorrow, bo jutro tam, daram, dam, makakofonia, baby, have fun, zapraszam bardzo serdecznie, BNDK będzie, zagrają na żywo. Nie tak jak ci dzisiaj trzej.
1: No właśnie,
0: no bo wiadomo było, że co, przecież nie umiem tego, jak u was jest więcej niż trzech grających, to ja już nie jestem w stanie tego zrealizować.
2: No to by dwóch grało, a dwóch by patrzyło, to wiesz, to ogarnięcie.
3: Albo się zamieniali, jedna piosenka tak, druga tak.
0: Jestem w stanie zrealizować gitarę i wokal.
2: To byśmy to zrobili.
0: Gitara dla ułatwienia akustyczna najlepiej, bo jak widzisz, wzmacnia, czy jest do czego tutaj podpiąć.
2: To możemy na piąty raz jubileuszowy coś akustycznie przygotować.
4: Hypnoza w wersji akustycznej, no, u makaka.
2: Możemy się tak umówić.
0: Jest to wyzwanie, moi drodzy.
2: No, my nie mamy
3: żadnego
2: numeru z akustyczną gitarą, jeszcze nie mamy, więc wiesz, więc możemy pokombinować.
0: To będzie ten pierwszy raz, no. Tak? To jest to. Ten moment właśnie.
3: Mamy umowę.
2: No, słuchaj, jak ty w to wchodzisz, to my też.
0: Dobrze, ja jestem jak najbardziej. Jestem jak najbardziej za. Czekajcie, zrobię tutaj taki szybki pyk. O. Bardzo ładnie. Dobrze. Co ja chciałem? Aha, że od kiedy wy zaczynacie? Od najbliższego piątku?
2: Od piątku, tak.
0: Od tego? Od i tego. To jest w piątym domu w...
2: W piątek w piątym domu w Katowicach.
0: A potem następnego dnia?
2: W Bielsku w stolarni.
0: Czyli niedaleko będzie.
2: No, teraz tak.
3: A później w Chmurach w Warszawie w niedzielę.
0: Ale to jest po przerwie jakiejś tam...
2: Nie, teraz w niedzielę gramy jeszcze też właśnie Warszawa, ale bez Six Saints, także to jest nie w ramach trasy. A później następny piątek, 23 jedziemy do Białegostoku i później 24 do Kielc.
3: A później
2: jeszcze
3: raz.
2: Mamy Łódź, później mamy... najpierw mamy Szczecin, Wrocław, później mamy Łódź, później mamy Tarnów, Kraków, Lublin taki weekend i na koniec mamy Bydgoszcz i Gdańsk. Także jak jesteście z tych miast...
0: Jak w Bydgoszczu, to walcie jak w dym. No dobrze. To plany Hypnozaur i... Kto z wami gra?
2: Six Saints.
0: Dziękuję bardzo. Skąd oni mieszkają, skąd dojeżdżają?
2: Z Krakowa,
0: prawda?
2: Tak jest.
0: Oni od dawna istnieją?
2: Z tego, co kojarzę, to z 5 lat, 6, coś takiego.
0: Okej. Okay. No dobrze. Zanim się rozstaniemy... Drogie Marcin i Michale, mam do was prośbę, abyście, i do państwa też, zwłaszcza do Grzesia z Tychów, jeżeli jeszcze nie poszedł spać, to jest, mój drogi, ten moment właśnie, w którym proszę o wykonanie pieśni kończącej. Ma bardzo łatwy do zapamiętania, prosty tekst, krótki, brzmi następująco: Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Śpiewamy to jednak na nutę pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Tak? Wszystko jasne? To Marcin nabija i jedziemy. Proszę bardzo.
5: Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
0: Stosunkowo udanej nocy.
2: Pa.
3: Pa.
0: A, poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Makak-Szarowski. Zapraszam na jutrzejszą makakofonię.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.